0: że z mediów społecznościowych będą mogły korzystać nastolatki mające minimum 13 lat. Jak zachować pracę w dobie sztucznej inteligencji? Jakie są wciąż przewagi ludzi nad AI? Grzegorz Jasiński rozmawiał na ten temat z Danielem Dinsem, założycielem i prezesem firmy UiPath, zajmującej się na całym świecie automatyzacją AI.
1: Co zrobić, by utrzymać zatrudnienie w erze AI?
2: Przede wszystkim trzeba być bardzo biegłym w AI, bo nie ma wątpliwości, że wzmacnia nasze ludzkie umiejętności. Po drugie, musimy rozwijać także te cechy, w których AI nie ma nic do zaoferowania. A więc jakie to cechy? Największym ograniczeniem AI jest brak zdolności uczenia się w pracy. Tak jak robią to ludzie. Gdy zadam ci pytanie, zapamiętasz je, przyswoisz i zaktualizujesz swoją wiedzę przy kolejnej okazji. AI w przedsiębiorstwie zaczyna zawsze na czysto. Za każdym razem musi pobrać całą wiedzę firmy. A taki zasób po prostu nie istnieje. Najlepszym sposobem do utrzymania pracy jest stanie się krytyczną częścią przedsiębiorstwa, częścią pamięci firmy. Tego nie da się w pełni przełożyć na dokument czy notes, którym mogłaby posłużyć się AI. Sztuczna inteligencja nie potrafi inicjować działań. Mimo że wszystkie firmy mają cele i rezultaty do osiągnięcia, to ich realizacja wymaga inicjatywy ludzi, nawet mikroskopijnych decyzji. Przykładowo, przeczuć, że klient jest niezadowolony i zadzwonił, więc zaoferuje mu rabat. AI nie potrafi wspierać tego typu inicjatyw. I co bardzo ważne, trzeba być częścią pracy, w której masz swoją odpowiedzialność i coś do stracenia. AI nie potrafi tego zapewnić. Nie można uczynić technologii prawnie odpowiedzialną za coś, co pójdzie w przedsiębiorstwie nie tak. Zawsze to człowiek ostatecznie musi zatwierdzić każdą czynność sztucznej inteligencji. Jeśli AI wykona błędną płatność, ktoś musi za to zapłacić. Jeżeli sztuczna inteligencja podejmie decyzję niezgodną z regulacjami, ktoś musi się wytłumaczyć. Ta odpowiedzialność jest kluczową cechą ludzkiej pracy.
1: Czy sądzi pan, że mogą istnieć procesy albo bodźce, by firmy zatrzymywały pracowników nie tylko dla zysku, ale także, nazwijmy to, dla większego dobra?
3: Do it for profit, but also to, let's say it, make it for greater good.
4: I don't think companies are necessary charities.
2: Nie sądzę, by firmy były organizacjami charytatywnymi, zatrudniającymi ludzi dla większego dobra, ale będą to robić we własnym interesie. W mojej książce piszę o zatrudnianiu juniorów. Dziś może się wydawać, że wiele stanowisk juniorskich nie jest już potrzebnych, bo sztuczna inteligencja potrafiłaby je zastąpić. Nawet jeśli weźmiemy programistę juniora, AI umie generować kod, który ten początkujący by napisał. Ale istotą jest to, że juniorzy w firmie w przyszłości przekształcą się w seniorów. Bez nich za kilka lat firma stanie się pusta w środku. Sztuczna inteligencja, jak powiedziałem wcześniej, nie zachowuje aktywnej pamięci firmy i nie niesie jej kultury. Jeśli więc przestaniemy przyjmować ludzi, szkolić ich i awansować w organizacji, firma za parę lat stanie się zupełnie pusta.
1: Obecnie jesteśmy uzależnieni od prądu, internetu, teraz także AI. Jak ustrzec się przed nadmierną zależnością? Jak zbudować system, w którym nie można firmy po prostu wyłączyć z sieci i sparaliżować jej przez brak dostępu do modeli AI?
3: It doesn't have connection to the AI models.
4: I think answer is maybe multiple.
2: Myślę, że odpowiedź jest wielowymiarowa. W mojej książce opisałem swoistą konstytucję nowego przedsiębiorstwa, korzystającego ze sztucznej inteligencji. Jedną z jej zasad jest to, że zawsze, gdy możesz zdefiniować coś w postaci reguł, lepiej użyć do tego oprogramowania niż sztucznej inteligencji. Wszystko, co można zrobić z pomocą zasad, głupotą byłoby przekazywać sztucznej inteligencji. Oprogramowanie da się kontrolować, włączyć i wyłączyć. AI powinno działać w uprzęży, czyli otoczone bardzo deterministycznym oprogramowaniem. To jedno z narzędzi pozwalające zachować kontrolę. Po drugie, wierzę też w opcjonalność i suwerenność AI. Coraz więcej firm będzie próbowało minimalizować koszty zużytych tokenów, na przykład przekierowując zadania pomiędzy różnymi modelami, tak by zmniejszyć koszt zużycia AI na każde działanie. Sądzę także, że wiele krajów czy instytucji będzie trzymało własne modele na własnych serwerach. Jeśli stosujesz AI w dobrze zdefiniowanych, w pełni zrozumiałych zadaniach, które nie są szczególnie nowatorskie, nie zawsze potrzeba najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych modeli. Czasem wystarczą prostsze. One mogą być uruchamiane lokalnie w firmie, a tylko do powiedzmy 10% najbardziej nowatorskich zadań trzeba używać modelu z czołówki. Podsumowując, trzeba otoczyć modele AI oprogramowaniem, uruchamiać je lokalnie, kierować zadania do różnych modeli dla uzyskania swobody. To kierunek, w którym pójdą przedsiębiorstwa, by zachować kontrolę nad swoim losem.
1: Niektórzy mówią, że AI jest obecnie zbyt droga, czasem nawet droższa od pracy ludzkiej. Jaka jest pańska opinia i szerzej, czy wysokie oczekiwania biznesowe wobec automatyzacji AI zostaną spełnione?
3: What is your opinion? Do you believe that the high business expectations related to AI automation will be met?
2: Zakładam, że koszt tokenów będzie spadał. Dla jasno zdefiniowanych domen i zadań AI będzie tańsza od pracy ludzi. Obecna sytuacja jest moim zdaniem tymczasowa. Przedsiębiorstwa będą korzystać z kombinacji ludzkiego talentu, ludzkiej inteligencji, cech ludzkich i sztucznej inteligencji. Nie sądzę, aby konkurencja człowieka ze sztuczną inteligencją dotyczyła dokładnie tych samych czynności. Jeśli AI może wykonać zadanie, z czasem jego koszt na pewno będzie niższy niż koszt pracy człowieka. Niezależnie od jakości czy innych czynników. Może nie dziś, ale na pewno w przyszłości.
4: In time, maybe not today.
0: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z twórcą i szefem firmy UiPath Danielem Dinsem polecamy na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: najlepsza muzyka. RMF FM, teraz czas na fakty. Najnowsze wydanie o godzinie 3 przedstawi Paweł Konieczny.
1: Zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie 2 osób w Bukownie w województwie małopolskim. Trwa śledztwo w tej sprawie. Porozumienie ponad podziałami. Rząd i prezydent rozmawiają w USA o stałej bazie wojsk amerykańskich. Po słonecznym weekendzie drastyczna zmiana pogody. W faktach także o nadciągającej jesieni. W rękach policji jest mężczyzna, który miał postrzelić 2 osoby w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. W związku ze sprawą na terenie tej gminy w niedzielę prowadzona była policyjna obława. Kim jest zatrzymany? O tym Maciej Sołtys.
2: To 52-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali go około godziny 20 na terenie gminy Bukowno. Ten mężczyzna trafił na komisariat. Ranni to 44 i 36-latek. Starszy z mężczyzn został trafiony w rękę. Stracił dużo krwi. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafił też lżej ranny 36-latek.
1: Gdzie i kiedy powstanie stała baza amerykańskich wojsk w Polsce i czy w naszym kraju zbudowane zostanie centrum serwisowania pocisków do patriotów? Te dwie sprawy. Polski rząd chce omawiać się w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. W Ameryce jest teraz także prezydent Karol Nawrocki. Czy możemy mówić o pełnej współpracy rządu i prezydenta w rozmowach z USA? O tym Michał Radkowski.
3: Akurat tym razem, jak rzadko kiedy, obie strony współpracują, gdy w czwartek Donald Trump napisał, że wkrótce zostanie ogłoszona lokalizacja stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce i dodał, że dzięki Karolowi Nawrockiemu czynione są w tej sprawie wielkie postępy, z rządu słychać było słowa o dobrej współpracy obu głów państw i jej pozytywnych efektach. Także wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ciepło wypowiadała się nie tylko o kooperacji dwóch pałaców na rzecz powstania stałej bazy, ale też walce o powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do Patriotów w Polsce.
4: Bardzo dziękuję panu prezydentowi i całej Kancelarii Prezydenta za wsparcie rządu w tej sprawie. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie dla Polski pozytywna. Będę o to w przyszłym tygodniu dalej zabiegać podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.
3: I jak słychać w rządzie, decyzja w sprawie baz i Centrum Serwisowania Patriot powinna być znana w ciągu kilku tygodni.
5: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: 23 stopnie. Tyle pokazały w niedzielę termometry w Katowicach. W parkach spacerowicze korzystali ze słońca w ostatni weekend lata. Od dziś będzie zdecydowanie chłodniej, około 14 stopni.
6: Ja jestem zmarzły, dla mnie to jest tragedia.
7: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
8: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
7: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
9: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni. Ponieważ jestem w ciąży, więc to lato mnie troszkę dopieściło, w cudzysłowie.
10: Jesień jeszcze może być bardzo ładna i może nas zaskoczyć ładną pogodą, więc jeszcze wykorzystamy na pewno.
8: Od jutra nawet 10 stopni mniej.
10: Pogoda się będzie psuła i to jest naturalna kolej rzeczy.
8: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
10: Tak. Tak, już jak najbardziej buty.
1: Usłyszała w niedzielę w katowickim parku Kościuszki nasza reporterka Anna Kropaczek. A pogoda, która ostatnio do nas zawitała, dała nam bardzo chłodne poranki i całkiem ciepłe popołudnia. Gdy wsiadamy wczesnym rankiem do auta, czujemy się w nim prawie jak zimą. I teraz rodzi się pytanie, czy to już? Czy już trzeba przygotować auto na jesień i zimę, czy jeszcze cieszyć się z ostatnich tchnień lata?
11: Generalnie powinniśmy obserwować te zmiany temperatur i właśnie pogody, jeżeli chodzi o słońce. Wyjeżdżamy rano, już jest chłodniej. Te różnice temperatur mogą już nam pokazać w komputerze pokładowym, w samochodzie różnice ciśnień, bo to powietrze będzie całkowicie inaczej się zachowywało przy wyższych i niższych temperaturach.
1: Mówił Ireneusz Michaniak, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD w Pile. Sportowe emocje w Bułgarii. Od pewnego czasu nasi siatkarze walczą w Sofii w Mistrzostwach Europy. Polacy dotarli już do ćwierćfinału, ale w bułgarskiej stolicy trwa także rywalizacja o medale Mistrzostw Europy w boksie. Na swoją pierwszą walkę czeka Aneta Rygielska. Już dziś zmierzy się z przeciwniczką z Turcji. Z Rygielską w Sofii rozmawiał nasz reporter Patryk Serwański.
12: Jesteśmy w Sofii, trwają tutaj oczywiście Mistrzostwa Europy Siatkarzy, ale trwają też Mistrzostwa Europy w boksie. I razem ze mną Aneta Rygielska. Dzień dobry.
13: Witam serdecznie.
12: Aneta, ty jeszcze czekasz na swoją pierwszą walkę. Jesteś tutaj od kilku dni w hotelu zgrupowani właściwie przedstawiciele pewnie wszystkich albo większości krajów, które tutaj biorą udział w tych mistrzostwach. I na początku opowiedz trochę o takim twoim dniu, kiedy jeszcze nie walczysz, tak? To znaczy, co tutaj się robi? Bo cały dzień masz, obserwujesz tych, którzy już jeżdżą na halę i walczą. Jedni wygrywają, inni przegrywają, a ty na razie czekasz. To łatwe, trudne?
13: No nie za dużo się dzieje, no bo tak jak sam powiedziałeś, no ja na razie czekam, więc trenuję, ale to jest jeden trening dzień i zazwyczaj on już jest bardzo krótki. to jest taki trochę techniczny, taktyczny trening, a tak to jeżdżę i dopinguję po prostu naszych zawodników na hale. No i tyle, jakiś spacerek.
12: A powiedz w takim razie, jak tutaj buduje się taki team spirit, tak? No bo już były walki naszych zawodników, zawodniczek, były zwycięskie, to rozumiem, że jakoś nakręca.
13: Mamy bardzo mocną kadrę i w ogóle dziewczyny tutaj, chyba prawie wszystkie dziewczyny były rozstawione, ja również byłam rozstawiona z numerem 1, więc jestem faworytką, można powiedzieć, i gdzieś tam z tyłu głowy też to mam, ale właściwie no to nie narzucam sobie jakiejkolwiek presji, bo wiadomo, no to jest walka, to jest boks, tutaj może się wydarzyć wszystko, ale nasz team jest naprawdę bardzo mocny. Wygrywamy bardzo dużo walk. Wydaje mi się, że jak zawodnicy wchodzą z nami do ringu, to naprawdę się boją, bo nigdy nie wiemy, co pokażemy. My jesteśmy tak bardzo pewni siebie i tak mocno chcemy wygrywać te walki, że oni po prostu nie mają na nas żadnego pomysłu. Nie tylko osoby te, które wchodzą do ringu, ale też te osoby, które kibicują. Wydaje mi się, że jesteśmy najmocniejszą ekipą pod jednym, pod drugim względem.
12: To jest też ciekawe, bo rozmawialiśmy już jakiś czas temu i pytałem cię o to, jak w ostatnim czasie rozwija się ten polski boks po takim okresie chudych lat, jak ewidentnie widać, że to rośnie. I mam wrażenie, że ten wzrost nie został w jakiś sposób zahamowany, tylko on dalej płynnie trwa, że tak powiem. To cały czas widać, że dochodzi coraz więcej nazwisk, takich, które się liczą, takich, które mają zbudowany jakiś mental, mają tą wiedzę techniczną, taktyczną, że tutaj cały czas jest coraz większa grupa tych zawodników, zawodniczek, którzy mogą się liczyć.
13: Tak, ja muszę powiedzieć, że nasz trener Tomasz Dylak, który został trenerem roku, no to naprawdę robi robotę i przejął teraz chłopaków i ci chłopacy wygrywają na Mistrzostwach Europy. Wydaje mi się, że to będzie jego pierwszy taki sprawdzian mocniejszy, bo już ci chłopacy od początku roku z nami jeżdżą, więc on już, wydaje mi się, że z nimi też się dotarł i oni tutaj pokazują, że też są w stanie wygrywać te walki. Już teraz nie tylko kobiety, ale również i mężczyźni. Gdzieś tam w sobie, poprzez swoją osobowość ma to coś, co sprawia, że ci zawodnicy się go słuchają, że zawodnikom zależy na tym, żeby wygrywać. Czasami nawet jak nie dla siebie, to dla niego, mam wrażenie. Ale no wiadomo, choć nie jest idealnym człowiekiem, to uważam, że te wszystkie właśnie nawet negatywne rzeczy, które może i w sobie ma, sprawiają, że jest bardzo dobrym trenerem i to udowadnia za każdym razem, za każdym turniejem. Przywozimy te medale i wiadomo, że gdzieś tam porażki będą się zdarzały, bo to jest boks i będą równe walki, będziemy przegrywać 3-2 na przykład, ale naprawdę właściwie moim zdaniem ma wszystkie takie ważne cechy, które powinien mieć trener.
12: To jeszcze spytam, bo wywołałaś ten temat tej jedynki przy twoim nazwisku. Mówisz, że to okej, nie ma znaczenia do końca, no bo każda walka jest jakąś tam historią, ona się może różnie potoczyć, jak to w sporcie. Ale czy ty musisz sobie to przepracować i uświadomić sobie, że okej, nie przywiązuję wagi do tej jedynki? No bo ona jednak trochę zobowiązuje. Nie mówię, że od razu trzeba zdobyć złoto, ale no nie wypada gdzieś tam nie dojść na przykład do strefy medalowej. Wtedy już mówimy o niespodziance w każdej dyscyplinie, jeżeli ktoś z tą jedynką nie dociera gdzieś daleko, prawda?
13: I wiesz co, no tak, to jest boks i ja tak naprawdę pierwszą walkę będę miała jedną z najmocniejszych walk. Tak mi się rozstawiło i trafiłam na Turczynkę, która jest bardzo mocna. Co prawda wygrałam z nią w Polsce 3-2, więc znowu bardzo równa walka. Mam nadzieję, że teraz nie dojdzie do takiej sytuacji, że to będzie na żyletki, tylko że jednogłośnie uda mi się z nią wygrać. Ale no, to jest bardzo mocna zawodniczka, ona bardzo dużo bije, ja na pewno też jakieś ciosy zbiorę, jestem tego przekonana tak naprawdę, bo nie da się zrobić walki do jednej bramki z taką zawodniczką po prostu. Ale i tak wydaje mi się, że moje doświadczenie i moja charyzma w ringu i w ogóle ta moja chęć i ten spokój również zaprowadzą mnie tam, gdzie mają mnie zaprowadzić.
12: Ci najwyżej rozstawieni omija was kilka walk na przykład. Z jednej strony ktoś, kto wchodzi do takiego turnieju od początku, no fizycznie traci, może przyjąć trochę tych ciosów, musi spędzić tego czasu na ringu więcej, stres, zmęczenie, konieczność wygrania tych walk, żeby dojść dalej, ale jednocześnie złapanie pewnego feelingu. To jest trochę taki przykład jak Maja Chwalińska w Paryżu. Zaczęła od eliminacji, wygrała 3 mecze w eliminacjach, rozkręciła ten swój tenis i doszła potem aż do finału, co było wielką sensacją. Więc może czasami lepiej jednak zacząć trochę wcześniej, mieć jedną czy dwie walki z teoretycznie łatwiejszą przeciwniczką, ale czuć już to wszystko, niż wchodzić na ring, tak jak mówisz, przeciwko mocnej zawodniczce, to pierwsza walka, okej, jesteś na hali, obserwujesz, jak to wygląda, dopingujesz inne, ale sama jeszcze w tej walce nie jesteś.
13: To prawda, no coś jest w tym, że te pierwsze walki są najgorsze, można powiedzieć, bo trzeba się po prostu wstrzelić w turniej, tak to się u nas nazywa. Moja przeciwniczka z Turcji już stoczyła jedną walkę, no i wygrała z zawodniczką z Szwecji. Wygrała przed czasem, ale no też zawodniczka ze Szwecji no nie była jakaś, nie była wirtuozem boksu, więc też to mnie nie dziwi. Ale no już ma za sobą ten pierwszy stres, to pierwsze ważenie, to pierwsze wejście do ringu, tutaj na Mistrzostwach Europy. Więc tak, to prawda, ale ja już mam za sobą około 400 walk. I tak naprawdę każda z tych walk zaczyna się tak samo. Ten ring jest bardzo podobny do siebie, więc ja też wiem, z czym ogólnie to się je, można tak powiedzieć. Ja już wchodzę z pewnym nastawieniem. Mam nadzieję, że coraz rzadziej mi się zdarza, że ta pierwsza walka jest dużo gorsza niż inne, więc to też gdzieś tam trochę wydaje mi się, że w psychice trzeba sobie ułożyć, że to jest po prostu kolejna walka, może i pierwsza na tym turnieju, ale kolejna w moim życiu, więc tak naprawdę niedużo powinno się zmienić.
12: Czy duże znaczenie ma godzina rozgrywania walki? W Twoim przypadku ta pierwsza walka o 13.30 czasu bułgarskiego, czyli w Polsce 12.30, mamy tą godzinę różnicy. No to już jesteś tutaj od paru dni, więc absolutnie działasz w tym czasie bułgarskim. Niby to jest tylko godzina, ale to pewnie ma jakieś znaczenie, być może w kontekście całego dnia. To jest dobra pora do walki, wolałabyś, nie wiem, inną? Okej, nie masz na to wpływu, ale masz taką porę, w której ty się czujesz najlepiej, najłatwiej ci się przygotować w trakcie dnia do takiej walki?
13: No tak jak powiedziałeś, ja nie mam na to wpływu, więc po prostu jest jak jest, ale to jest dobra dla mnie godzina, bo wstanę, pojadę na wagę, wrócę, zjem sobie śniadanko i tak naprawdę będę szykowała się na walkę. Ja lubię walczyć w pierwszej serii, bo potem masz też ten czas na regenerację, możesz sobie iść na spokojnie na jakiś spacerek, odpocząć, a nie tak jak wieczorem walczę, to ja mam bardzo duży problem z tym, żeby po prostu zasnąć wieczorem też, bo wiadomo, jest pełno emocji, czy to jest wygrana, czy to jest przegrana walka. No jednak te emocje są i pomimo tego zmęczenia, to jest ciężko naprawdę zasnąć, więc właściwie cieszę się, że walczę w tej pierwszej serii.
12: To na koniec krótko, rozumiem, że gdyby walka była wieczorem, a taki dzień jak ci mija, tak? Czy wtedy więcej jest tych godzin oczekiwania na walkę, to wtedy pewnie pojawia się więcej myśli. Jak to jest wcześniej, to wszystko to zleci, jest ta cała procedura i już wychodzisz na ring. Nie trzeba gdzieś tam tej głowy odcinać od myśli, które się pojawiają.
13: No tak, tak. To im mniej myślisz, tym lepiej. Ja generalnie wokół tych Mistrzostw Europy robię jeszcze dużo innych rzeczy, żeby też trochę właśnie nie myśleć o tych samych walkach. To jest taka moja troszkę taktyka na to wszystko. Więc tak, wstajesz, robisz swoje, idziesz na walkę, na walce robisz swoje, chodzisz i dalej robisz swoje. No, tak to mniej więcej wygląda. Trochę trzeba to traktować jak po prostu kolejny dzień, kolejna walka. Nie przykuwać uwagi do tego, jak ważny to jest dla nas turniej, że to jest najważniejszy turniej w tym roku tak naprawdę. Po prostu to są Mistrzostwa Europy, ale walki są takie same, przeciwniczki są takie same, sędziowie są takie same, tacy sami, więc nic się nie zmienia dla nas tak naprawdę.
12: Aneta Rygielska, bardzo dziękuję.
13: Dziękuję serdecznie.
1: A o najważniejszych wydarzeniach sportowych w bułgarskiej Sofii przeczytacie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24. Radio informacyjne.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę.

0: tu RMF FM, na zegarach już prawie godzina piąta. To oznacza kolejne wydanie Faktów. W studiu z najważniejszymi informacjami Paweł Konieczny.
1: Zapraszam. Amerykanie chcą wspólnego systemu ostrzegania o incydentach AI z Chinami. Długie negocjacje przed środowym spotkaniem na szczycie. Zmiany w zasadach żywienia dzieci w szkole, a marnowanie produktów. Ważny apel burmistrzów i wójtów. W Faktach także wspólny bilet kolejowy, który może być rewolucją w Europie. Stany Zjednoczone proponują Chinom wspólny system ostrzegania o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją, poinformował amerykański minister finansów po niedzielnych rozmowach w Nowym Jorku. Spotkanie trwało 8 godzin i dotyczyło głównie handlu oraz bezpieczeństwa AI. Strona amerykańska chce, by oba kraje informowały się o potencjalnych zagrożeniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Rozmowy uznano za bardzo udane. W ich trakcie ogłoszono też rozpoczęcie prac amerykańsko-chińskiej Rady Handlu, która ma przygotować listę towarów objętych niższymi cłami. Spotkanie przygotowuje grunt pod środową wizytę Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Szkoły marnują od września coraz więcej żywności. Na ten problem zwracają uwagę burmistrzowie i wójtowie gmin. Według nich jest to efekt nowych zasad żywienia dzieci i młodzieży. Obok mięsa regularnie muszą pojawiać się m.in. ryby i potrawy z nasion roślin strączkowych.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dzieci nie chcą, uczniowie po prostu zostawiają?
2: Dzieci nie chcą, uczniowie zostawiają.
3: To dochodzi do marnowania żywności w szkołach?
2: Tak, do bardzo dużego marnowania żywności w szkołach. To może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
4: Na pewno to jest duże wyzwanie dla naszych stołówek szkolnych. Każda zmiana powoduje to, że tym dzieciom trudno jest się przestawić.
3: Tak? Przez te pierwsze dwa tygodnie września dzieci jeszcze się nie przestawiły?
4: Tak, nie przestawiły się.
2: Niewiele firm jest w stanie też to dostarczyć zgodnie z nowymi przepisami. Dostawcy nie nadążają za tymi przepisami, po prostu może zabrać brakło tego dłuższego vacatio legis.
1: Mówili wójt Gostynina Renata Kędzierska oraz burmistrz gminy Starożreby na Mazowszu Kamil Groszewski. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rolnicy liczą na wsparcie rządu w obliczu drożyzny na stacjach paliw i rosnących cen nawozów. Jak mówią, jeśli koszty uprawy będą rosły, wielu z nich będzie musiało zakończyć działalność.
5: Na samym paliwie, którego rocznie zużywam 40 tysięcy litrów, zużywam oleju napędowego, no to jestem stratny, czy muszę ponieść wyższy koszt o 120 tysięcy złotych. To jest tylko paliwo. Jeśli chodzi o nawozy mineralne do produkcji polowej, no to szacuje tutaj większe koszty na poziomie 150 tysięcy złotych. Teraz jako rolnicy oczywiście te wszystkie koszty bierzemy na klatę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo taką bardzo złą sytuację kosztową będziemy w stanie wytrzymać.
1: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga.
6: Te fakty dają nadzieję.
1: Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego w całej Europie. Dzięki temu poprzez jeden zakup będzie można przejechać trasę na przykład z Warszawy do Brukseli.
7: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej. Komisja planuje połączyć wszystkie stolice europejskie szybką koleją do 2040 roku.
1: Zapowiadał Dariusz Joński, który jest jednym z pracujących nad tymi przepisami. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. A dziś poznamy komplet ćwierćfinalistów siatkarskich mistrzostw Starego Kontynentu. W ostatnich meczach 1/8 finału Belgia zmierzy się z Czechami, a Słowenia z Serbią. W niedzielę do najlepszej ósemki awansowali Rumuni, którzy niespodziewanie w trzech partiach odgrali Ukrainę oraz mistrzowie olimpijscy Francuzi, którzy 3-0 pokonali Portugalię. Biało-czerwoni w ćwierćfinale we wtorek zmierzą się z Niemcami. A co przyniesie nowy tydzień, o tym mówić będziemy w Faktach RMF FM. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: I to już prawie 5:30 na zegarze, czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 21 dzień września, otwiera nowy tydzień, poniedziałek, 264 dzień roku, wschód słońca, dopiero 17 minut po 6:00. A w faktach zatrzymany 52-latek podejrzewany o postrzelenie dwóch osób w małopolskim Bukownie, no i niemieckie wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Przewidywalne zwycięstwo skrajnie prawicowej AfD i dotkliwa porażka centroprawicy kanclerza Friedricha Merca. W rękach policji 52-latek podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, do którego doszło wieczorem na terenie małopolskiego Bukowna. W związku ze sprawą na terenie tej gminy, przypominam, prowadzona była policyjna obława. Wieczorem po 17:00 w lesie znajdującym się koło Bukowna znaleziono 36-letniego mieszkańca z raną postrzałową nogi. Kilka minut później niedaleko natrafiono na 44-latka postrzelonego w rękę. Obaj ci mężczyźni zostali zabrani do szpitala. Zatrzymany 52-latek to także mieszkaniec Bukowna, przyznał się do postrzelania dwóch mężczyzn. Według nieoficjalnych informacji strzały padły z broni czarnoprochowej. Partia CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merca nie przekroczyła w przeprowadzonych wczoraj wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych, końcowych wyników tych wyborów. Wynik Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej 4,9% głosów. Rezultat ten jest najgorszym wynikiem w historii chadeków startujących w wyborach w Niemczech. To także pierwszy przypadek w historii, gdy CDU nie znajduje się, jak mówiłem, w parlamencie niemieckiego kraju związkowego. Te liczby po raz kolejny pokazują nam, że radykalne, populistyczne obietnice zbawienia zyskują na znaczeniu. Widzimy, jak trudno jest przekonać do siebie ludzi sprawując władzę i reprezentując polityczne centrum. Jest to dla nas oczywiście również zadanie i przypomnienie. Powinniśmy stawić temu czoła z pełną otwartością, uczciwością i pokorą. To jest jeden z kandydatów CDU, Stefan Evers. Wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, uzyskując ponad 38% głosów. Drugie miejsce, socjaldemokratyczna SPD z wynikiem na poziomie 36%. Poparcia w parlamencie w Schwerinie znajdzie się także Lewica, 7% głosów, oraz Zieloni, 6% poparcia. Takie rezultaty oznaczają, że premierką niemal na pewno pozostanie tam już Manuela Schwestich z SPD. Poniedziałek, 21 dzień września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. W Krakowie o poranku 12 stopni na termometrze. W faktach dziś historię powodzian i zakończony pierwszy etap dobrowolnego wykupu gruntów.
2: Prawie po 2 latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
1: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości, które leżą na najbardziej zagrożonych terenach powodziowych Dolnego Śląska. W faktach o poranku sprawdzimy też, z czym muszą mierzyć się samorządy z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Miejskie spółki zbierają mniej surowców wtórnych, przez co notują niższe przychody. O tę sytuację 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał będzie minister klimatu i ochrony środowiska Paulinę Henik-Kloskę. A godzinę wcześniej w rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś Stanisław Wziątek, czyli wiceminister obrony narodowej. Zapraszam na rozmowę. Kolejne fakty, pełne wydanie punktualnie o 6:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to kto teraz?

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: To, że Magda do tego tańczy, to jakby normalne, ale że Tomek tak będzie, a ma aż takie ruchy, to nie wiedziałem.
1: Tu Pioterko, tu Cia.
2: Wszystko zdradzacie.
1: Magdalena Wojtań, Tomasz Staniszewski.
2: O poranku ostrzegamy kierowców.
3: Po wypadku są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami.
2: Po wyborczy szok w Niemczech.
3: Partia CDU kanclerza Friedricha Merca nie przekroczyła progu 5% w wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim.
2: Chadecy nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego.
3: I zrobili to po raz pierwszy w historii RFN.
2: Będzie też poranny raport z siatkarskich mistrzostw Europy.
3: Zapraszamy. Na początek faktów aktualne ostrzeżenie dla kierowców.
2: Są poranne problemy na A1, informujecie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
4: Na trasie Bytom-Pyrzowice na wysokości do Bieszowic. I tutaj mamy zderzenie osobówki z dostawczakiem. Mają prace drogowe, no i cały pas jest praktycznie podzielony tylko na dwie części, gdzie ta środkowa jest wycięta z użytkowania, no i jest dosyć poważne utrudnienie w ruchu.
3: A1, odcinek Bytom-Pyrzowice w województwie śląskim na wysokości, powtarzamy, do Bieszowic, to jest powiat będziński. Według ostatnich informacji droga jest zablokowana o poranku, zatem uważajcie. Dziś ambasadorowie Unii Europejskiej podejmą kolejną próbę uzgodnienia stanowiska w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji, a chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów.
2: Unijni dyplomaci mają czas do jutra. Kolejnego przedłużenia terminu nie będzie. Problemem pozostaje wciąż Francja. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginą. Kasiu, jest szansa na porozumienie?
5: Francja stawia Unię Europejską w bardzo trudnej sytuacji, bo w większości krajów trudno się zgodzić na osłabienie sankcji. Paryż domaga się wykreślenia z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, bo naciska na to Azerbejdżan w zamian za uwolnienie dwóch francuskich obywateli. Stanowisko Francji ośmiela także inne kraje, Słowację i Luksemburg. Ten ostatni powiedział w piątek, że jeżeli Francja uzyska ustępstwo w sprawie Usmanowa, to chce usunięcia innego rosyjskiego oligarchy. Szansa na kompromis oczywiście jest, ale o porozumienie będzie bardzo trudno.
3: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
2: A w Niemczech głośno o tym wyniku.
3: 4,9%. Historyczna katastrofa CDU. 4 minuty po północy partia kanclerza Friedricha Merca została ostatecznie wykluczona z Parlamentu Krajowego Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Taki tytuł w internetowym wydaniu gazety Bild.
2: We wczorajszych wyborach CDU nie przekroczyła wyborczego progu 5%, co oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN chadecy nie dostali się do Parlamentu Niemieckiego. Kraju związkowego. Tak wynika ze wstępnych, końcowych wyników głosowania.
3: A wygrywa zgodnie z przewidywaniami AfD, Alternatywa dla Niemiec. Na ile głosów może liczyć? O tym teraz reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim Alternatywa dla Niemiec może liczyć nawet na 38% głosów. Nie oznacza to jednak, że partia zdoła uformować rząd. W Berlinie najwyższy wynik zdobywa Lewica, około 25% głosów. Na drugim miejscu są chadecy z 20% poparciem. Warto też zwrócić uwagę na wysoką frekwencję. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim do urn poszło prawie 80% osób uprawnionych do głosowania. W stolicy Niemiec 75%.
3: Niemieckie media zaznaczają, że ostateczny wynik wyborów zatwierdzony po sprawdzeniu protokołów, ewentualnych błędów, sprawdzeniu ważności głosów nie powinien znacząco odbiegać od tego wstępnego, końcowego rezultatu podanego przez Landową Komisję Wyborczą. A na koniec tego wydania faktów sport i siatkarskie Mistrzostwa Europy.
2: Twarda walka przed biało-czerwonymi, którzy po meczu z Łotwą wczoraj się regenerowali i mieli trening siłowy, a inne reprezentacje walczyły o ćwierćfinał imprezy.
3: W Sofii, gdzie jest nasza drużyna, jest też nasz wysłannik Patryk Serwański. Tam doczekaliśmy się, Patryku, niespodzianki, a sprawili ją Rumuni.
7: Dzień dobry, Ukraina to 10. drużyna światowego rankingu, Rumunia 25. i Rumuni wygrali ten mecz 3-0, decydujący set 30-28 po obronieniu dwóch piłek setowych. Kłopotów nie mieli tutaj w Sofii Francuzi, 3-0 z Portugalią. To oznacza, że w turnieju nie ma już żadnego rywala Polaków z fazy grupowej. W naszym obozie wczoraj spokojny dzień, siatkarze ćwiczyli tylko na siłowni. Tematem rozmów była natomiast na sobotnia porażka Bułgarii z Niemcami, bo wielu zawodników spodziewało się, że to z Bułgarią zagramy w ćwierćfinale.
8: Ja byłem zaskoczony. Myślałem, że Bułgarzy przy wsparciu własnej publiczności tutaj będą naprawdę mocni.
7: Tak mówił Kevin Sasak. Trener Nikola Grbicz dodawał, że no, wolałby zagrać z Bułgarią z uwagi na otoczkę meczu i pełne trybuny. Sofia, Patryk Serwański.
2: W Mediolanie awans do ćwierćfinału wywalczyli wczoraj Włosi. Pokonali 3-0 Duńczyków.
3: W 1/4 też Finowie po tiebreaku wyeliminowali Greków, a u nas po 6:30 fakty sportowe już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Daniel Chawrylenia z tej strony, dzień dobry. Przed nami nowy tydzień, ale zanim w RMF 24 Wrocław dowiecie się, co przyniósł, warto przypomnieć najważniejsze fakty z końca ubiegłego, a więc nie przedłużające. Zapraszam, zróbcie głośniej.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: We Wrocławiu ruszyło głosowanie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2026. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 106 projektów, na które przeznaczono rekordową kwotę 39 milionów złotych. Na liście znalazły się m.in. propozycje dotyczące terenów zielonych, rekreacji, infrastruktury pieszej i rowerowej, sportu, placów zabaw oraz dróg. W tym roku do wyboru jest 56 projektów osiedlowych i 50 ponadosiedlowych. Każdy mieszkaniec może oddać po jednym głosie w każdej z tych grup. Nowością jest zmieniony sposób weryfikacji głosujących. Tożsamość można potwierdzić online, m.in. przez mObywatela, profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód. Oczywiście nadal dostępne jest głosowanie papierowe oraz możliwość wcześniejszego potwierdzenia tożsamości stacjonarnie. Głosowanie potrwa do 12 października. W piątek przed sądem apelacyjnym we Wrocławiu rozpoczął się proces odwoławczy 45-letniego Przemysława L. Chodzi o głośną sprawę z Kłodzka. Mężczyzna został skazany za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci i zwierząt. W pierwszej instancji usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Sąd wyłączył jawność procesu.
2: Jawność rozprawy można wyłączyć z uwagi na dobra podmiotów, które w niej uczestniczą, czy też na dobre obyczaje. Na razie termin tej sprawy nie jest wyznaczony. Będzie najprawdopodobniej w listopadzie.
0: Wyjaśnia sędzia Małgorzata Lamparska, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Przypomnijmy, apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła prokuratura, oskarżyciel posiłkowy oraz obrona oskarżonego. Pod koniec ubiegłego tygodnia we Wrocławiu ruszył także inny proces dotyczący wyburzenia zabytkowej willi na Karłowicach. Budynek z przełomu XIX i XX wieku stał przy ulicy Kasprowicza do marca 2024 roku. Za wyburzenie zabytku grozi do 10 lat więzienia. Szczegóły tej sprawy zebrała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
3: Rozbiórkę zgłosił policji przypadkowy świadek, ale kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, willa była już praktycznie zrównana z ziemią. Miała 120 lat i choć należała do prywatnego właściciela, widniała też w gminnej ewidencji zabytków. Na jej wyburzenie potrzebna była więc zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków, której nie było. Oskarżony nie przyznaje się do winy, twierdzi, że nie złamał prawa budowlanego, a budynek zburzył, żeby zlikwidować zagrożenie. Według niego osoby postronne niszczyły willę, a jej zły stan techniczny zagrażał ich bezpieczeństwu.
0: Dodajmy, że willi nie da się już odbudować. Ponad 1600 wykroczeń ujawnionych w jeden dzień to bilans czwartkowej akcji dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze przez całą dobę sprawdzali prędkość kierowców na drogach regionu. W szczegóły wprowadził nas podkomisarz Paweł Noga.
4: Policjanci sprawdzali m.in. czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości i poruszają się po drogach w sposób zgodny z przepisami. Niestety policjanci ujawnili ponad 1600 wykroczeń dotyczących niestosowania się do ograniczeń prędkości. 14 kierujących straciło na 3 miesiące swoje prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km na godzinę. Policjanci dodatkowo podczas działań zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 9 osób i zatrzymali 2 osoby poszukiwane.
0: Niestety, jak dodaje podkomisarz Paweł Noga, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków w naszym regionie.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Ruszyły wrocławskie dni seniora. Setki uczestników spotkały się w piątek w centrum miasta, by wspólnie świętować i przejść ulicami w barwnym marszu kapeluszy. Na Placu Solnym, poza integracją i dobrą zabawą, na seniorów czekały też bezpłatne badania profilaktyczne, mówił Robert Pawliszko z wrocławskiego centrum seniora.
5: Stoi tutaj densytometria, a więc badanie gęstości kości. Zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy kreatora, jeśli chodzi o te usługi związane z rehabilitacją czy usprawnianiem ruchowym. Mamy ofertę Narodowego Funduszu Zdrowia, więc jest tutaj trochę.
6: Plac Solny pełen ludzi, widać ogromne zainteresowanie seniorów.
5: To nas bardzo cieszy, ale też bardzo nas cieszy, że Wrocław stał się takim miastem spotkań rzeczywiście, nie tylko deklaratywnie i z nazwy, tylko przyjechali tutaj ludzie z Wielkopolski, z Opolszczyzny, z Lubuskiego, ze Śląska nawet, a także z całej Polski i chyba dobrze się czują we Wrocławiu.
0: Aktualnie o 14.30 w piątek wokół ratusza przeszedł barwny marsz kapeluszy. Seniorki, z którymi rozmawiała Paulina Niedźwiedzińska, nie kryły entuzjazmu.
6: Pięknie pani wygląda. Z jakiej okazji dzisiaj pani tutaj do nas przyjechała?
7: Z okazji Dni Seniora.
6: Przed nami pochód kapeluszy, ale pani ma nie tylko piękny kapelusz, ale też parasolkę. Sama pani ją robiła?
7: Tak. No troszeczkę męki było nad tym. Główka i rączki musiały pracować. No i
8: seniora strzelin.
6: Grupowo panie robiły tutaj te...
7: Grupowo.
9: Każdy robił swoją własną kompozycję. Także co kto wymyślił, tak było.
6: Piękne mają panie kapelusze. Jak ważna jest organizacja takich wydarzeń?
9: No bardzo. Wydaje mi się, że to mobilizuje seniorki i seniorów do tego, żeby w czymś uczestniczyć, prawda? A to jest wyjątkowy taki moment, gdzie się wszyscy spotykają, jest miło, sympatycznie, wesoło.
6: Co roku panie biorą udział?
7: Tak, tak, co roku i jesteśmy szczęśliwi.
0: Najstarsi wrocławianie otrzymali od prezydenta klucze do miasta.
10: Dziękujemy i pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu ten właśnie oto symboliczny klucz do bram naszego najpiękniejszego na świecie miasta przekażę tej uroczej parze. Rządźcie!
6: Jak wrażenia z pochodu?
7: No super, tak jak co roku, proszę panią. Coraz grupa większa,
11: młodsza, większa,
7: tak, i liczniejsza.
6: Coraz piękniejsza. Tutaj widzę motyw przewodni słoneczniki.
7: Widać, widać.
6: Dlaczego słoneczniki?
7: Jesteśmy młodsze i zgrabniejsze.
11: Bo my dojrzewamy jak te słoneczniki. Powoli, ale z gracją.
12: Ekipa oglądowa, starszaki z Kozanowa.
0: Wrocławskie Dni Seniora potrwają do 25 października. Na najstarszych wrocławian czekają dziesiątki wydarzeń, od warsztatów edukacyjnych i badań zdrowotnych, po kulturę, sport i świetną zabawę. Pod koniec ubiegłego tygodnia mówiliśmy też szerzej o nowej górskiej propozycji dla kobiet. Ej Laski, zdobywamy koronę gór Polski. To inicjatywa, która łączy piesze wędrówki, integrację i dobrą zabawę. Plan zakłada, że w ciągu najbliższych 2 lat mieszkanki Wrocławia i okolic zdobędą wspólnie wszystkie 28 szczytów korony, mówi pomysłodawczyni akcji Małgorzata Majer.
13: Ten projekt to jest właściwie akcja, która ma zbierać społeczność kobiet, które chcą spędzać aktywnie czas, poznawać inne kobiety, robić coś fajnego dla siebie i po prostu być aktywnymi. O to chodzi też w tej akcji, że to nie jest tylko zdobywanie szczytów i wspólne chodzenie po górach. To też czas dla nas, czas, który spędzamy w fajnym gronie, z fajną energią. Każde nasze wyjście organizujemy w taki sposób, żeby miało jakiś swój motyw przewodni. Dla przykładu nasze pierwsze wyjście na Ślęże było w temacie marzeń i najbliższe wyjście jest w temacie muzycznym. Podczas naszego najbliższego wyjścia na Skrzyczne będziemy rozmawiać o naszych ulubionych melodiach z dzieciństwa, z młodości, czy też z teraźniejszości.
0: A skąd w ogóle wziął się pomysł na taką akcję?
13: Pomysł był dosyć spontaniczny, bo zaczął się od tego, że z dwiema moimi koleżankami po prostu umówiłam się na wyjście w góry na Śnieżkę, po czym jak byłyśmy już umówione na konkretną datę, to tak sobie pomyślałam, że może by zrobić coś więcej i napisałam do tych dwóch koleżanek wiadomość: ej Laski, zdobywamy koronę gór Polski. One odpisały bez wahania, że tak. Później pomyślałyśmy, że może nie robić tego w trójkę, tylko zrobić to większą ekipą. No i tak się zaczęło. My jako organizatorki zbieramy zapisy i dziewczyny tak naprawdę do tak tygodnia przed wyprawą czekają na dalsze informacje. Tydzień przed wyjściem wysyłamy dokładną trasę wyprawy. Piszemy jakby co będzie się działo, jakie mamy atrakcje zaplanowane i przedstawiamy naszych partnerów, którzy nas wspierają w tej wyprawie.
0: Poznaliśmy też więcej szczegółów dotyczących samych wypraw.
13: Każda wyprawa jest inna tak naprawdę. Dojazd zawsze dziewczyny organizują we własnym zakresie, też zbierają się w grupy, żeby nie jechać samemu. Umawiają się na dojazd z poszczególnych miejscowości. Jeżeli chodzi o nocleg, to miałyśmy właściwie dwie takie wyprawy. Jedna to była w Szklarskiej Porębie, spałyśmy w hotelu, który zaproponował nam super warunki noclegowe, załatwiłyśmy zniżkę dla tak dużej grupy, także zorganizowałyśmy nocleg. Wiadomo, dziewczyny pokrywają same koszty noclegowe. Teraz natomiast myślę, że będzie niezły klimat, bo śpimy w namiotach na szczycie góry, także będzie to coś nowego dla nas wszystkich.
0: Udział w wyjazdach jest bezpłatny. Szczegóły i zapisy na kolejne wyprawy można znaleźć na profilu Ej Laski na Instagramie.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Gmina Kobierzyce rozpoczęła właśnie ostatnią wielką inwestycję związaną z kanalizacją wszystkich wsi wchodzących w jej skład. W 4 ostatnich spośród 33 miejscowości prace z tym związane właśnie się zaczęły, mówił o nich Rafał Krasicki, zastępca wójta gminy Kobierzyce, w rozmowie z Maciejem Sasem.
14: Zdaje się, że powoli państwo docieracie do tego momentu, w którym będzie można powiedzieć, u nas cywilizacja już w całości jest. To znaczy mówię tu o kanalizacji, bo jeżeli chodzi o gminy wiejskie, to nie jest taka łatwa sprawa, żeby skanalizować wszystkie miejscowości, a wy macie ich 33, dużo.
8: Mamy 33 miejscowości, rzeczywiście nie jest to ani powszechne, żeby wszystkie miejscowości były skanalizowane, ani nawet nie jest obowiązkiem w wielu przypadkach przy mniejszych miejscowościach, a w szczególności przy mniejszej gęstości zaludnienia.
14: I przy mniejszych możliwościach ekonomicznych.
8: A przede wszystkim przy mniejszych możliwościach jednostek samorządu terytorialnego takie kanalizacje nawet nie są w ogóle planowane. W naszym przypadku ta gmina jest zróżnicowana, bo oczywiście granicząc bezpośrednio z miastem, mamy tutaj zabudowę typowo taką nawet miejską, a na pewno bardzo podmiejską, ale mamy też rozproszone obszary bardziej rozproszonej zabudowy na południu naszej gminy.
14: Takich typowo wiejskich obszarów?
8: Można powiedzieć typowo wiejskich, chociaż to słowo cywilizacja, które pan tutaj użył, ono wkroczyło dość mocno do gminy, bo przecież nie tylko kanalizacja o tym decyduje, czy mamy tą cywilizację.
14: To jest jeden z ważnych elementów cywilizacji.
8: Bezsprzecznie. Natomiast jeśli chodzi o samą kanalizację sanitarną, zdecydowaliśmy, że by była w całej gminie. W całej gminie to oznacza w każdej z miejscowości. Miejscowości się rozwijają, wobec tego oczywiście jest też tak, że nawet w tych już dawno skanalizowanych są jeszcze ulice, nowe ulice najczęściej, gdzie jeszcze tej kanalizacji nie ma, bo są to nowe właśnie ulice. Natomiast generalnie chcemy, żeby już w każdej miejscowości kanalizacja sanitarna była i potem w ramach ich rozwoju również była rozwijana. I dotyczy to wszystkich miejscowości. Mamy już 29 skanalizowanych, a będą...
14: Zostały 4 i dlatego o tym powiedziałem, że kończymy to podsumowanie, które to miejscowości i co tam się dzieje, jaki to jest horyzont, jak daleko?
8: Jesteśmy przede wszystkim po przetargach Zaprojektuj, wybuduj. Zrobiliśmy jako gmina wcześniej szczegółowe uzgodnienia z naszą spółką wodociągowo-kanalizacyjną koncepcję. Wobec tego projektant w tej chwili już nanosi konkretne techniczne rozwiązania, ale nie tylko, że nanosi i będziemy szukać wykonawcy robót, ponieważ to były przetargi w trybie Zaprojektuj, wybuduj. To już wykonawca zatrudnia projektanta, doprecyzowuje rozwiązania, pozyskuje zgody budowlane, oczywiście poprzedzone różnymi uzgodnieniami, także taki proces projektowania, no niestety też najczęściej to jest kilkanaście miesięcy, uzgodnienia drogowe, uzgodnienia przejścia przez tory i tak dalej. Masa niuansów, o których przeciętny oczywiście obywatel nie wie, ale one są faktem, że wydłużają mocno ten okres projektowy, ale
14: Od tego ma wójta.
8: Od tego ma wójta, od tego ma wójt pracowników i on oczywiście ma to zrealizować. Natomiast po zrobieniu tego projektu zakładamy, że niezwłocznie przystąpimy do budowy już kanalizacji sanitarnej. 4 miejscowości, czyli Szczepankowice, Budziszów, Tyniec nad Ślęzą i Pustków Wilczkowski. To najbardziej na południu.
14: No i zadam teraz sakramentalne, najważniejsze pytanie. Kiedy to się stanie? Kiedy to się ziści?
8: Ja już od jakiegoś czasu obawiam się podawać konkretnych terminów. Oczywiście terminy
14: chodzi mi o horyzont czasowy. Nie mówię, że pan podał dokładną datę. To jest niemożliwe.
8: Wynikają z umowy te terminy. Ta umowa jest zawierana na okres około 3 lat. To też jest sprawa nietypowa, ponieważ my mamy jedną z umów powiązaną z budową, z przebudową drogi wojewódzkiej, wobec tego nasz zakres powierzyliśmy DSDiK, która to dla nas przeprowadziła przetarg, wyłoniła wykonawcę i ten wykonawca w tej miejscowości będzie tą kanalizację sanitarną realizował. Szczęśliwie w pewien sposób koordynacyjny ten sam projektant został wybrany przez obu wykonawców, także prace projektowe są mniej więcej podobnie zaawansowane we wszystkich miejscowościach. Akurat przez Szczepankowice przepływać będą ścieki z pozostałych 3, także od tych Szczepankowic zależą również pozostałe.
14: Czyli to będzie kilka lat, tak czy inaczej, prawda?
8: No tak, ten okres już biegnie od jakiegoś czasu, bo te umowy już obowiązują jakiś czas, także ten okres około 3-letni, ale tak jak mówię, to wszystko zależy przede wszystkim od tych prac projektowych. Dzisiaj jest tak, że prace projektowe trudno przewidzieć, kiedy się dokładnie skończą, z powodu tych przeróżnych uzgodnień, zgód budowlanych i tak dalej. Czasem też spraw własnościowych, bo to ważne, a sam proces budowlany jest bardziej przewidywalny. Także w jednej miejscowości, mniejszej szczególnie, wystarcza często nawet jeden taki okres prac budowlanych, jeden okres, no powiedzmy, sezon budowlany.
14: Wie pan co, zaczęliśmy od tej cywilizacji, no ale cywilizacja to nie tylko kanalizacja, a dla ludzi takich jak pan, czyli człowiek, który stoi, jest zastępcą wójta w dużej gminie, jak coś się zaczyna, to podejrzewam, że państwo już myślicie o czymś innym. Są pewnie inne wyzwania cywilizacyjne, już myślicie o czymś takim, co w następnej kolejności trzeba będzie robić. Wiem, że to inny horyzont, no ale myśli się na pewno o tym, planować trzeba.
8: Oczywiście, tych zadań budżetowych z różnych dziedzin mamy bardzo dużo. W tej chwili mogę powiedzieć, że kończymy okres rozbudowy szkół Została nam szkoła Kobierzycka, prace projektowe trwają, ale z tych 6 szkół w zasadzie wszystkie są nowoczesne. Kobierzyce wymagają jeszcze tejże rozbudowy. Bardzo dużo środków budżetowych, czasu na to poświęcaliśmy w ostatnich latach. Bardzo duże są oczekiwania w zakresie dróg. Drogi to są potrzebą, wiadomo, codzienną. Codziennie korzystamy z drogi i to drogi i lokalne, gdzie dojeżdżamy pod sam dom. Musi być odpowiednia nawierzchnia, najczęściej asfaltowa, dobrze jakby był chodnik w tych bardziej uczęszczanych, ale też drogi o charakterze bardziej tranzytowym, takie, które trochę przerastają nawet zadania gminy, gdzie współuczestniczymy z innymi też jednostkami. Chcielibyśmy, żeby takie drogi ważniejsze również powstawały. To są ogromne wyzwania również budżetowe, takie także przed nami.
0: Tak zakończył się ubiegły tydzień, a już o 6.30 w RMF 24 Wrocław najnowsze fakty z Polski i świata. Tuż po nich Rafał Jędraszek powie, co przyniósł nowy dzień we Wrocławiu. My słyszymy się później. Miłego dnia.
1: Radio RMF 24.

0: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
1: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
0: Z PSB zawsze się da.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: O reklamie.
12: 6.30 na zegarach, przed nami fakty w RMF FM.
13: Po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest przejazd A1 w stronę Pyrzowic w województwie śląskim. Jak już informowaliśmy, do wypadku doszło o poranku na wysokości Dobieszowic.
14: Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
13: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem potwierdził planowane spotkanie z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku.
14: Od dzisiaj, przypominamy, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
13: Jutro tam główna debata. Wtedy też planowane jest wystąpienie Donalda Trumpa. Tego dnia może również dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.
14: Podczas oficjalnej kolacji na szczycie ONZ z Donaldem Trumpem planuje też rozmawiać Karol Nawrocki.
13: A u nas za pół godziny w faktach i w informacyjnym radiu RMF24 rozmowa Piotra Salaka ze Stanisławem Wziątkiem, czyli wiceministrem obrony narodowej. Już teraz zapraszamy. Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro?
14: No dużo zależy od nas. Do dzisiaj można głosować na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego.
15: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro.
14: Tak zachęca w internecie premier Donald Tusk.
13: A ostateczną decyzję w sprawie wyglądu tych nowych banknotów euro poznać mamy pod koniec roku.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Wczoraj trenowali na siłowni, a dzisiaj siatkarze wracają na boisko.
13: Poranne fakty sportowe RMF FM prosto z bazy Polaków w bułgarskiej Sofii i nasz wysłannik na siatkarskie Mistrzostwa Europy, Patryk Serwański.
18: Dzień dobry, dziś drużyna wróci do zajęć z piłkami, będzie trening na hali po południu, no ale będzie też trochę czasu wolnego, który trzeba spożytkować, najlepiej w jakiś przyjemny sposób. Na co zostawiają biało-czerwoni?
19: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjście na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje, czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
18: Tak mówił Mika Winsasak, a wczoraj poznaliśmy kolejnych 4 ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy. Tu w Sofii niespodzianka, zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2. W piłkarskiej Ekstraklasie z kolei Legia lepsza od Jagiellonii wygrała w Białymstoku 3-1.
20: Takich klarownych sytuacji może nie było wiele w tym meczu, dużo tych zestawów fragmentów powpadało bramek, ale no, cieszymy się ze zwycięstwa, bo to ciężki teren, wiemy, że Jagiellonia gra dobrą piłkę, jedną z lepszych w Polsce i cieszymy się, że wygraliśmy tutaj, bo dawno też nam to się nie udawało tutaj wygrać.
18: To obrońca Legii Rafał Augustyniak. Na wyjeździe wygrały także Pogoń Szczecin 2-1 z Piastem Gliwice i Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. U siebie komplet punktów zgarnął Lech, kolejarz przegrywał z Radomiakiem od 16 sekundy, to podrażniło gospodarzy, no wyrównali już w trzeciej minucie, a ostatecznie wygrali 5-1. Prestiżowa porażka José Mourinho w lidze hiszpańskiej, jego Real Madryt przegrał na wyjeździe w derbach z Atletico 1-2, w Anglii grad bramek w pojedynku Manchesteru City, ta drużyna wygrała z Sunderlandem 5-3, piłkarski klasyk rozegrano za to we Francji, PSG wygrało w Marsylii z Olimpikiem 2-1. No a koszykarze Dzików Warszawa nie zagrają w Lidze Mistrzów, w finale turnieju kwalifikacyjnego przegrali z niemieckim zespołem Rasta Wechta.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Radio RMF 24.
22: Dzień dobry, Rafał Jędraszek. Kłaniam się o poranku w RMF 24 Wrocław. Spójrzmy od razu na wykaz dzisiejszych ewentualnych utrudnień dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Na początek może planowane przerwy w dostawie prądu w mieście, ale i w okolicach. Od 7 do 16 mieszkańcy kilku rejonów Wrocławia oraz Iwin muszą liczyć się z przerwami w dostawie energii elektrycznej. Wrocław to adresy Łąka Mazurska, numery od 1 do 5 i od 2 do 10 oraz Bydgoska od 8 do 10, numery tylko parzyste, na osiedlu Psiepole, a także Wygodna od 1 do 15, numery nieparzyste, to na Śródmieściu w Iwinach. Natomiast prądu nie będzie przy ulicy Sosnowej, tam numery nieparzyste od 7 do 19 oraz na działkach o numerach 498/38, 39, 40, 41 i 44. Natomiast przerw w dostawie wody także już od 7 do 14 muszą spodziewać się lokatorzy budynków przy ulicach Miechnowskiej, numery od 1 do 60 oraz Przemyskiej, numery od 1 do 2. Kolejna przerwa przewidziana jest tego samego dnia między 8 a 22. Dotyczy ona mieszkańców ulic Monte Cassino, numery od 1 do 19 i Smętnej, numer 5. W godzinach od 8 do 14 natomiast wody nie będzie także w budynkach przy ulicach Braniborskiej, numery od 19 do 47 oraz Trzemeskiej 10. A co do pogody we Wrocławiu, to ten tydzień zapowiada się chłodniejszy w porównaniu do poprzedniego. Termometry w ciągu dnia wskazywać się będą już poniżej 20 kreski. No ale nic dziwnego, zbliża się jesień i służby przy tej okazji ostrzegają przed infekcjami, chorobami grypa, COVID-19, RSV czy zwykłe przeziębienia. Na nie niestety możemy być coraz bardziej narażeni. My więc w RMF 24 Wrocław spytaliśmy Justynę Juszczyk z Oleśnickiego Sanepidu, jak starać się ustrzec z chorobą.
23: No przede wszystkim musimy zastosować profilaktykę codzienną, czyli regularne mycie rąk, zasłanianie ust, nosa podczas kaszlu i kichania, częste wietrzenie pomieszczeń, unikanie kontaktu z osobami chorymi, ale również należy pamiętać o tym, żeby pozostawać w domu, kiedy jesteśmy chorzy. No i w razie konieczności wyjścia już na zewnątrz czy wizyty w przychodni, stosujmy zawsze maseczki ochronne. No myślę, że warto zastosować wtedy porady naszych babć, czyli naturalne antybiotyki pod postacią jakichś syropów z cebuli. Czosnek jest dobrym naturalnym antybiotykiem. Można dodatkowo się rozgrzewać stosując herbatę z imbirem. Imbir również znacząco wpływa na nasz układ odpornościowy, więc takie ludowe i profilaktyczne działania można jak najbardziej zastosować będąc w domu, aby się wspomóc w infekcjach.
22: No to zdrowia jesienią życzymy. A teraz w RMF 24 Wrocław ciekawostka. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dwóch tajwańskich uczelni National Central University i National Taipei University rozpoczęli wspólny projekt badawczy, którego, uwaga, celem jest opracowanie nowatorskiej metody obserwacji wilgotności wilgotności w dolnych warstwach atmosfery, co ma przełożyć się na skuteczniejsze prognozowanie gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak burze i tajfuny. Kluczowym elementem projektu jest połączenie dwóch technik pomiarowych: radiokultacji GNSS oraz naziemnych obserwacji GNSS. Radiokultacja pozwala na globalne monitorowanie atmosfery także nad oceanami, jednak jej dokładność w najniższych partiach troposfery bywa ograniczona. Uzupełnieniem są naziemne pomiary, które umożliwiają trójwymiarowe odwzorowanie rozkładu wilgotności, a połączenie obu metod ma pozwolić na identyfikację i korektę błędów pomiarowych, a następnie wprowadzenie skorygowanych danych do modeli pogodowych. Brzmi skomplikowanie, ale wszystko się to zaraz może jeszcze bardziej wyklaruje, bowiem badania prowadzone są z wykorzystaniem danych z międzynarodowej kampanii Tahoe, która objęła intensywne opady i tajfuny nad Tajwanem. Region ten ze względu na częste występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i rozbudowaną infrastrukturę pomiarową stanowi idealne miejsce do testowania nowych rozwiązań. I uwaga, zespół z Wrocławia specjalizuje się w tomografii troposferycznej i naziemnych wspomnianych obserwacjach, natomiast partnerzy z Tajwanu w radiokultacji i modelowaniu numerycznym pogody. Naukowcy podkreślają, że wypracowane w projekcie metody mogą znaleźć zastosowanie także w innych regionach świata, przyczyniając się do lepszego przewidywania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Trzymamy zatem kciuki za naszych badaczy, a ja w RMF 24 Wrocław na chwilę Was zostawiam z dobrą muzyką. Słyszymy się o poranku jeszcze przed godziną 7.
0: RMF 24 Wrocław.
1: Reklama.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
3: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
2: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
3: Jeszcze raz tylko połaję.
2: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem? Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
3: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
2: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
24: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Rafał Jędraszek, ponowne ukłony o poranku w RMF24 Wrocław. Tym razem zaczynamy od tego, co wydarzyło się w stolicy Dolnego Śląska w miniony weekend. Wczoraj wieczorem około 1500 osób zostało ewakuowanych z galerii handlowej przy ulicy Suchej. Sama galeria, w sensie sklepy, nie były czynne, ale strefa gastronomiczno-kinowa owszem i alarm podniesiono tuż przed godziną 19, gdy ochroniarze zauważyli pozostawiony plecak na dachu budynku. Na miejsce natychmiast skierowano 4 zastępy straży pożarnej oraz policyjną grupę pirotechniczną. Po dokładnym sprawdzeniu przez policyjnych pirotechników okazało się, że w plecaku nie było niebezpiecznych przedmiotów. Akcja służb zakończyła się przed 20, a klienci, pracownicy mogli wrócić bezpiecznie do budynku. O poranku pozostajemy w temacie bezpieczeństwa i opowiemy teraz o nowym sprzęcie, jaki otrzymali miejscy strażnicy z Wrocławia. To m.in. kamizelki chroniące przed atakiem nożownika i rękawice do zadań specjalnych. O nowym wyposażeniu reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska rozmawiała z Renatą Muszyńską i Tomaszem Przybylskim ze Straży Miejskiej Wrocławia.
1: Nie wiadomo, z jakim człowiekiem ma się do czynienia. Do noża każdy ma dostęp, także to jest kwestia chwili. Te rzeczy, które teraz mamy, uważam, że jesteśmy bardziej chronieni.
2: Tak, ja mam kamizelkę kuloodporną.
3: Kamizelkę i rękawice.
2: Antyprzecięciowe. No, można złapać nóż, można szkło złapać spokojnie i można drut kolczasty złapać i chronimy swoje dłonie.
0: Oprócz tego do wyposażenia strażników trafiło m.in. 15 nowych pojazdów, drony i defibrylatory, o których więcej mówić będziemy w dzisiejszych faktach RMF24 Wrocław. A teraz o poranku. Mamy przypomnienie, że od dzisiaj punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Janowskiej zostanie czasowo zamknięty z powodu planowanych prac technicznych. W ramach modernizacji na terenie obiektu przeprowadzone zostaną m.in. uszczelnienie i wzmocnienie nawierzchni oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przygotowanie punktu do przyjmowania większych ilości odpadów w przyszłości. W ostatnich latach bowiem liczba odpadów trafiających do wrocławskich Przoków znacząco wzrosła. Między 2024 a 2025 rokiem odnotowano ponad 40% wzrost, osiągając rekordowe 17,6 tysiąca ton rocznie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem już w ubiegłym roku złożono wnioski o nowe decyzje administracyjne, które mają umożliwić zwiększenie limitów przyjmowanych odpadów. Na czas zamknięcia punktu przy ulicy Janowskiej mieszkańcy mogą korzystać z innych przoków na terenie Wrocławia. No dobrze, to teraz o poranku w RMF 24 Wrocław Sport. Betard Sparta Wrocław przegrała z Press grupą deweloperską Toruń 35-55 w pierwszym meczu finałowym drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu. Spotkanie rozegrano na Moto Arenie imienia Mariana Rossego w Toruniu. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Mikkel Mikkelsen, który zdobył 14 punktów. Najwięcej dla Sparty Wrocław wywalczyli Dan Biuli i Artem Laguta po 10 punktów. Rewanż odbędzie się 4 października na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zatem przed wrocławianami, jak łatwo policzyć, trudne zadanie odrobienia 20-punktowej straty. A teraz piłkarskie boiska. Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozgrywane na stadionie w Krakowie rozpoczęło się od przewagi gospodarzy, którzy objęli prowadzenie w 15 minucie po trafieniu Rodado. W drugiej połowie po wejściu Adama Ciućki wrocławianie wyrównali stan meczu w 76. minucie. Młody napastnik zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach Śląska. Ostateczne zwycięstwo zapewnił Wiśle Alan Uryga, który w doliczonym czasie gry skutecznie wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego i strzałem głową ustalił wynik spotkania. Kolejne ligowe starcie piłkarski Śląsk-Wrocław rozegra 10 października, podejmując na własnym stadionie Lecha Poznań początek meczu o 17:30. Na koniec koszykarski parkiet. Pań, Ślęza Wrocław nie zdołała zatrzymać drużyny AZS UMCS Lublin w meczu o Super Puchar Polski. Spotkanie rozegrane we Wrocławiu zakończyło się zwycięstwem zespołu z Lublina 78-60. Super Puchar Polski trafił tym samym do aktualnych mistrzyni kraju. Sportowymi doniesieniami z udziałem wrocławskich drużyn kończę spotkanie z Wami o poranku. Polecam dzisiejsze lokalne fakty z pierwszych naszymi w RMF24 Wrocław. Ruszymy o 9.30.

0: wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: wanę, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Już od rana.

0: Dzień dobry, tu Radio RMF 24. Jest poniedziałek, 21 września. Piotr Salak, kłaniam się za chwilę. Z wiceministrem obrony Stanisławem Wziątkiem będziemy liczyć amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale na początek jak zwykle u nas. Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest siódma.
1: Rok systemu kaucyjnego w Polsce.
2: Kto zarabia, kto traci?
1: 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu. Do końca roku suma będzie rosnąć.
2: W porannych faktach także głos powodzian z Dolnego Śląska.
3: Prawie po dwóch latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe życie.
1: Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości na najbardziej zagrożonych terenach.
2: Będzie też aktualne ostrzeżenie za jedynki. Zapraszamy, zaczynamy. 9,5 miliona złotych mniej zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego. Do końca roku niewykluczone, że będzie to nawet 20 milionów złotych.
1: To dane tylko za pierwszy kwartał tego roku. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Wytłumaczmy, z czego wynikają te straty.
4: Powód jest prosty. Miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania notuje niższe przychody ze sprzedaży surowców wtórnych. Plastiku i aluminium, które krakowianie wrzucają do żółtych worków, jest mniej o 50%.
5: Czyli w roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku, w pierwszym półroczu, to było nieco ponad 500 ton.
4: Jak dodaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO, oprócz utraconych dochodów, pod koniec roku spółka może mierzyć się też z karami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu.
2: Od października 2025 roku system kaucyjny funkcjonuje w Polsce, mija zatem niemal rok, od kiedy zwracamy puszki i butelki.
1: Jak oceniacie funkcjonowanie i skuteczność tego właśnie systemu? Czekamy na wasze opinie, polecamy w tej sprawie adres fakty@rmffm.
2: A za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
1: Pierwszy etap wykupów nieruchomości na zagrożonych terenach przez Skarb Państwa właśnie dobiegł końca. Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
7: Nie mam innego wyjścia, tylko kupić mieszkanie, które sobie wyremontuję, urządzę.
8: W końcu.
7: W końcu. Prawie po 2 latach w końcu mogę sobie układać swoje nowe życie.
6: Ten etap wykupów na wniosek poszkodowanych dobiegł końca, ale teraz kolej na drugi etap. Tym razem to Wody Polskie będą proponowały wykup zagrożonych nieruchomości. A wszystko po to, by stopniowo odsuwać mieszkańców od zagrożonych terenów i w razie kolejnej powodzi nie płacić za odbudowę tych samych domów.
2: Kierowcom przypominamy o zablokowanej o poranku A1 w kierunku Pyrzowic w Śląskiem.
1: Na autostradzie w pobliżu Dobieszowic samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Utrudnienia mogą potrwać do 8.
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: I w informacyjnym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest wiceminister obrony Stanisław Wziątek, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie
10: dzień
0: ministrze,
10: dobry państwu.
0: Czy do końca roku? Roku kalendarzowego. My poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
10: Jestem przekonany, że uda się podjąć decyzję o stałej bazie i będzie wskazana lokalizacja.
0: Ale rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej, czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
10: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
0: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, ta decyzja.
10: Ja uważam, że przede wszystkim jest to interes bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, natomiast również nakłada się to na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, a ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
0: Stanisław Wziątek razem z nami, wiceminister obrony, gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, a nam zależy bardziej na tym, żeby to była jednostka sił lądowych, jednostka lotnicza, czy może jakaś lekka brygada?
10: Każdy rodzaj sił ma tutaj swoje znaczenie. Ja jestem przekonany, że dla nas największym wsparciem byłoby to, gdyby wzmocnić polskie zdolności obronne o eskadry lotnicze. Natomiast
0: dlaczego
10: jeśli będzie
0: lotnicze?
10: To. Dlatego, że my potrzebujemy większych sił lotniczych. Mamy swoje zaplanowane nowe 32 samoloty F-35. Jeśli przynajmniej dwie eskadry takich samych samolotów mogły się tutaj pojawić, te zdolności do atakowania w powietrzu, ale także obrony powietrznej byłyby dużo większe.
0: To jak pan mówi, że to mogłaby być jednostka lotnicza, czy brygada związana z wojskami lotniczymi, no to rozumiem, że konieczne by było lotnisko w pobliżu, czyli to bardziej Poznań wtedy wchodzi w grę, czy na przykład Wrocław?
10: Oczywiście lotnisko jest warunkiem oczywistym i dotyczy to zarówno sił powietrznych, jak i wojsk lądowych. Ono musi być, bo oprócz tych możliwości działań operacyjnych, to jest to oczywiście określona kanał komunikacyjny i transportowy.
0: A, panie ministrze, czy to jest tak, że wchodzi w grę tylko i wyłącznie lokalizacja w zachodniej części kraju? Mówię o linii Wisły. Czy tylko na zachód od Wisły Amerykanie sobie wybierali to miejsce? Czy też możliwe jest, żeby ta stała baza była na przykład bliżej naszej wschodniej granicy?
10: To jest możliwe, ale jestem przekonany, że będzie to jednak za linią Wisły, czyli będzie to ściana zachodnia.
0: Dlaczego? Dlatego, że tego chcą bardziej Amerykanie, tego chce bardziej NATO, czy tego może się tego bardziej obawiać Rosja?
10: Na pewno te bazy będzie trudniej zaatakować, to po pierwsze ze strony wschodniej, a po drugie chodzi tutaj przede wszystkim o łatwość logistyczną. Musi być szybki, sprawny transport, nie tylko żołnierzy, nie tylko sprzętu, ale później ciąg logistycznych dostaw. Ale nie możemy się przywiązywać tylko i wyłącznie do tego obszaru związanego z siłami powietrznymi, bo zarówno brygady pancerne, czy też lekkie zmechanizowane, mają dla nas ogromne znaczenie. Tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o element odstraszania, a więc o obecność żołnierzy amerykańskich i sama ich obecność będzie powodowała, że Rosja nie zdecyduje się zaatakować tego kraju, na którego terenie przebywają
0: Amerykanie. To prawda, chociaż pamiętam i pan też pamięta i wie o tym, że bazy amerykańskie są też na Bliskim Wschodzie, są też w krajach arabskich, są w Arabii Saudyjskiej, były w Kuwejcie, były w Katarze i były atakowane, chociażby przez Iran, prawda?
10: No to prawda, ale teraz proszę wziąć pod uwagę, że mówimy tutaj o sile sojuszniczego działania, o NATO. Jeśli mówimy o Bliskim Wschodzie, to jednak to były działania, w które NATO formalnie nie było zaangażowane.
0: Gdy pan wspomniał o NATO, czy NATO będzie miało jakiś głos, jeśli chodzi o rozmieszczenie stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
10: NATO ma ogromne znaczenie i to również to o charakterze merytorycznym, a więc bezwzględnie będziemy to wszystko konsultować, jest to konsultowane, ale w sprawie lokalizacji Amerykanie mają pierwszeństwo i mają ostatnie zdanie.
0: Czy to jakieś kroki, jeśli chodzi o budowanie infrastruktury, już zostały podjęte, czy czekamy na decyzję Amerykanów?
10: Musi być decyzja związana przede wszystkim z tym, żeby określić miejsce i nawiązać relacje bezpośrednio z samorządami, czyli gospodarzami terenów. Na tych terenach będzie przecież potrzeba dokonać zmiany w planach przestrzennego zagospodarowania, przygotować cały obszar działań projektowych, współpracować z samorządami po to, żeby zabezpieczyć obszar zdrowia, miejsca pracy, wypoczynku,
0: sportu. Trzeba będzie przygotować specjalną ustawę, panie ministrze.
10: Będzie i specjalna ustawa, i specjalne środki finansowe, bo koszt przygotowania tej bazy to miliardy złotych.
0: Miliardy, jeżeli mówimy, to z tego, co słyszałem, to jest 15-17 miliardów. To jest ten rząd cyfr, tak?
10: To jest na pewno więcej niż 15 miliardów złotych i będzie uzależnione od stopnia zaangażowania Stanów Zjednoczonych, ale także samorządu, bo proszę wziąć pod uwagę, że samorządy jako gospodarze terenu będą w przyszłości dysponować tymi obiektami.
0: Ale to znaczy, że samorządy też będą musiały się dołożyć do tej bazy amerykańskiej?
10: Nie, samorządy będą z nami współpracować, jeśli dotyczy tutaj ich decyzja o planie zagospodarowania, no to oczywiście to jest procedura, którą one przeprowadzają.
0: My cały czas dzielimy jeszcze tę skórę na niedźwiedziu, ale my chcemy jednostki w sile brygady, czy Amerykanie już wprost mówią, tak, to będzie 4,5 tysiąca żołnierzy?
10: To jest ta wielkość, która jest określona między 3 a 5 tysięcy. 4,5 tysiąca jest najbardziej realną, bo to jest rzeczywiście wielkość brygady. I nam zależy na takiej sile, która ma możliwość i odstraszania, ale także ma swoje zdolności do realizacji określonych operacji.
0: To panie ministrze, podsumowując w takim razie tę dyskusję o stałej bazie amerykańskiej, bo na razie mamy wpis Donalda Trumpa, taki, który mówi, że sprawa posunęła się bardzo do przodu, ale co z tego wpisu wynika? Czy pańskim zdaniem zdaniem wynika to, że decyzja już została podjęta, czy jeszcze jesteśmy przed tym etapem decyzyjnym?
10: Jeśli chodzi o pytanie, czy będzie baza amerykańska w Polsce, jestem przekonany, że tak. Że tutaj jest pełna zgodność. Gdzie ona ma być? Za chwilę się o tym przekonamy. Ale do tego jeszcze nakłada się drugi obszar, a więc obecność wojsk rotacyjnych. I to również jest na stole i to również będzie w kręgu naszego zainteresowania.
0: To porozmawiamy troszkę o tej rotacji. Czy skończyło się już to przemieszczenie rotacyjne Amerykanów? Bo pamięta pan, że sytuacja była następująca. W maju wstrzymano rotację, wycofano część żołnierzy amerykańskich, potem w lipcu dowiedzieliśmy się, że ta rotacja została przywrócona i że z powrotem Amerykanie wracają. Zapytam w takim razie, czy Amerykanie już wrócili?
10: Nie, Amerykanie dokonują w tej chwili, podejrzewam, że jeszcze przez 2 do 3 miesięcy będą dalej prowadzić analizę swojej obecności w Europie w ogóle. Jak pewnie państwo wiecie, to jest między 65 a 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie rozmieszczonych w różnych krajach.
0: W tej chwili, tak.
10: W tej chwili. To są oczywiście z największą ilością Niemcy, Hiszpanie, Włosi, Wielka Brytania. I Amerykanie na to spoglądają w ten sposób. Musimy zweryfikować swoją obecność w tych miejscach w Europie, gdzie ona nie jest niezbędna.
0: Ale Polski to nie dotyczy.
10: I dla nas najistotniejsze jest to, żeby ta niezbędność dotyczyła wschodniej flanki NATO. Ja bym bardzo sobie tego życzył, wszyscy byśmy pewnie sobie tego życzyli, żeby Amerykanie byli zarówno u nas w Polsce, jak i w krajach bałtyckich.
0: Ale to
10: Więc to przemieszczenie ma tutaj ogromne znaczenie. Oczywiście mówimy tutaj o przemieszczeniu ilościowym, bo fizycznie to niekoniecznie muszą być te same brygady, ci sami żołnierze, którzy stacjonują na przykład w Hiszpanii, którzy zostaną przeniesieni tutaj. To ma jakby wtórne znaczenie. Natomiast taka analiza całościowa uważam, że jest jak najbardziej profesjonalna i powinna być przeprowadzona przez Amerykanów.
0: Ale to pan mówi tak, jakby ta analiza dotycząca całościowej obecności amerykańskich żołnierzy na starym kontynencie dotyczyła również Polski. Z tego co ja pamiętam, to ewentualne ograniczanie Amerykanów na starym kontynencie Polski miało nie dotyczyć.
10: Ależ oczywiście, że tak. Analiza obecności musi dotyczyć całości ich obecności w Europie, natomiast nie dotyczy wschodniej flanki, nie dotyczy wprost mówiąc Polski.
0: No to w takim razie policzmy sobie tych żołnierzy. W tej chwili, panie ministrze, ilu ich mamy? Bo rozumiem, że było, zanim w maju usłyszeliśmy o tym, że rotacja jest wstrzymana, to mieliśmy ich na poziomie około 10 tysięcy. Zgadza się?
10: I to jest ta średnia wielkość, która obowiązuje.
0: To ile w tej chwili jest tych amerykańskich żołnierzy?
10: W tej chwili jest to między 6,5 a 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Czyli rozumiem, że jeszcze nie zakończyła się to przywracanie stanu sprzed zakończenia rotacji.
10: Za chwilę zostanie zakończone i te informacje, które uzyskamy, będą dotyczyły zarówno stałej bazy, jak i wojsk rotacyjnych.
0: A jeżeli będzie stała baza i jeżeli będą wojska rotacyjne już na tym docelowym poziomie, to ilu żołnierzy amerykańskich docelowo będzie wtedy w Polsce?
10: Mówimy tutaj docelowo o ilości około 15 tysięcy żołnierzy.
0: Czyli rozumiem, 5-tysięczna baza, czy koło 5 tysięcy, czy koło 4 tysięcy w bazie i około 10-11 tysięcy w obecności rotacyjnej. Dobrze pana rozumiem?
10: Tak, i generalnie ja jestem bardzo ostrożny w podawaniu tych wszystkich informacji, bo słuchają nas nie tylko Polacy, ale również ci, którzy cieszą się z pozyskiwania tak łatwo tych informacji, ale w tej kwestii, jeśli uważamy, że jest to element odstraszania,
0: to tak.
10: Powinniśmy to mówić. 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest siła, to zdolności obronne naszego kraju i sojuszniczego współdziałania.
0: Ale panie ministrze, pamiętam też taką wypowiedź Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówił o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy. I teraz pytanie, czy te dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy to jest uzupełnienie rotacji, czy to jest jeszcze dodatkowe 5 tysięcy, to myślał wtedy o tej stałej bazie, czy to są jeszcze dodatkowi żołnierze?
10: No bardzo byśmy chcieli, jeżeli byłoby to 20 tysięcy, to byłoby pewnie jeszcze lepiej, ale myślę, że ta wielkość 15 tysięcy jest najbardziej realna.
0: I to będzie 15 tysięcy w roku 2039, bo do tego czasu ma powstać baza, rozumiem, stała baza amerykańska w Polsce.
10: Myślę,
0: tak?
10: Że to będzie powstawało, panie redaktorze, etapami. To nie jest tak, że to nagle, że my będziemy przez parę lat budować i te obiekty będą stać i będą czekać, a później nagle się pojawią tutaj żołnierze.
0: Ale mówię będzie o to docelowy
10: tak,
0: moment.
10: Etapami będzie to powstawało i etapami będziemy zwiększać ilość żołnierzy amerykańskich w Polsce, budujących swoje zdolności i uzupełniających nasze.
0: Czy ja jestem daleki od prawdy, mówiąc, w 2039 będzie 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
10: Ja myślę, że będzie to szybciej.
0: Szybciej niż w 2039.
10: Tak, oczywiście, jak pan pewnie wie, sytuacja międzynarodowa, sytuacja zagrożenia się zmienia. I im większe będzie zagrożenie, tym dużo szybciej będzie realnie działanie po to, żeby wzmocnić zarówno to nasze bilateralną współpracę z Amerykanami, jak i zdolności NATO. Bo proszę wziąć pod uwagę, że przecież NATO to także państwa europejskie. I Europa w tej chwili przeskalowuje swoje możliwości i swoje zdolności do działania.
0: A jak szybciej to jest 2030 w takim razie?
10: No do całej brygady, całej ilości to oczywiście nie. To się do tej pory nie uda.
0: Czyli mówiąc tak krakowskim targiem, gdzieś w połowie dekady, kolejnej dekady można się spodziewać 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ile w tym roku wojsko wezwie osób na szkolenia, panie ministrze?
10: W tym roku zakładamy, że zawsze pozostaje otwarta formuła szkolenia w ramach dobrowolnej służby wojskowej, ale oprócz tego namawiamy wszystkich do szkolenia, które odnosi się do stwierdzenia i do kryptonimu w gotowości. I tu jesteśmy otwarci na każdą ilość. Mamy przygotowane jednostki wojskowe, przygotowane żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do tego, żeby przeszkolić od młodych ludzi, od 13 roku życia, bez limitu wieku. Te ilości są uzależnione od chętnych.
0: Teraz... A są ci chętni?
10: Mogę powiedzieć, że w tej chwili ta sytuacja się bardzo jakby unormowała, uspokoiła.
0: Czyli już nie ma takiego potoku,
10: fali, która była w ubiegłym roku, bo rzeczywiście w ubiegłym roku musieliśmy odmawiać, bo nie było już miejsc w tym czasie i w tych jednostkach, do których chcieli Polacy się zapisywać.
0: Teraz są wolne miejsca.
10: Teraz są wolne miejsca, zapraszamy i ten program w gotowości ma ogromne znaczenie, bo obejmuje kilka komponentów i tą pomoc medyczną i warunki przetrwania i cyberhigienę i wszystko to dotyczy reagowania na sytuacje zagrożenia, w tym na sygnały alarmowe.
0: Ale ja pytam o coś innego. Ja pytam, panie ministrze, o to, ile żołnierzy będzie przeszkolonych. Mówiło się nawet o 200 tysiącach wezwań. I pytam też o rezerwę aktywną. Jak pan pamięta doskonale, jak pan przygląda się chociażby temu, jak funkcjonuje system obrony w krajach skandynawskich, do których często chcemy się porównywać, to tam ta rezerwa aktywna jest niezwykle istotna. A tymczasem czytam, że ta rezerwa aktywna w przyszłym roku ma być zmniejszona, że ledwie 8700 ma być powołanych do rezerwy aktywnej. To jak mam to w takim razie rozumieć?
10: Że spokojnie, na zasadach bezpośredniego porozumienia i woli zainteresowanych budujemy tą rezerwę. Ale to dotyczy zarówno rezerwy aktywnej, jak i rezerwy pasywnej, ale proszę wziąć pod uwagę, że jeśli mówimy o szkoleniach, to budujemy także zdolności, zwłaszcza w oparciu o młodych ludzi. Ja dokładnie w piątek i w sobotę uczestniczyłem w spotkaniach z młodzieżą z klas mundurowych. To jest 35 tysięcy osób, młodych ludzi, dziewcząt i chłopaków, którzy są przeszkoleni do tego, żeby już reagować na sytuacje zagrożenia. To jest także potencjalny narybek do wojska. Więc tych działań dotyczących dobrowolnej służby wojskowej, dotyczących programów gotowości, dotyczących wszystkich szkoleń zaadresowanych do młodzieży w ramach wakacji, to tego jest tak dużo, że to jest ponad 200 tysięcy osób.
0: A pan mówi o, bo też mówi o tym szefostwo resortu obrony, że musimy powiększyć armię, że 300 tysięcy w 2039 być może. Czy uważa pan, że to się da zrobić bez powszechnego poboru? Obowiązkowego powszechnego poboru?
10: 500 tysięcy osób, to jest ta docelowa armia. Ja uważam, że może być to nawet większa ilość, 550 do 600 tysięcy, w tym 300 tysięcy armia zawodowa i 300 tysięcy to są ci, którzy będą stanowili rezerwy.
0: Do
10: I
0: kiedy?
10: To oczywiście...
0: 2039, tak?
10: 2039, ja uważam, że jeszcze będziemy mogli to osiągnąć wcześniej, do 35 roku. Jestem przekonany, że dopóki są żołnierze, czy też obywatele gotowi zostać żołnierzami w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to nie ma potrzeby organizować żadnego poboru.
0: nie będzie to konieczne. Panie ministrze, jeszcze chciałem pana zapytać o raport, czy tę informację, którą przekazało CIA Donaldowi Tuskowi. To jest informacja o tym, że Rosjanie zmieniają taktykę działań wobec Ukrainy i należy się spodziewać, jak niektórzy mówią, to są tylko i wyłącznie doniesienia medialne, także tego, że Rosjanie liczą się z tym, że będą ginąć obywatele krajów, które pomagają Ukrainie?
10: Niestety ta eskalacja ze strony Rosji jest coraz większa. Odczuwamy to na każdym kroku i obejmuje coraz bardziej niebezpieczne obszary. Ponieważ obok tej wojny w cyberprzestrzeni, w ogromnej ilości ataków na infrastrukturę krytyczną, mówię o informatycznych atakach, oprócz zagłuszania sygnałów GPS, pojawiają się akty sabotażu, pojawiają się akty, które mogą dotyczyć także pojedynczych, niestety, na szczęście nie zeskalowanych w wielkiej ilości ataków na przykład dronowych. Więc będą się pojawiały tego rodzaju prowokacje, ale także i badania naszych reakcji.
0: Ale co chciał przekazać szef CIA Donaldowi Tuskowi? Że co? Że mogą ginąć Polacy?
10: Że jesienią tego roku i wczesną zimą możemy się spodziewać zintensyfikowanych różnego rodzaju zagrożeń.
0: To wiedzieliśmy, panie ministrze.
10: Wiedzieliśmy, ale teraz wiemy o tym, że w jakim to jest czasie i jakiego rodzaju zagrożenia. Bo kiedy mówiliśmy o atakach hybrydowych, o właśnie tych związanych z atakami na cyberprzestrzeń, to do tego dokładają się fizyczne, kinetyczne, pojedyncze ataki, które mogą dotyczyć infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, związanej z dostawą sprzętu na Ukrainę. To może dotyczyć również ataku na wybrane elementy infrastruktury krytycznej w naszym kraju.
0: Czy w związku z tym trzeba wzmocnić ochronę tych obiektów?
10: Oczywiście, że tak. Musimy zrobić wszystko, żeby każdy obiekt...
0: Została już wzmocniona?
10: To się dzieje. To wie pan, część elementów infrastruktury krytycznej, jak gazoporty
0: podobne,
10: to jest cały system, który nad tym pracuje. Ale oprócz tego musimy być czujni, bo wystarczy zaatakować na przykład wodociągi. I tutaj już się pojawia problem.
0: Panie ministrze, czy Mariusz Błaszczak powinien przeprosić za swoje słowo o generalicji?
10: Powinien natychmiast przeprosić, ponieważ pan minister Błaszczak w ten sposób po pierwsze nie rozumie doświadczenia, wiedzy, umiejętności tych generałów, a po drugie nie wyraża szacunku wobec polskiego munduru.
0: Ale czy polska generalicja potrzebuje zmian pana zdaniem, czy nie?
10: Znam wszystkich generałów i wiemy, że są osoby, które są szkolone, właściwie to już większość, dokładnie większość, jest dobrze wyszkolona w uczelniach amerykańskich, jest znakomicie przygotowana do realizacji swoich zadań i są też tacy, którzy mają doświadczenie z poprzednich lat i to doświadczenie jest bardzo potrzebne, ponieważ my mamy swoją specyfikę. My musimy rozumieć wroga i ktoś, kto miał możliwość poznania jego, ma ogromne kompetencje do tego, żeby nie tylko w sposób formalny, ale również intuicyjnie wyczuwać te zagrożenia, mentalność i uwarunkowania bezpieczeństwa.
0: Czy dzisiaj pan sobie wyobraża, że w sprawach bezpieczeństwa i w sprawach obronności będziemy mówić jednym głosem jako klasa polityczna?
10: Wierzę, że tak.
0: No wszyscy wierzą.
10: Zauważam to, że ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, czyli z panem prezydentem, w sprawach najistotniejszych, pomijając sejf, bo niestety tutaj pan prezydent nie wpisał się w tą filozofię budowania zdolności polskiego wojska, uda się znaleźć porozumienie.
0: Tak mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony z Nowej Lewicy. Dzisiaj gość rozmowy o 7 w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
10: Dziękuję bardzo.
8: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
6: GWM. Go with more.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
0: Po reklamie.
10: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski już na Was czekają.
11: Kiedy poznamy lokalizację stałej bazy amerykańskiej w Polsce?
12: Między innymi o to Piotr Salak pytał dziś o poranku Stanisława Wziątka, wiceministra obrony narodowej.
10: Rozumiem, że to będzie do końca roku, czy może nawet wcześniej, czy może do listopadowych wyborów amerykańskich?
13: Na pewno wybory do kongresu będą miały tutaj również wielkie znaczenie. Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
10: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
13: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
11: Usłyszał Piotr Salak od Stanisława Wziątka, wiceszefa MON-u, który był porannym gościem RMF FM i informacyjnego radia RMF 24.
12: Za oceanem, przypominamy, trwa wizyta Karola Nawrockiego przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Niewykluczone jest spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem.
11: Jestem za systemem kaucyjnym. Trudno znaleźć teraz w lesie porozrzucane plastikowe butelki. To pani Katarzyna.
12: Pan Mariusz wskazuje, największym absurdem w gospodarce odpadami jest to, że w naszej gminie od lat słyszymy, że opłaty rosną, bo koszt odbioru i utylizacji odpadów muszą się bilansować na zero. Z wpłat mieszkańców gmina nie może ani dokładać, ani zarabiać na odpadach.
11: Adres fakty@rmf.fm. Czekamy na wasze opinie o systemie, który działa od prawie roku.
12: O 8:00 przypominamy, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: O poranku zaprasza na nie Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
15: Witam, dzień dobry. Polski złoty wyraźnie traci po tym, jak Polska straciła swoją wysoką ocenę. Euro kosztuje teraz już 4,36 zł. Dolar kosztuje aż 3,80, czyli o 10 groszy więcej niż tydzień temu. Za franka płacimy 4,62, za brytyjskiego funta 5,08 zł. Powody tego pogorszenia walutowego są dwa. Pierwszy to oczywiście rosnące wojenne nerwy. Drugi to to, o czym mówiliśmy, czyli fakt, że w piątkowy wieczór agencja ratingowa Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę wiarygodności kredytowej. Czyli mówiąc wprost, ważni zachodni analitycy, słuchani przez resztę finansowego świata, ocenili, że naszemu ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu budżet państwa rozsypuje się w rękach. Tę naszą wysoką ocenę straciliśmy po 24 latach. Teraz mamy ocenę siódmą od góry w 21-stopniowej skali. Jesteśmy obok Słowacji i Portugalii, nad Włochami, ale pod Litwą. Agencja Moody's uznała, że za mocno się zadłużamy, że wydatki wojenne tego nie tłumaczą, no i że minister finansów nie pokazuje, by wiedział, jak to naprawić w przyszłości. A co to oznacza? Po pierwsze, że Zachód będzie chciał wyższych odsetek za pożyczanie nam pieniędzy. Po drugie, że waluty będą u nas droższe. No i właśnie, drożejące waluty w połączeniu z drogą ropą oznaczają, że koszmar kierowców będzie się pogarszał. Dzisiaj jeszcze stacje w całym kraju starają się nie przekraczać i tak bardzo wysokiego poziomu 7,99 za benzynę i 8,99 za diesel. No ale już jutro jutro, pojutrze mogą nie być w stanie trzymać się tej granicy.
0: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
15: A więc będzie jeszcze gorzej, tak prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poniedziałek, to jest 21 września, to jest poranek informacyjny w radiu RMF24. Dużo mówimy o tym, co się wydarzyło i w Rosji, i w Niemczech, dlatego, że to był weekend pełen politycznych emocji. Chodzi oczywiście o wybory. CDU, partia kanclerza Friedricha Merca, nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim progu 5%. Po raz pierwszy w historii Republiki Federalnej chadecy nie dostali się do parlamentu kraju związkowego. CDU miała tylko 4,9% głosów. Michał Krasoń razem ze mną. Dzień dobry, Michale. Nasz reporter, który zbiera te dane i ma przed sobą dokładne wyniki. Jak przedstawiają się te dokładne wyniki i jak są komentowane? Podejrzewam, że jest szok w Niemczech i nie tylko w Niemczech.
1: Jest spory szok. Wygrała w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim AfD, zdobywając prawie 39% głosów. Drugie miejsce SPD, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, z wynikiem ponad 35%. Do tamtejszego parlamentu wejdzie także Lewica i Zieloni, a dzięki wynikowi SPD dotychczasowa premierka landu Manuela Schwesig będzie mogła najprawdopodobniej pozostać na stanowisku. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, wynik swojej partii nazwał wprost katastrofą. Zapowiedział, że jednocześnie muszą zajść jakieś zmiany w funkcjonowaniu tej partii. A tak wynik skomentował jeden z kandydatów CDU, Stefan Evers. Te liczby po raz kolejny pokazują nam, że radykalne, populistyczne obietnice zbawienia zyskują na znaczeniu. Widzimy, jak trudno jest przekonać do siebie ludzi, sprawując władzę, reprezentując polityczne centrum. Jest to dla nas oczywiście również zadanie i przypomnienie. Powinniśmy stawić temu czoła z pełną otwartością, pokorą i uczciwością. No, takie komentarze z CDU, oczywiście do zadowolenia daleko i trudno się też dziwić. Wczoraj także lokalne władze wybierano w Berlinie, tam wygrała Lewica z wynikiem powyżej 25% przed CDU, która zdobyła 19%.
0: Co do tego, Michał, że AfD może wygrać w Mecklenburgii, w Pomorzu Przednim, to co do tego, że Lewica może wygrać w Berlinie, to nie są zaskoczenia, ale rzeczywiście dużym szokiem dla niemieckiej polityki może być ten brak, czy to, że CDU nie przekracza tego progu wyborczego. Zastanawiam się, czy już są jakieś głosy dotyczące polityki ogólnoniemieckiej, jeśli chodzi o wpływie tego głosowania na ogólną politykę niemiecką.
1: Na razie takich głosów próżno szukać. Wiemy, że AfD to już jest drugi region, w którym AfD wygrywa. Widać ten trend w Niemczech bardzo mocny. Wybory parlamentarne, z tego co pamiętam, w Niemczech jeszcze trochę, więc na razie trend jest wyraźny. Zobaczymy, co z niego będzie wynikać. No, potrzebujemy czasu.
0: To są Niemcy, to jest nasz zachodni sąsiad. W Rosji też były wybory w ten weekend. Pewnie wynik zgodny z przewidywaniami oczywiście.
1: No, można było przed głosowaniem już taki wynik pewnie przewidywać. Rządząca partia Jedna Rosja, czyli polityczne zaplecze Władimira Putina, kierowane przez Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Federacji, zwyciężyła w wyborach do Dumy Państwowej. Według częściowych wyników, które już zostały opublikowane przez rosyjskie biuro wyborcze, 58% głosów na Jedną Rosję trafiło. Według exit poli, oprócz Jednej Rosji, do Dumy wejdą też cztery ugrupowania: komuniści, LDPR, Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji, przypomnę, od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 roku. Władze nie dopuściły do udziału partii opozycyjnych, a głosowanie przeprowadzono również w okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. No, polskie MSZ potępiło te wybory, nazwało je pseudowyborami. No i jeszcze jedna informacja, frekwencja według rosyjskiej komisji wyborczej 56%. Liczenie głosów trwa, no ale czy ono ma jakieś znaczenie, to...
0: Michał Krasoń w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, Michał. Michał, zdałeś?
1: Cóż takiego?
0: No, czy zdałeś już butelki do punktu kaucyjnego, czy puszki?
1: No i muszę przyznać, że ostatnio mam kryzys z systemem kaucyjnym i to nie mały.
0: I o tym za chwilę w Radiu RMF24.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, radio RMF 24, nasz poranny program. Jeszcze więcej informacji teraz o systemie kaucyjnym i jego wpływie na naszą rzeczywistość, na nasze codzienne funkcjonowanie. Uwaga, 9,5 miliona złotych mniej tylko w pierwszym półroczu zarobiło krakowskie MPO z powodu uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Do końca roku ta kwota może jeszcze rosnąć i wydaje się, tak pokazują chociażby wyliczenia, te najbardziej podstawowe, że to może być nawet 20 milionów złotych. W Radiu RMF 24 teraz razem z nami Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter. Dzień dobry, Maciej.
1: Dzień dobry.
0: Te utracone dochody miejskiej spółki z czego wynikają?
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Czyszczenia w Krakowie po prostu zbiera mniej surowców wtórnych. Krakowianie do żółtych worków wrzucają mniej plastiku i aluminium, których było w tym półroczu o 50% mniej.
2: To są realne utracone przychody, które moglibyśmy mieć. Między innymi po to, żeby nie było konieczności podwyższenia opłaty. Co automatycznie nie oznacza, że będziemy tę opłatę podnosić, no ale to jest tak naprawdę utracony przychód, coś co straciliśmy.
1: Jakie to są kwoty?
2: No w tym momencie za pierwsze półrocze szacowaliśmy, że jest to 9,5 miliona złotych, przy czym w tym szacunku jest też takie wyliczenie, które mówi o tym, że jeśli nie spełnimy tych wymaganego poziomu recyklingu, będziemy musieli zapłacić kary. To jest oczywiście trudne do oszacowania i to jest pewne gdybanie, ale musimy brać to pod uwagę, bo tutaj na szali jest to, czy faktycznie ci operatorzy systemu kaucyjnego rozdzielą te raportowane kwoty czy ilości zgodnie z prawdą. Czy będą raportować to do gmin, czy ograniczą się tylko do gminy, w której są zarejestrowani. No bo to my jesteśmy trochę nieufni, tak bym powiedział.
1: W pierwszym półroczu zebrano ponad 500 ton surowców wtórnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku to było 1000 ton, dodaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. No i jak wskazują urzędnicy, problemem naszego systemu jest także brak ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Takie przepisy nakładałyby opłatę na podmioty wprowadzające właśnie plastikowe opakowania, tak jak to chociażby funkcjonuje w niektórych zachodnich krajach.
2: Rozszerzona odpowiedzialność producenta, tak jak nazwa wskazuje, oznaczałoby partycypację w kosztach przez te podmioty, które wprowadzają na rynek ten surowiec, czyli firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania. I te pieniądze, które teoretycznie powinny być kierowane do gmin, ponieważ gminy zbierały większość do tej pory tych surowców i każdych innych, nie tylko tych, które są w systemie kaucyjnym, to w tym momencie to nie funkcjonuje w Polsce tak jak w innych krajach, gdzie te opłaty są stosunkowo wysokie i są liczone na przykład, że jest to kilkaset euro za każdą tonę, a u nas tej opłaty nie ma.
1: Dodaje Piotr Odorczuk z MPO. No i na razie nikt nie mówi o podwyżkach cen za wywóz odpadów w Krakowie, zwłaszcza teraz w okresie kampanii wyborczej, ale coś mi się wydaje, że to jest kwestia czasu.
0: A no właśnie, bo tego się chyba nikt nie spodziewał, chociaż należało się z tym liczyć przecież.
1: Zgadza
0: jeżeli
1: się.
0: Te firmy, które zbierają odpady, raptem nie będą mogły dopisać sobie kolejnych zysków, a stracą trochę na systemie kaucyjnym, chociaż tutaj strata może nie jest najlepszym słowem, no to my możemy za to zapłacić jako ci, którzy te śmiecie oddają. Maciej Sołtys, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ten temat powróci oczywiście, bo po godzinie 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie szefowa resortu klimatu i ochrony środowiska Paulina Henning-Kloska. Już teraz gorąco zapraszamy. Do faktów zostało 7 minut.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele

0: Nastawialiśmy się na Bułgarię od samego początku, tak jak gdzieś tam myślę, że większość zakładała. Na pewno fajnie by było się zrewanżować i wygrać i przejść do strefy finałowej z taką pociechą, że wygrywamy z rywalem, z którym nie poszło nam w grupie, ale no, taka jest siatkówka. Bułgarzy wygrywali 2-0, gdzieś tam nie do końca potrafili to utrzymać, a Niemcy to wykorzystali, mimo tego, że gdzieś tam nie było tych dwóch teoretycznie podstawowych zawodników, no to widać, że trener, sztab i zawodnicy potrafili to tak poprowadzić, żeby wygrać i pokonać tą silną Bułgarię, która też uważam, że nie zagrała takiego samego meczu jak z nami.
1: A zatem jutro z Niemcami, a dziś po południu Polacy mają w planach trening na hali.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji. Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
3: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
2: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
4: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
2: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
3: Serdecznie zapraszam.
5: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
0: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
15: To może...

0: Olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
2: I czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już razem z nami. Możemy zajrzeć do studia faktów. Jest 9:00.
3: Otwór o średnicy metra w dachu domu w Poznaniu.
4: Co się stało, to sprawdzają służby i od tej tajemniczej sprawy zaczynamy fakty RMF FM o 9:00.
3: Za pół godziny zamknięta będzie autostrada A6 między węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie.
4: Powodem znaleziono tam niewybuch.
3: Niemal rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.
4: Sprawdzamy, kto na nim zyskał, kto stracił.
3: Samorządowcy apelują o zmiany.
4: Tajemnicze uszkodzenie dachu w jednym z budynków mieszkalnych w Poznaniu. Od niego zaczynamy fakty.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, służby wyjaśniają, co zrobiło otwór w dachu i zawaliło sufit podwieszany w szeregowcu w Junikowie.
4: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co do tej pory udało się już ustalić?
5: W nocy mieszkańcy jednego z szeregowców usłyszeli huk. Po mniej więcej 2 godzinach mieszkańcy jednego z lokali na poddaszu odkryli otwór w dachu średnicy mniej więcej metra. Do środka wpadły dachówki oraz konstrukcja kartonowo-gipsowa z elementami ocieplenia. Wezwano straż pożarną i policję. Na czas działań funkcjonariuszy z budynku ewakuowano 10 osób. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Nie znaleziono też żadnego przedmiotu, który mógł spowodować uszkodzenie dachu. Służby lotnicze, wojsko, a także resort obrony nie zarejestrowały żadnych incydentów powietrznych w tym regionie. Działania na miejscu prowadzono z żandarmerią wojskową.
3: RMF FM, sprawdzajcie fakty. A w Szczecinie trwają przygotowania do akcji saperów. O 10:00 oni podjąć mają spory niewybuch.
4: Ale utrudnienia dla kierowców, jak informuje nasza reporterka Anna Połamar, zaczną się już wcześniej, za pół godziny.
6: Całkowicie wstrzymany zostanie ruch w rejonie węzła Kijewo. Chodzi o szosę Stargardzką i autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Akcja saperska powinna potrwać pół godziny. Niewybuch odnaleziony w lesie w pobliżu węzła Kijewo waży 250 kg. To bomba lotnicza z czasów II wojny światowej.
3: Miejskie zakłady komunalne tracą na wprowadzeniu systemu kaucyjnego.
4: Tu w Krakowie pierwsze pół roku to 9,5 miliona złotych mniej dla miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Do końca roku może to być, jak mówiliśmy, nawet 20 milionów.
3: Realna strata, za którą ostatecznie zapłacić będą musieli mieszkańcy? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma pomysł, co z tym zrobić?
4: Oto właśnie w porannej rozmowie w RMF FM pytał minister Paulinę Henning-Kloskę Tomasz Terlikowski. Tomasz teraz w warszawskim studiu. Zatem Tomku, co z tym pomysłem?
7: Minister Henning-Kloska zapewnia, że prace nad rozwiązaniem polepszającym sytuację samorządów trwają.
8: Wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów.
7: Kiedy to się stanie? Ustawa w tej sprawie jest w toku i ona może zmienić sytuację.
8: Jest na końcówce ścieżki rządowej, ustawodawczej i za chwilę, mam nadzieję, trafi do Sejmu.
9: Za chwilę to znaczy kiedy?
8: No, powinien naprawdę lada dzień.
9: Lada dzień to znaczy w tym lada tygodniu, dzień, przyszłym?
8: Nie, lada dzień powinien trafić na Radę Ministrów. On był bodajże na ostatnim Komitecie Spraw Europejskich rozpatrywany.
9: Na najbliższą Radę Ministrów, czy na jeszcze następną?
8: Sprawdzę, panie redaktorze.
7: Czyli nie wiadomo. Nie wiadomo też, kiedy do systemu wejdą następne opakowania szklane. Z całą pewnością jednak, zapewniała minister, nie będzie wycofanie się z systemu kaucyjnego.
4: A poranna rozmowa o tym systemie, który wywołał gorącą dyskusję, patrząc na liczbę przysłanych przez was maili, jest na stronie rmf24.pl.
1: To także są fakty.
3: Emocje po awanturze o serialową Lalkę jeszcze nie opadły, a my w faktach przyglądamy się już lalce filmowej.
4: Produkcję z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Widziałam, Kasiu, dzień dobry.
4: Gdybyś miała opisać ten film jednym słowem?
10: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości.
11: Oglądając, chce się krzyknąć: Stasiu, uciekaj, uciekaj, Stasiu, ona cię zrani.
10: Agata Kulesza kradnie sceny jako swatka pani Meliton i to jest dowód na to, że twórcy rozwinęli niektóre postacie z książki, ale film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
4: Wracający na wielki ekran Marek Kondrat, do tego wspomniany Marcin Dorociński, ale też Kamila Urzędowska, Maria Dębska i Agata Kulesza.
3: Zanim filmowa Lalka 30 września wejdzie do kin na rmf24.pl i naszym YouTubie mamy rozmowy z grającymi główne role.
4: Zapraszamy, polecamy też kolejny odcinek radiowej Lalki. w RMF Classic.
10: O 13.30 Andrzej Seweryn z kolejnym odcinkiem radiowej wersji lalki Bolesława Prusa.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

nieważne, czy widzieliście już serial Lalka, czy też go nie widzieliście, czy czekacie na wersję filmową, czy nie, cudowna jest ta dyskusja o Lalce. Do tej dyskusji jeszcze będziemy wracać. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wpadnie do naszego studia jeszcze przed godziną 10:00. Widziała, jak słyszeliście, już tą wersję filmową, ale wcześniej powiemy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. 6 minut po godzinie 9:00.

0: 13 minut po godzinie 9. To jest przedpołudniowy, poranny program w radiu RMF24. To będzie polityczny, bardzo ciekawy dzień. Przede wszystkim za oceanem, bo tam rusza sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W Waszyngtonie też szef MON spotka się z sekretarzem wojny. Dużo rzeczy i dużo ważnych spotkań wokół polskiego bezpieczeństwa. O tym wszystkim opowie nam nasz amerykański korespondent, czyli Paweł Żuchowski. Czego dzisiaj się możemy spodziewać, Paweł?
1: Dzień dobry. W ONZ będzie delegacja z Polski. Prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski. W czasie debaty generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w środę polski prezydent wygłosi przemówienie. Ma też zaplanowane spotkania z liderami, między innymi Litwy, Łotwy i Estonii. Będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ. Najważniejszym punktem tego tygodnia będzie przemówienie prezydenta Donalda Trumpa. To we wtorek. Możemy spodziewać się krytyki ONZ. Trump ma wiele zarzutów względem tej instytucji i już mówił o tym w zeszłym roku. Z całą pewnością będzie krytykował partnerów za to, że nie garnęli się do przyłączenia do wojny z Iranem. Temat Iranu z całą pewnością poruszony zostanie przez wielu przywódców w czasie ich wystąpień, bo ceny paliw na świecie z powodu zablokowania cieśniny Ormus mocno odbija się na życiu właśnie ludzi w różnych zakątkach świata. Tegoroczna sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie ostatnią, rozpoczynającą się za kadencji Antonio Guterresa. Jego druga i ostatnia pięcioletnia kadencja kończy się 31 grudnia 2026 roku, a nowy sekretarz generalny obejmie stanowisko 1 stycznia 2027 roku. Proces wyboru następcy już trwa. Kandydat musi uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa bez weta któregokolwiek z pięciu stałych członków, a następnie zostać formalnie powołany przez Zgromadzenie Ogólne. Po raz pierwszy w historii ONZ stanowisko może objąć kobieta, a wśród kandydatów jest kilka byłych prezydentek, szefowych rządów i doświadczonych dyplomatek. W środę prezydent USA będzie już w Waszyngtonie, bo do stolicy USA przyjedzie prezydent Xi mniej więcej między 21 a 22 czasu polskiego, kiedy w ONZ przemawiać będzie prezydent Karol Nawrocki. Amerykański przywódca w bazie Andrews w stanie Maryland ma osobiście witać na płycie lotniska gościa z Chin. Wizyta wzbudza ogromne zainteresowanie dziennikarzy z całego świata i będzie szeroko komentowana. Trump liczy na ustępstwa ze strony Pekinu, a powitanie ma odbyć się z najwyższymi honorami. Trump wydaje na cześć Xi kolację państwową. W środę też ważna wizyta wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Ma rozmawiać z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem, między innymi o stałej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi bardzo dziękujemy. W tle tych wszystkich spotkań oczywiście kwestia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Na razie jest mocne wsparcie przede wszystkim w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, a decyzja? Decyzja może zapaść, powinna zapaść przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Tak przynajmniej uważa gość naszej dzisiejszej porannej rozmowy, Stanisław Wziątek.

0: 22 minuty po godzinie 9. Najnowsze doniesienia zza wschodniej granicy z wojny ukraińsko-rosyjskiej. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Rannych zostało co najmniej 6 osób. Uszkodzone 2 wieżowce, centrum handlowe, budynek szkoły wyższej. Do ataku użyto 172 dronów. Z tego 148 udało się zestrzelić lub unieszkodliwić, tak informują ukraińskie władze. Celem ataku była też stacja kolejowa w Łozowie, to jest obwód charkowski. Na szczęście ani pracownikom, ani pasażerom nic się nie stało, nikt nie został ranny. Wczoraj Ministerstwo Rosji zapowiedziało nasilenie ataków rakietowych, przede wszystkim na Kijów, twierdząc, że odparło zmasowany atak ukraiński na Moskwę. A wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził przeprowadzenie skutecznego uderzenia w rafinerię w stolicy Rosji.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: płatność podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę sobie

0: kolejowy.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone Lucem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Jest 9.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty, RMF24 Wrocław. Na początek raport z dróg. S5 korkuje się w kierunku Wrocławia. Powodem prace drogowe po obu stronach zresztą jezdni w okolicach Kryniczna. Dłuższy zator tworzy się we wspomnianym kierunku Wrocławia, jeszcze przed Krynicznem i tak jest do węzła Wrocław Północ. W przeciwnym kierunku ruch delikatnie tylko zwalnia przed węzłem Kryniczno. Korkuje się także w lot do Wrocławia na drodze wojewódzkiej 359 za Psarami. A w samym mieście tradycyjnie już most milenijny i zjazd do krzyżówki z Pilczycką i Popowicką zatkane. Do tego Bałtycka, Rejmonta i Plac Staszica. Tamtędy również jedzie się wolniej w kierunku centrum. I dziś kierowcom może jeździć się trudniej po mieście z racji gorszych warunków. Możliwe opady deszczu przed i po południu. Mamy do tego ochłodzenie w tym tygodniu. Dziś na wrocławskich termometrach maksymalnie 15 stopni Celsjusza.
5: Posłuchaj tych faktów.
4: Straż Miejska Wrocławia otrzymała sprzęt o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Poza nowymi samochodami i wyposażeniem ratowniczym formacja zyskała m.in. rowery oraz hulajnogi elektryczne. Jak wyjaśnia Piotr Szereda z Wrocław Straży Miejskiej, posłużą one do patroli w trudno dostępnym terenie i kontrolowania pozostałych kierowców jednośladów.
6: To jest też Starówka, to jest Ostrów Tłomski, no, czyli tam, gdzie przebywają turyści, gdzie szybko musimy dotrzeć na miejsce, bądź by patrolować, bądź by podjąć interwencję, gdzie nie może dojechać pojazd samochodowy. Mamy wiele takich miejsc, gdzie ten ruch jest wyłączony. Patrol, który kieruje rowerem, może podjąć interwencję w ochronie rowerzystów, ale zarazem też kontroluje ruch rowerzystów. Czy stosują się do przepisów, czy nie przejeżdżają na czerwonym świetle. Także kurierów rowerowych.
4: Ale nie tylko nowy sprzęt i wyposażenie zyskali wrocławscy strażnicy. Mają także nowe uprawnienia i o nich opowiemy więcej w Faktach RMF24 Wrocław już za godzinę. A na koniec tych faktów wracamy do minionego weekendu, kiedy Plac Solny we Wrocławiu zamienił się w wielki targ rękodzieła. Swoje prace prezentowało ponad 70 miłośników sztuki, biżuterii czy dekoracji. Wśród nich Katarzyna Czekańska, która sama wykonuje świece intencyjne z wosku pszczelego i ziół.
7: Dajemy swoją intencję i palimy z tą intencją świecę. A w świecy są zioła dobierane według Słowian, tak jak dawniej uważali. Nie robimy je w zależności od tego, jaka jest intencja w odpowiedniej fazie księżyca. Jeżeli w to bardzo wierzymy, to się spełni.
4: A propos intencji i życzeń, to bardzo dobrego dnia i tygodnia zresztą od RMF 24 Wrocław. W kolejnych lokalnych faktach słyszymy się już za godzinę.
8: To Radio RMF 24 i nasz poranek informacyjny. Mamy informacje z ostatniej chwili. Prezydent Iranu, Masoud Pezeshkian, przyjedzie do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Taką informację przekazał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Republiki Islamskiej. Wcześniej Donald Trump, pytany, czy spotka się z Pezeshkianem podczas debaty generalnej w Nowym Jorku, odparł: prawdopodobnie byłby na to otwarty. Delegacja Iranu weźmie udział w zgromadzeniu ogólnym w Nowym Jorku. O tym się mówiło już od końca zeszłego tygodnia. Wiadomo, że mógłby się tam pojawić właśnie prezydent Iranu. Teraz wiemy, że będzie. Że będzie też minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. To jest tak, że zgodnie z porozumieniem z 1947 roku Stany Zjednoczone są zobowiązane do umożliwienia zagranicznym dyplomatom dostępu do ONZ-u. Bywało tak, że Waszyngton odmawiał wydania wiz z powodów bezpieczeństwa. Wiemy na pewno, najwyżsi przedstawiciele Iranu będą w Nowym Jorku.

0: Za 21 minut będzie godzina 10, to jest poranny program, przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz będzie o lalce. Musimy trochę zwolnić, no gdzie tak będziemy pędzić? Nie, teraz będziemy dyskutować o lalce. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem
1: Dzień
0: ze mną.
1: Nie będzie o której lalce chcesz ze mną dyskutować?
0: Kasia, o każdej, powiem ci szczerze. O tej serialowej, o tej filmowej, możemy też o tej literackiej. Bo powiem ci szczerze, że strasznie mnie cieszy ta dyskusja, bo rzeczywiście bardzo wielu już widziało wersję serialową. Każdy ma zdanie na ten temat, z tych, którzy widzieli. Nie będziemy w to wchodzić rzeczywiście, bo ta dyskusja
1: Awantura
0: jest fascynująca.
1: Jest totalna.
0: Ale ona jest fascynująca. Natomiast bardzo niewiele osób widziało, a ty widziałaś wersję filmową, bo
1: widziałam.
0: Słyszałem w faktach.
1: Tak,
0: podobało się?
1: Podobało się, tak. Podobało się. No, jeżeli pytasz, czy się podobało, to ci mówię, podobało się, ale.
0: Ale, no właśnie, gdzie jest to ale? Bo ja słyszałem to ale w faktach.
1: Zaczniemy od ale?
0: Tak,
1: czyli od minusów,
0: ale, no pewnie.
1: A to ja zawsze zaczynam od plusów.
0: No dobra, niech ci będzie. No to
1: plusy.
0: Najpierw plus.
1: Rozmach, elegancja. Dosyć wierna historia z Prusa. Świetne aktorstwo, legendy ekranu. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn spotykają młode pokolenie. Marcin Dorociński, Maria Dębska, Kamila Urzędowska.
0: Mówiłaś w faktach, że długie, że blisko 3
1: godziny. No więc
0: właśnie
1: to jest minus. To znaczy, to jest tak. I to nie dlatego, że są długie filmy, które jakoś trzymają w napięciu. Tutaj widzę pewien problem. Film trwa prawie 3 godziny. Wątków z Prusa, ale też dopisanych gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo... Tam jest kilkadziesiąt gwiazd w obsadzie. I teraz tak. Domyślam się, że trudno było powycinać tak, żeby każda z postaci miała, nie wiem, jedno, dwa zdania. Trzeba było im dać krótki choćby epizod. W związku z tym to napuchło. To się zrobiło dosyć długie. I zdarza się, że ta opowieść gubi rytm, moim zdaniem.
0: Ej, Kasia, nie uciekniemy od tego. Jak film wejdzie do kin, wejdzie 30
1: września wchodzi do kin, tak.
0: To ci, którzy widzieli serial, pójdą do kina. Ci, którzy byli w kinie, obejrzą na pewno serial. I będą porównywać. I na pewno ty też porównałaś gdzieś
1: porównałam,
0: tam w głowie.
1: Oczywiście, że tak. I teraz tak, lalka serialowa jest na północy, a lalka filmowa jest na południu.
0: Czyli dwa różne światy.
1: Dwa różne światy. To są w ogóle, to są dwie różne lalki. Pierwsza, ta serialowa, to jest reinterpretacja z mnóstwem nowych, innych rzeczy, z innym zakończeniem, kompletnie wywrotowym. To jest taka, to jest wywrotowa lalka. Natomiast ta lalka jest bardziej klasyczna, chociaż ona nie jest ekranizacją jeden do jednego. No przecież powieść Prusa jest bardzo obszerna. Gdyby chcieć to ekranizować jeden do jednego, to ile to w kinie? 12 godzin. Więc ona też jest wyborem pewnym, subiektywnym. Macieja Kawalskiego, tamten serial Pawła Maślony. Dwóch zupełnie różnych reżyserów, dwie zupełnie różne wizje, więc to są dwie zupełnie różne lalki.
0: A myślisz, że ta lalka kinowa, ta, którą zobaczymy od 30 września, ona wzbudzi też tak duże emocje jak ta serialowa?
1: Tak duże na pewno nie, dlatego że jest bliżej Prusa, więc jest bliżej takiego świata spokojnego, eleganckiego, w którym się nie krzyczy, w którym się nie przeklina, tak jak w serialu. W związku z tym, no też wiesz, emocje są, pewnie będą trochę mniejsze. Natomiast to jest z kolei piękna opowieść o miłości, bo tutaj motorem napędowym tej opowieści jest miłość. Marcin Dorociński w roli Wokulskiego jest i silny, i bezradny wobec tej miłości. Pani Meliton, Agata Kulesza, to są fantastyczne sceny. Agata Kulesza kradnie scenę jako swatka. Pani Meliton w książce ma tyle, tak króciutko, malutko.
0: Tak.
1: Tu jest rozbuchana, rozbita ta rola. I ich interakcja Wokulski, Marcin Dorociński, pani Meliton, Agata Kulesza, to jest mistrzostwo świata. To jest tak zabawne, to jest tak inteligentne. Maja Komorowska, prezesowa Zasławska, w rozmowach z Wokulskim, Marcinem Dorocińskim, pamiętamy, prezesowa Zasławska w młodości kochała się w stryju Stanisława Wokulskiego. Ta miłość to był mezalians. To ona zrezygnowała jako arystokratka, więc ona projektuje na niego też pewne swoje rzeczy. Maja Komorowska w duecie z Marcinem Dorocińskim, ja się wzruszyłam. Naprawdę jest to dobrze zagrane, chociaż tak jak mówię, tych wątków jest tak dużo, że troszkę ta opowieść traci rytm, natomiast ona jest elegancka, ona jest przeznaczona i to jest właśnie ta różnica też. Serial możesz obejrzeć w domu. Ten film musisz obejrzeć w kinie, bo ten rozmach, ta elegancja, ten styl, to wszystko widać po prostu na dużym ekranie. Co więcej, on będzie też w IMAX-ach, co jest ciekawe. Będzie grany na wielkim ekranie, więc już w ogóle wsiądziesz do tej dorożki z nimi, pójdziesz tym brukiem razem z nimi.
0: Ładna Warszawa w tym filmie.
1: O Jezu, no właśnie, dobrze, że o to pytasz, bo ja jestem Warszawa, moje miasto. Warszawa jest piękna w tym filmie, tak, naprawdę. I ten sklep, sama bym kupowała tam rękawiczki, wiesz, pewnie by mnie nie było stać u wokół. Wokulskiego, żeby kupić rękawiczki, ale bym bardzo, bardzo chciała do tego świata wejść. Czyli naprawdę świetnie zagrany, elegancki i taki z rozmachem zrobiony, powiedziałabym, ale zupełnie inny. W ogóle, to może tak powiem, nie da się tego porównać.
0: To idziemy w takim razie do kina, żeby obejrzeć koniecznie lalka, filmowa lalka od 30 września. O tym wszystkim opowiadała w Radiu RMF 24 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Na YouTubie rozmowa Marek Kondrat, Marcin Trociński, Agata Kulesza, Kamila Urzędowska, Marysia Dębska.
0: Polecamy gorąco na naszym YouTubie, na YouTubie RMF FM, rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z głównymi aktorami filmowej lalki.

0: Za 13 minut będzie godzina 10, radio RMF 24, nasz poranny program teraz o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku, bo Wody Polskie zakończyły pierwszy etap wykupu nieruchomości od powodzian poszkodowanych w 2024 roku. To już 2 lata minęły. O szczegółach teraz opowie nasza dolnośląska reporterka, czyli Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, ile domów odkupił w tej chwili od poszkodowanych Skarb Państwa? Jak to wygląda?
1: To jest dokładnie 106 domów, prawie wszystkie, które zgłosiły taką wolę. Średnio poszkodowani dostawali za nie 1,5 miliona złotych. Te przypadki, które nie zostały zakwalifikowane, to właściwie ze swojego z powodu, dlatego że nie było na przykład kontaktu z jednym z właścicieli. Rekordzista dostał ponad 4 miliony złotych za swoją nieruchomość. A ja przypomnę, że chodzi o nieruchomości położone najbliżej rzeki. Te, które w 2024 roku zostały kompletnie zalane wodą. Skarb Państwa postanowił uruchomić taki program, aby w razie powtórki powodzi znów nie płacić za odbudowę tych samych domów. Przecież to by się mogło powtarzać bez końca. Dlatego odsuwamy te najbardziej zagrożone osoby od terenów rzek. Przypomnę, że oni się mogli ubiegać po powodzi o 200 tysięcy złotych od Skarbu Państwa na odbudowę domu. W pierwszym etapie wywłaszczeń to sami, jak powiedziałam, poszkodowani składali wnioski. Część osób miało po prostu dość życia na tak zwanej bombie, która w każdym momencie może wybuchnąć, bo przecież powtórka powodzi jest bardzo możliwa, tak mówią eksperci. Inni nawet jakby chcieli, nie mogą wrócić do domów, bo zostały zniszczone. Wśród nich jest pani Aneta Mekich-Skłocka, która mieszkała na słynnej ulicy Chełmońskiego, tuż przy Nysie Kłodzkiej. Część bloków, w których mieszkała pod naporem wody, zawaliła się całkowicie. Od tamtej pory pani Aneta żyje w mieszkaniu komunalnym, które udostępniła jej gmina, ale jak mi powiedziała, trudno, no w cudzym mieszkaniu, bez własnych rzeczy, zacząć jakoś normalnie żyć. Radość ze sfinalizowania tej sprawy jest więc duża. No w końcu są pieniądze na zakup nowego mieszkania.
2: I każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie. Na pewno nie wrócimy do tego, co było, ale ta inność może nam pozwolić w takim normalnym funkcjonowaniu. Ta skaza, która w nas się pojawiła, ona zostanie na bardzo długo. Tej skazy się nie da wymazać. No, niestety.
0: Martyna, ponad 100 domów mówisz, a to jest, rozumiem, pierwszy i ostatni etap wykupów?
1: Nie, teraz to Wody Polskie będą z kolei wskazywały nieruchomości, które chcą odkupić od powodzian. Wszyscy się zastanawiają, co z tymi, którzy mimo złożonej propozycji ją odrzucą. Nie wszyscy bowiem chcą się przeprowadzić. Z różnych względów to są często wielopokoleniowe domy. No przyzwyczajenie. Niektórzy mają wielkie działki, na których hodują zwierzęta. Wspólnota sąsiedzka, lokalna. Tych oporów jest wśród mieszkańców wiele. Zapytałam o to prezesa Wód Polskich Mateusza Balcerowicza. A co z mieszkańcami, którzy nie zgodzą się na waszą propozycję i na przykład za 2 lata zostaną podlani? Czy oni będą mieli prawo ubiegać się później o odszkodowanie od państwa?
3: Przypomnę, że każdy ma prawo po wystąpieniu powodzi w ciągu 2 lat złożyć wniosek o odszkodowanie do Skarbu Państwa. Natomiast to odszkodowanie dostanie jedynie tylko wtedy, kiedy udowodni, że Skarb Państwa zawinił. W tym przypadku raczej ten dowód winy nie będzie tylko i wyłącznie po stronie Skarbu Państwa. Po prostu akceptujemy jako mieszkańcy to, że żyjemy na terenie powodziowym.
1: I godzimy się z ewentualnymi kosztami popowodziowymi.
3: No, to jest już wniosek pani redaktor, ale tak dalej, w dalszej perspektywie trzeba to rozumieć.
1: Ważna decyzja, więc przed powodzianami, bo jak usłyszeliśmy, nie dostaną pieniędzy, jeśli nie zgodzą się na te wywłaszczenie. W razie kolejnej powodzi, na wykupienie tych nieruchomości w drugim etapie państwo przynajmniej na razie przeznaczyło 80 milionów złotych.
0: Ale to jest jeszcze pieśń przyszłości, prawda? Zanim to się stanie, to na pewno minie sporo czasu. Jak długo to może potrwać? Jak może długo potrwać ten proces, Martyna?
1: trudno właśnie powiedzieć, dlatego że ten pierwszy etap bardzo się przeciągał. Odpowiedzi minęły już przecież 2 lata, jak powiedziałeś na wstępie. Tyle czasu mieszkańcy żyli w niepewności, nie wiedząc, czy na przykład remontować swoje domy. Czy to będzie wyrzucanie w błoto, bo zaraz będą musieli się przenieść z powodu tych wywłaszczeń. Teraz na szczęście pieniądze są już na kontach, ale to też nie koniec sprawy, no bo mieszkańców czeka jeszcze długi proces wyboru i zakupu nowych mieszkań, powiedziała mi pani Aneta.
2: Ja muszę jeszcze dużo pieniędzy dołożyć do tego, żeby się urządzić. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy mogli sobie z mieszkania wynieść ubranie, sprzęt, meble. Są osoby, które straciły wszystko, wyszły ze swoich mieszkań tylko w tym, co miały na sobie. Ja w chwili obecnej mam kilka ubrań, które mam zgromadzone i w zasadzie to jest wszystko.
1: Te 2 lata mocno się odcisnęły na pani psychice?
2: Bardzo. Ja wydawać by się mogło, że jestem bardzo taką wyciszoną osobą, spokojną, ale wszystkie emocje, które we mnie są, nie są do opisania. Nikomu tego nie życzę. Powodzianie, którzy mogą wrócić do swoich domów, to jest jedno, bo odremontują, będą mieli ładny, stary swój, ale nowy, ładny dom. A my nie możemy wrócić do swoich domów. My musimy zacząć życie w innym miejscu, gdzie indziej, z kimś innym, w otoczeniu. To jest bardzo duża trauma, jeżeli się większość życia spędza w miejscu, gdzie znaliśmy się, tworzyliśmy swoją małą społeczność, byliśmy dla siebie. Nie każdy jest na to gotowy.
0: Rzeczywiście te głosy Martyna bardzo dramatyczne i rzeczywiście trudne wybory przed tymi, którzy mieszkają na terenach popowodziowych.
1: No ja myślę, że najważniejsze to, że można w końcu działać i budować to swoje nowe miejsce, nowy dom, nową społeczność lokalną w nowym, no i najważniejsze, bezpiecznym miejscu.
0: Martyna Czerwińska, 2 lata po powodzi, która przeszła i spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Martyna, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Fakty na naszej antenie za 6 minut. Po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski w Radiu RMF 24. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się już jutro o 7 rano. Do usłyszenia.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Po reklamie.
12: I to by było na tyle. Czas się pożegnać, do usłyszenia, do jutra. Mówi Wam Tomasz Terdzikowski, a teraz fakty w Radiu RMF 24, a w faktach Ewa Kwaśny.
13: Zapraszam. Na początek nowe doniesienia po groźnym incydencie przed lekcją chemii w podstawówce w Wielczu Laskowicach. W faktach pytamy także, co z cenami paliw. Posłuchajcie, co prognozują analitycy. Mamy także ważne informacje dla fanów piłki nożnej. Po kontuzjach zawodników trener Jan Urban powołuje nowych graczy. Będzie też lalka w wersji kinowej. Ten film obejrzała już nasza dziennikarka i zaraz nam wszystko opowie. Życiu nauczycielki, która została ranna podczas przygotowywania eksperymentu chemicznego w Wielczu Laskowicach, nie zagraża niebezpieczeństwo. Od ustaleń naszej dolnośląskiej reporterki zaczynamy fakty o 12. Jak już informowaliśmy, do groźnego wypadku doszło rano w szkole podstawowej. Ewakuowano 80 uczniów. Na linii Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy jeszcze o stanie chemiczki i czy dzieci wróciły już do szkoły?
14: Nauczycielka doznała niegroźnych poparzeń, trafiła do szpitala i przechodzi kolejne badania. Na szczęście uczniom nic się nie stało. Do niekontrolowanej reakcji prawdopodobnie wody i sodu doszło jeszcze przed lekcjami, kiedy w klasie nie było żadnych dzieci. Dla bezpieczeństwa uczniowie zostali ewakuowani, ale w tej chwili wrócili już do budynku i lekcje odbywają się zgodnie z planem.
13: Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Ponownie dziś łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Michałem Krasoniem.
15: Jesteś
13: na stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, prawda?
15: Zgadza się.
13: To ile będziemy musieli płacić za paliwo?
15: No, zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł i 15 groszy, a za olej napędowy średnio zapłacimy nawet 9 zł i 20 groszy. Rządowego programu obniżającego ceny paliw na razie nie ma, a o to, czy rząd powinien go wprowadzić, zapytałem kierowców.
16: Trzeba zrozumieć tą sytuację na świecie i z czego to po prostu wynika, a nie powiedzmy winić za to rząd. No, pan prezydent też mógłby się nad sprawą pokłonić.
17: Powinien

0: zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
1: Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
2: A poprawy sytuacji na rynkach na razie nie widać. Z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, Michał Krasoń.
3: W Niemczech to kolejny trudny poniedziałek dla kanclerza i jego partii. Po katastrofalnej niedzieli wyborczej lider CDU, kanclerz Friedrich Merz, stoi przed kolejnym trudnym dniem. Przypomnijmy, partia kanclerza Merza nie przekroczyła we wczorajszych wyborach w Mecklenburg i Pomorzu Przednim progu 5%. To oznacza, że po raz pierwszy w historii RFN HDC nie dostali się do parlamentu niemieckiego kraju związkowego. Wynik CDU to 4,9% głosów i jest najgorszy w historii HDK-ów. Dlatego właśnie przed południem miał się zebrać Federalny Komitet Wykonawczy CDU. Jedyny temat to, jak partia może przezwyciężyć ten kryzys. Kontuzje zawodników krzyżują plany selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana. Na rozpoczynającym się dziś zgrupowaniu przed meczami Ligi Narodów nie pojawią się Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kogo w miejsce kontuzjowanych graczy powołał Jan Urban?
4: Zamiast trzech kontuzjowanych graczy pojawi się dwóch zawodników. Miejsce Kamila Grabary zajmie bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski. To chyba największe zmartwienie Jana Urbana, bo Grabara miał walczyć o miejsce w podstawowym składzie na piątkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną. Wiele wskazuje więc na to, że w piątek mecz między słupkami rozpocznie Marcin Bułka. Zamiast na zgrupowanie kadry do lat 21 na seniorską reprezentację przyjedzie Marcel Ryguła. Zawodnik Zagłębia Lubin został awaryjnie dowołany. Zgrupowanie piłkarskiej kadry rozpoczyna się dziś i potrwa wyjątkowo długo, bo do 6 października. Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
5: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
3: Ten tytuł wywołuje w ostatnim czasie wielkie emocje. Po streamingowym serialu przyszła kolej na film na dużym ekranie. Przeznaczoną do kin Lalkę obejrzała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
6: Dzień dobry,
3: RMF FM.
6: Jestem.
3: Witamy Cię, Kasiu. Obejrzałaś, zazdrościmy oczywiście. I teraz opowiadaj, na czym skupili się twórcy filmu?
6: Na cenie, jaką płaci się za marzenia, na historii o świecie, który gaśnie, ale też na opowieści chyba najważniejszej, o potężnym i destrukcyjnym uczuciu Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Grają ich Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. To jest ta wersja. A jak mówi mi wracający po przerwie na duży ekran Marek Konrad w roli Ignacego Rzeckiego, najważniejsza jest tu miłość.
7: Czasami ślepa miłość, ale ona jest zawsze i jest najpiękniejsza.
6: Nowa filmowa Lalka ma duży szacunek do literackiego pierwowzoru Prusa, choć nie jest przecież wierną ekranizacją. W kinach będzie od 30 września.
3: Kasiu, już dziś na naszym YouTubie twoja rozmowa z obsadą Lalki, że tak
6: polecam.
3: Powiem.
6: Polecam. Tak jest. Zapraszam.
3: Polecamy, zapraszamy, a z faktami wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
9: Po południu we Wrocławiu rozpogodzenie. Po przelotnym deszczu zza chmur wyjdzie słońce. Temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza. Słonecznie ma być także w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Według synoptyków, choć wieczorem na Dolnym Śląsku zachmurzenie wzrośnie, nie powinno padać, ciśnienie jest wysokie, ale niestety biometr jest niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: Tu radio RMF24.
11: W kalendarzu przedostatni dzień lata, a to już zima wróciła w Tatry. MGW ostrzega, śniegu będzie coraz więcej. Ale nie to zaprząta dzisiaj nasze głowy. Ceny paliw znów w górę. I od tego tematu zaczniemy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie i zapraszam.

W Radiu RMF 24 teraz echa wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej, które odbyły się w miniony weekend. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska nigdy nie uzna wyników pozorowanych wyborów przeprowadzonych przez Rosję na okupowanych terenach Ukrainy. Zapowiedziała, że osoby zaangażowane w organizacje lub w nich kandydujące zostaną objęte sankcjami. Przypomnę, Rosjanie zorganizowali wybory do Dumy także na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, w Autonomicznej Republice Krymu i Sewastopolu, a także w częściach obwodu donieckiego, ługańskiego, zaporowskiego i chersońskiego. I tutaj cytat. Te tak zwane wybory stanowią kolejne rażące naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, a także niepodległości Ukrainy, napisała Kallas w oficjalnym oświadczeniu. Dodam, że tuż po 13 o wyborach w Rosji porozmawiam z wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Rosji Wacławem Radziwinowiczem. A już za chwilę porozmawiamy o premierze książki o księżnej Dianie.

0: Poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w naszym programie, jutro odbędzie się światowa premiera długo wyczekiwanej książki o księżnej Dianie. Książki napisanej przez jej brata Earla Spencera. Pojawiło się w niej wiele kontrowersji, które obciążają byłego męża Diany, a obecnie króla Karola. No i w obliczu tego ogromnego zainteresowania tematem Earl Spencer udzielił wywiadu BBC. Porozmawiajmy o tym w Radiu RMF 24. Na łączach nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Krzysiu.
0: Bogdanie, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego?
1: No przede wszystkim to, że w wywiadzie brat księżnej broni absolutnie wszystkich tez postawionych w książce, nawet tych najbardziej obciążających króla, mówił o swoim obowiązku jako historycznego świadka tamtych wydarzeń, począwszy od momentu śmierci Diany w 1997 roku, kiedy to początkowo informowano go jedynie o drobnym wypadku w Paryżu. Był przekonany, że jego siostra Diana żyje. Dopiero potem nadeszła tragiczna wiadomość. Earl Spencer ujawnił, że podczas rozmowy telefonicznej po śmierci Diany w głosie ówczesnego księcia Karola, obecnego króla, wyczuł euforyczny, lekki ton, przypominający kogoś, kto wygrał na loterii. No, używa tych słów w tej książce i bronił je w wywiadzie. No, co Earl Spencer zinterpretował jako ulgę, że Karol będzie mógł wreszcie poślubić kobietę, którą kochał, czyli obecną królową Kamilę. I to chyba najbardziej kontrowersyjna teza, jaka pada w tej książce.
0: Bogdanie, wiemy, że brat Diany nie pisze w książce wyłącznie o niej. Czy wspomina jej synów, Harry'ego i Williama?
1: Owszem, zawsze byli bardzo blisko. Wspomina też kłótnię, jaką odbył z królem, obecnym królem, wówczas księciem Karolem, na temat uczestnictwa młodych książąt w pogrzebie Diany. Jak pamiętamy, no, szli za karawanem razem z ojcem i dziadkiem. Tak. Karol miał mu powiedzieć, że księżna zostanie szybko zapomniana. Tak zapamiętał te słowa w książce Earl Spencer. Odniósł się do sytuacji swoich bratanków również, podkreślając, że to, co napisał w książce, na pewno nie będzie dla Williama i Harry'ego zaskoczeniem, czyli musiał o tej książce i o tym, co zamierzał napisać, o nich z nimi rozmawiać wcześniej. Mhm. No i ta słynna mowa pogrzebowa, którą część z nas pamięta z opactwa westminsterskiego, w której uderzył wprost w rodzinę królewską. No była taką ripostą na te zimne słowa Karola o zapominaniu księżnej Dianie. Zapewnił, że w konflikcie między braćmi, czyli między Williamem i Harrym, nie bierze niczyjej strony, no i ma nadzieję na ich pojednanie. Spencer porównał również nagonkę mediów na Harry'ego i księżną Meghan do nagonki mediów do traktowania Diany przez ówczesną prasę tabloidową.
0: Co podobno było właśnie przyczyną tego tragicznego wypadku w tunelu pod Paryżem. Bogdanie, czy wiemy, dlaczego ta książka powstała właśnie teraz?
1: No właśnie, zapytany o powody ujawnienia tak trudnej historii właśnie teraz, dziś 62-letni Earl Spencer wyjaśnił, że czuje upływ czasu, no i chciał raz na zawsze przedstawić prawdę, dodając no, z rozmysłem, że wie o królu znacznie więcej, ale unikał niepotrzebnych sensacji. No jakby tych sensacji było mało w książce, oczywiście jest bardzo dużo. Zapewnił, że mimo krytyki Karola popiera współczesną monarchię, choć no, ma wiele cierpkich słów do powiedzenia na temat dworskiego protokołu. Wywiad Earl Spencer w BBC zakończył no, wzruszającym, osobistym akcentem. Przyznał, że tęskni za swoją siostrą Dianą każdego dnia, no ze stracą rodzeństwa. No, człowiek z tym nigdy się nie godzi. A tytuł książki Swan Song, czyli łabędzi śpiew, no wybrał celowo i ma to być jego ostateczny, zamykający rozdział hołd dla siostry i ostatnie takie publiczne zabranie głosu w tej sprawie.
0: Bogdan Frymorgan, nasz korespondent w Londynie. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
1: Kłaniam się.
0: Kłaniamy się również, że ja przypomnę, jutro światowa premiera długo wyczekiwanej książki o księżnej Dianie. W Radiu RMF 24 już za chwilę o 12.30 najnowsze wydanie faktów.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
2: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
12: Wybiła 12.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początku ważna informacja dla pasażerów MPK. Z powodu awarii sygnalizacji świetlnej na ulicy Gwareckiej, tramwaje linii 12 w kierunku Kozanowa kursują objazdem, jadą trasą linii 19 od Pilczyckiej przez Dokerską, a następnie wracają w kierunku Świdnickiej przez Gwarecką i tak do Pilczyckiej.
13: Fakty z Twojego regionu.
12: Sudecka Grupa GOPR podsumowała tegoroczne wakacje. W dolnośląskich górach, chętnie odwiedzanych także przez wrocławskich turystów, niestety zwiększyła się liczba interwencji w porównaniu z latami ubiegłymi. Statystyki przejrzał nasz korespondent z regionu Bartek Paulus. Bartku, co z nich wynika?
14: Ratownicy interweniowali aż 114 razy. To w porównaniu z ubiegłym rokiem ponad 20% wzrost. Ochotnicy spędzili łącznie ponad 8 tysięcy godzin na dyżurach. Kolejne 2 tysiące poświęcili na zabezpieczanie wydarzeń i szkolenia. Najwięcej interwencji dotyczyło typowych zdarzeń turystycznych, blisko 60 przypadków. Coraz większą popularność zyskuje kolarstwo górskie. Rowerzyści byli uczestnikami 34 wypadków. Odnotowano także 7 wypadków podczas treningów sportowych i 4 w czasie wspinaczki.
12: A GOPR przypomina także turystom z Wrocławia o numerach alarmowych 985 oraz 601 100 300 i zachęca do korzystania z aplikacji Ratunek.
13: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
12: Prawie 100 osób zachorowało na czarną ospę, a 7 zmarło wskutek zakażenia nią. Taki był bilans epidemii czarnej ospy, która 63 lata temu oficjalnie zakończyła się we Wrocławiu. To największa taka epidemia w dziejach powojennej Polski. Profesor Andrzej Gładysz, wrocławski zakaźnik, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, wtedy student medycyny ówczesnej Akademii Medycznej we Wrocławiu, wspomina, że nikt się nie spodziewał takiego rozwoju wypadków.
15: Wtedy bardzo zaawansowany był już program Światowej Organizacji Zdrowia zmierzający do eradykacji ospy prawdziwej. I to mogło być zaskoczeniem do tego stopnia, że nawet kiedy pojawił się pierwszy przypadek ospy we Wrocławiu, to wtedy wybitni znawcy zakaźnictwa nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że może być to prawdziwa ospa. I stąd, zanim rozpoznanie postawiono, było wiele takich, bym powiedział, pośrednich rozpoznań. Nie wszystkie błędne, ale związane z pewnego rodzaju dobrym wywiadem. wywiadem lekarskim.
12: Więcej w tym temacie w rozmowie z profesorem Andrzejem Gładyszem we wrocławskim wieczorze tuż po 21. I na koniec lokalnych faktów smutna informacja. W wieku 83 lat zmarł Stanisław Szelc, znany satyryk, aktor i radiowiec związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Był współtwórcą i jednym z najbardziej rozpoznawalnych członków kabaretu Elita.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Przyjeżdżałem dzisiaj koło dwóch stacji benzynowych, no i niestety na jednej z nich widziałem benzynę po 8 zł i 15 groszy. Mówię o 95. Nie wiem jak u was, ale ceny paliw w Polsce no nigdy nie były tak wysokie, a szykują się kolejne podwyżki. Łączymy się ponownie z wozem satelitarnym RMF FM i RMF 24 i naszym reporterem Michałem Krasoniem, który jest na stacji, przy stacji benzynowej przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Witaj, Michale.
1: Kłaniamy się z tej wyjątkowo deszczowej dziś Warszawy.
0: Bardzo boli tankowanie paliwa?
1: Oj, no boli to naprawdę solidnie. Za litr benzyny trzeba tutaj na Czerniakowskiej zapłacić 7,99, równiutko o złotówkę droższy jest diesel. No jeśli chodzi o ceny w kraju, 7,86 zł to średnia cena 95. Diesel 8,84 zł, tyle średnio w kraju kosztuje. O te ceny zapytałem tu dziś warszawskich kierowców.
2: Często jeździmy w duże trasy i ja, i mąż. Kiedy się da, to jeździmy razem. Niestety są takie momenty, że on musi jechać osobno, ja muszę jechać osobno. Musimy płacić.
3: Płacimy dużo. Czy ceny przerażają? Trochę. Ale zawsze można pójść, wziąć rower, wyciągnąć z piwnicy. Trochę wolniej jeździć. Póki co jakoś dajemy radę, no.
1: Pan jeździ mniej trochę?
3: Mniej jeżdżę. Na przykład częściej korzystam z komunikacji miejskiej. Czy jestem z tego zadowolony? No życie, no. Trzeba sobie radzić.
1: Rząd powinien coś z tym zrobić?
3: Oczywiście, że powinien coś z tym zrobić. Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
2: Nie mam pojęcia, czy to coś zmieni tak naprawdę. No jak musimy jeździć, no to płacimy, tak? Płacimy podatki. Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: No to spójrzmy jeszcze na tę mapę Polski, benzynową mapę Polski. Wolisz na początek informacje te nieco lepsze, czy nieco gorsze?
0: Ach, te już gorsze, to mówiłem, 8,15 w Małopolsce benzyna na jednej ze stacji benzynowych, które widziałem, ale słuchajmy, dobrze, niech będzie od tych gorszych, no.
1: Od tych gorszych. No to zaczniemy od diesla. Ten najwięcej kosztuje na Warmii i Mazurach. Średnia cena przekroczyła tam już o grosz 9 zł. No przyznać trzeba, że to robi wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę, ta najdroższa jest na Lubelszczyźnie. Tam za litr 95 trzeba zapłacić średnio 7 zł i 98 groszy. Benzyna dalej najtaniej. To już te lepsze informacje, choć nie do końca dobre. W Lubuskim średnia cena 7 zł i 20 9 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy, ten najmniej kosztuje w Małopolsce. Za litr trzeba tam średnio zapłacić 8 zł i 59 groszy.
0: Michał Krasoń zebrał te informacje. Jest w Warszawie przy Czerniakowskiej, przy stacji benzynowej. Z Michałem będziemy się jeszcze łączyć, bo ten temat paliw to oczywiście jeden z głównych tematów dzisiejszego popołudnia w Radiu RMF 24. Michale, na razie wielkie dzięki. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Kłaniamy się.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 12.40.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF24 w poniedziałkowe popołudnie. Teraz ponownie Rosja u nas. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zareagował na, jego zdaniem, fałszywe komentarze przywództwa francuskiego skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Przypomnę, że we wspólnym oświadczeniu przedstawionym w miniony weekend kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen oraz Jordan Bardella, prezes Zjednoczenia Narodowego, stwierdzili, że, i tutaj cytat, nigdy nie będą tolerować, aby obce mocarstwo, w tym przypadku Rosja, próbowało dyktować bezpośrednio albo pośrednio politykę naszego kraju poprzez zastraszanie, groźby, destabilizację czy presję psychologiczną. Pieskow odpowiedział stanowczo, że Moskwa nie akceptuje tej krytyki. I tutaj kolejny cytat. Rosja nie zagraża Francji ani żadnemu innemu krajowi w Europie. Prezydent Putin wielokrotnie to podkreślał. Nie mamy żadnych sporów z państwami europejskimi, które mogłyby prowadzić do poważnych nieporozumień, stwierdził rzecznik Kremla. Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 13. W nich m.in. o gigantycznych stratach warszawskiego MPO. Dlaczego? O tym już za 10 minut.
1: Tu Radio RMF24.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który...
3: Weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I

0: zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
5: Po reklamie.
8: To już 13, czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Posłuchajmy razem. Zaprasza Ewa Kwaśny.
9: Zapraszam. Warszawskie MPO może stracić 20 milionów złotych przez system kaucyjny. Z czego to wynika?
10: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca.
9: O uwagę prosimy też mieszkańców Chełma na Lubelszczyźnie. Od 14 do 15 tam ćwiczenia wojskowe, będą odgłosy wybuchów. Zdradzamy też tajemnice wzroku zwierząt.
11: Lepiej kupować zabawki, które są w niebieskich odcieniach, zielonych.
9: Wybiła 13. Aż 20 milionów złotych może stracić tylko w tym roku warszawskie MPO. Wszystko z powodu systemu kaucyjnego. Podobnie wysokie straty, jak mówiliśmy już w faktach RMF FM, ponieść może miejska spółka odbierająca śmieci w Krakowie. A na linii teraz stolica i nasz reporter Michał Radkowski. Michale, te 20 milionów złotych to duża strata dla MPO?
12: Bardzo duża, bo jak wylicza Jakub Turowicz z warszawskiego MPO, te 20 milionów złotych to aż połowa tego, co w poprzednich latach spółka zarabiała na sprzedaży butelek PET, czyli z plastiku. Teraz zbiera ich o 50% mniej, więc i zysk spadnie o połowę.
10: To wynika z tego, że po prostu do naszej sortowni, tak jak i do innych sortowni, o czym mówią samorządy w całej Polsce, trafia po prostu mniej tego wartościowego surowca. No i jest to bezpośrednim efektem funkcjonowania systemu.
13: Plastiki to rzeczywiście jest taki najbardziej wartościowy surowiec?
10: Tak, to jest bardzo wartościowy surowiec i stąd jest właśnie brak i to uszczuplenie tego strumienia. No i stąd się biorą też te kalkulacje dotyczące finansów.
12: Ale jest szansa, że samorządy przestaną być stratne na systemie kaucyjnym. Zmiany zapowiada rząd. I o tym jeszcze dziś powiem w faktach RMF FM.
9: Odgłosy wybuchów i wystrzałów mogą dziś usłyszeć mieszkańcy części Chełma na Lubelszczyźnie. Władze miasta i wojsko apelują o spokój. To będą tylko ćwiczenia. Potrwają od 14 do 15. Głównie w rejonie ulicy Lubelskiej i Trubakowskiej. Jutro premiera głośnej książki Earla Spencera o jego siostrze brytyjskiej księżnej Dianie. Autor udzielił obszernego wywiadu BBC, w którym raz jeszcze obciążył króla Karola, byłego męża tragicznie zmarłej księżnej. Informuje z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
14: W wywiadzie udzielonym BBC brat Diany bronił tezy postawionej w książce. Jego zdaniem Karol podczas rozmowy telefonicznej po śmierci księżnej brzmiał tak, jakby wygrał na loterii. Tego dnia rozmawiałem z wieloma przejętymi i zszokowanymi ludźmi, a euforyczny ton głosu Karola zupełnie mi nie pasował, mówi Earl Spencer. Podkreśla zarazem, że w książce opisał wyłącznie swoje własne odczucia. Zgadza się jednak z tezą, że Karol zdawał się być bardziej zadowolony z faktu, że po śmierci Diany będzie

0: mógł poślubić kobietę, którą kochał, Kamilę, niż zasmucony tym, że matka jego dzieci zginęła w wypadku samochodowym.
1: Mimo że do początku roku akademickiego zostało już niewiele czasu, wciąż można na ostatniej prostej zostać studentem. Przed 1 października na uczelniach trwa trzecia, ostatnia tura rekrutacji.
2: Można się zarejestrować nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również studia stopnia drugiego, jednolite magisterskie oraz niestacjonarne. Do wyboru jest jeszcze sporo kierunków, wśród nich architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe i obronność, inżynieria w logistyce czy turystyka i rekreacja.
1: Wyliczał Norbert Kaczan, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3: Są i takie fakty.
1: Jak widzą zwierzęta? Czy kret faktycznie jest ślepy i czy koń widzi w ciemności? Takie tajemnice wzroku zwierząt zdradzają dziś naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Można tam sprawdzić, co widzi nasz pies i dlaczego najlepiej zauważa miskę z jedzeniem.
4: Których kolorów nie widzi mój pies?
5: Zazwyczaj czerwonego nie będzie widział. Stąd też lepiej kupować zabawki, które są w niebieskich odcieniach, zielonych.
4: Dlaczego zjada marchewkę i buraczki?
5: Bo mamy jeszcze inne zmysły.
4: Węch.
5: Tak.
4: Czy możemy posadzić kota przed telewizorem?
5: Będzie oglądał, ale to też zależy od kota czy psa, bo niektóre psy mogą oglądać i będą tym zaciekawione, a niektóre wręcz nie.
1: Dla wielu psów ciekawsza od telewizora może być lodówka pełna przysmaków. Z Sylwią Szymańczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaka. O 14:00 wracamy z najnowszymi faktami. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Za nami fakty, a u nas za chwilę gość, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji, pan Wacław Radziwinowicz, z którym porozmawiam o tym, co nam mówią wyniki wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: No, w Radiu RMF 24 zgodnie z obietnicą wracamy do wyborów do Rosyjskiej Dumy Państwowej. Przypomnę, że według wstępnych wyników wygrała partia Jedna Rosja Władimira Putina, która zdobyła blisko 58% głosów. Krytykowane przez ekspertów i zachodnich polityków głosowanie zostało także przeprowadzone na okupowanych terytoriach Ukrainy. Co nam mówią te wyniki? O to zapytam naszego gościa. Z nami na łączach pan Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wynik tych wyborów, no choć trudno tutaj mówić o wyborach, no nie jest zaskoczeniem. Jedna Rosja zachowała konstytucyjną większość w Dumie. Co Putin właściwie zyskuje dzięki temu wynikowi, czego nie miał przed wyborami?
1: Zyskuje jedno tylko obrazek, bo no wybory są, jeżeli to są wybory. Tutaj nie mamy do czynienia z wyborami, ale wybory są czymś takim w rodzaju termometru nastrojów społecznych, jakichś dążeń społeczeństwa i tak dalej. Ale tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak dziecko, które popsuło termometr, nabiło tam sobie wysoką temperaturę, a potem kraj się chwali, jak wysoką temperaturę osiągnęło. Ale najpierw było popsucie tego narzędzia, które miało zmierzyć, bo miało dać obraz rzeczywistości. Więc Putin zyskał w tej chwili obrazek niesamowitego poparcia społecznego, ale jeżeli się przyjrzymy, to ten obrazek jest po prostu absolutnie sfałszowany od początku do końca. On może być nawet prawdziwy, ale tego ta procedura elektoralna nie pokazała, że takie są nastroje właśnie w Rosji, bo wszelkie narzędzia, które są związane z wyborami, sposoby przeprowadzania wyborów zostały tutaj totalnie zgwałcone i zmienione. Mhm.
0: A jak bardzo odległy jest ten wynik?
1: Ale to oczywiście nie dla Putina karta, z którą będzie występował przed społeczeństwem, że jesteście wszyscy za mną, za moją wojną, no bo to było najważniejsze, żeby się naród opowiedział za wojną. No i będzie tą kartą grał również na arenie międzynarodowej. Proszę bardzo, mam takie poparcie, o jakim wy, politycy zachodni, marzyć nawet nie możemy. Więc to jest odpowiedź na pytanie, co Putinowi to dało.
0: Mówimy tutaj o wyborach, w których praktycznie no, nie było w ogóle realnej antykremlowskiej konkurencji. A jak bardzo odległy jest ten wynik od takich realnych nastrojów społecznych w Rosji? A może właśnie dobrze ją odzwierciedla?
1: Odpowiem panu, że nie wiem. Bo przed samymi tak zwanymi wyborami, przed samym głosowaniem, nawet kremlowskie, rządowe służby socjologiczne dawały partii Jedna Rosja 35-37% poparcia. Więc skąd raptem powodów specjalnie nie było, żeby to skoczyło, no praktycznie o połowę, żeby to się powiększyło. To jest to jedno, co może... Ja już się nie chcę opierać na jakichś źródłach opozycyjnych, ale samych rządowych, kremlowskich źródłach, które mówiły, tu mówi 35, no 37, a raptem się okazuje 57. My sobie musimy zdać sprawę z tego, że Rosja ma dosyć skomplikowaną taką mozaikę wyborczą, bo jak się popatrzy na regiony, powiedzmy, ja to przepraszam, na roboczą nazwę, na regiony rosyjskie, gdzie zamieszkuje przede wszystkim ludność rosyjska, to tamte wyniki Jednej Rosji są złe, a w niektórych miejscach są bardzo złe. Natomiast istnieje coś takiego, jak to się nazywa ironicznie, ale to jest dobre określenie, jak elektoralny sułtanat. No to jest przede wszystkim Kaukaz, ale nie tylko Kaukaz, gdzie władze się w ogóle nie przejmują czymkolwiek. Tam może być, nikt nie zwraca uwagi na frekwencje, nikt nie zwraca uwagi na to, jak głosują naprawdę ludzie, jeżeli w ogóle pójdą głosować, ale malują spokojnie władze w bardzo wysoką frekwencję i bardzo wysokie poparcie dla partii władzy. Tak było zawsze. Ale w tych wyborach, tak zwanych wyborach, mamy dodane coś jeszcze. Bo takimi sułtanatami elektoralnymi stały się również te niby nowe rosyjskie regiony, no po prostu zabrane, okupowane częściowo czy w całości, tak jak Krym, przez Rosjan, i one się też stały sułtanatami wyborczymi, a tam jest 11% całego elektoratu, więc no to dodaje bardzo wiele partii władzy. Więc no ten obraz dla nikogo nie może być czytelny.
0: A czy dla Putina będzie to kolejny argument do podjęcia tych trudniejszych decyzji w najbliższych miesiącach, na przykład dotyczących mobilizacji?
1: Tak, oczywiście. No tym bardziej zdajmy sobie sprawę z tego, że on wcale nie musi ogłaszać mobilizacji. Dekret z 22 roku wciąż obowiązuje. Mobilizacja faktycznie trwa ciągle jeszcze. Nie będzie ogłoszenia, ale będą po prostu brać ludzi, no z całą pewnością z biednych regionów, z dalekich, tak żeby nie było zbyt wiele krzyku, tam gdzie to może być niebezpieczne, czyli w Moskwie, w Petersburgu, w wielkich miastach. I spokojnie, po cichu, Putin, nie ogłaszając mobilizacji, ją przeprowadzi. Też argumentując to tym, że skoro ludzie są za wojną, no to powinni rozumieć, jakie są koszta tej wojny.
0: W najbliższych czasach rozejm z Ukrainą jest możliwy w takim razie, po takim wyniku?
1: Ja nic nie wskazuje od ponad pięciu lat już, że cokolwiek Rosja jest gotowa zrobić, ażeby zawrzeć rozejm. Chcą ją tylko zmusić, ale z własnej woli nic takiego nie zrobi. Będzie udawać przede wszystkim przed Amerykanami, przynajmniej na razie, że niby czegoś chce, a tak naprawdę do niczego takiego nie dąży. Jedyne wyjście z sytuacji widzi w swojej przewadze militarnej. No i później w negocjacjach już z pozycji zwycięzcy. A te negocjacje, ja przypominam, opierając się na dokumentach i wypowiedziach Rosjan, dotyczą również i naszego kawałka świata.
0: No właśnie, co z tym zagrożeniem, o którym alarmują europejscy przywódcy? Czy Putin rzeczywiście może się teraz zdecydować na jakiś odważniejszy atak na któreś z państw NATO, nie daj Boże?
1: No na razie to niech on zdobędzie małą takmaczkę i niech na przykład przyzna się przed swoimi wyborcami, że jego armia kiepsko sobie radzi na przykład w rejonie Limanu, więc mówiąc wprost, na razie ja nie widzę tego, żeby miał siłę do jakiejś operacji wojskowej. Poza tym nie jest mu to potrzebne. Zdajmy sobie sprawę z tego, że on w tej chwili liczy raz na jakąś słabość Trumpa, z którym się jakoś spróbuje dogadać, ale przede wszystkim na to, że w Europie za moment będzie miał sympatyków rządzących Niemcami, Francją, częściowo i Polską też. Także tutaj nie, on się nie musi spieszyć, on ma przewagę czasu, bo on nie patrzy, że zaraz kadencja skończy. Jego kadencja się skończy w 30 roku, a potem jeszcze następna na 6 lat, proszę bardzo. Więc on ma perspektywę czasu, on może czekać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia życzę.
1: No fajnie.
0: Kłaniamy się, do usłyszenia w Radiu RMF 20, za chwilę N24, jeszcze więcej informacji. Wracamy już za moment, jest 13:17.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to jest nasz program popołudniowy, a w nim teraz dotkliwe skutki wojny dla irańskiej gospodarki. Jak informuje agencja AFP, powołując się na irańskie centrum statystyczne, w okresie od końca marca do końca czerwca, czyli w ciągu trzech pierwszych miesięcy konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, produkt krajowy brutto Iranu spadł o 10,1%. Irańska gospodarka od lat zmaga się z hiperinflacją i deprecjacją lokalnej waluty, a wojna dodatkowo pogłębiła to zjawisko. W sierpniu inflacja wzrosła o 69% rok do roku, jednak oficjalne dane nie oddają w pełni skali gwałtownych wahań cen, zwłaszcza w przypadku żywności, czytamy w depeszy AFP. Jednocześnie irańska waluta nadal traci na wartości względem walut obcych. W styczniu dolar amerykański kosztował na czarnym rynku 1,5 miliona riali, a aktualna cena sięga znacznie powyżej 2 milionów, wynika z danych serwisów, które monitorują nieoficjalne notowania walutowe. Radio RMF 24, już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów, punktualnie o 13.30.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na Aleja Platanowa /2.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: W Radiu RMF 24 Wrocław, czas na fakty o 13.30. Rafał Jędraszek, zaczynamy. Na początek dobra informacja dla kierowców. Jest szansa na bezkolizyjny przejazd kolejowy na Strzegomskiej. Rada Miejska dała zielone światło na porozumienie z PKP PLK w sprawie budowy nowego wiaduktu kolejowego. Jak mówi Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu, inwestycja pozwoli wyeliminować kolizyjny przejazd w ciągu linii numer 751 w relacji Wrocław-Gądów, Wrocław-Zachodni, gdzie opuszczane w godzinach szczytu rogatki regularnie paraliżują ruch.
13: Tutaj powstanie skrzyżowanie dwupoziomowe i ono zwiększy bezpieczeństwo, ale też ułatwi codzienne podróże wrocławian, okolicznych osiedli wrocławskich i usprawni dojazd na lotnisko. Teraz miasto Wrocław projektuje już też trasę autobusową, która w przyszłości po likwidacji tego przejazdu kolejowego będzie mogła funkcjonować jako trasa autobusowo-tramwajowa. Szacowana wartość całej przebudowy tego przejazdu drogowo-kolejowego na bezkolizyjne skrzyżowanie to około 144 milionów złotych.
12: Na razie nie wiadomo jednak, kiedy rozpocznie się budowa wiaduktu.
14: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
12: Dobiega za to końca przebudowa ulicy Kwidzyńskiej. Na głównym odcinku między ulicami Gęsią a Bocianią zakończono już pracę przy kanale sanitarnym oraz położono nową nawierzchnię. Obecnie prowadzone są ostatnie prace związane z malowaniem oznakowania poziomego. Równocześnie trwa modernizacja kanalizacji w bocznej jej części ulicy, a kolejnym etapem będzie przebudowa sieci wodociągowej. W ramach inwestycji przebudowano ponad 900 metrów sieci kanalizacyjnej. Modernizowane są także dwie przepompownie ścieków Kowale 2 przy Jaskółcze i tam jest już przebudowana i przechodzi odbiory techniczne ta przepompownia, natomiast prace przy Kowale 1 przy Bricknera mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Podsumowując, zaawansowanie prac wynosi blisko 80%. Wartość zadania to ponad 16 milionów złotych. Inwestycja jest współfinansowana przez prywatnego inwestora.
14: Posłuchaj tych faktów.
12: Barwne aranżacje mają odmienić oddziały pediatryczne i neonatologiczne, przynosząc ulgę małym pacjentom oraz ich bliskim. Samorząd Województwa Dolnośląskiego łączy siły z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu i realizuje projekt Pomaluj Mój Świat. Jak mówi Magdalena Piasecka, inicjatorka projektu, radna Sejmiku Województwa, w pierwszej fazie przedsięwzięcia obejmie 4 szpitale.
15: 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Obrzuchu oraz w Jeleniej Górze. To, co jest istotne, zaangażowaliśmy studentów z Akademii Sztuk Pięknych właśnie po to, by to oni stworzyli te piękne przestrzenie, tak aby również ten projekt miał aspekt społeczny. Ciekawa jestem bardzo tych prac. Mam nadzieję, że wybierzemy najlepsze i oczywiście nieustannie zachęcam studentów do współpracy.
12: Urząd Marszałkowski na projekt Pomaluj Mój Świat przeznaczy z budżetu województwa dolnośląskiego 1 milion złotych.

0: Poniedziałek po południu z Radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, nawet 30 cm śniegu może spaść do jutra na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Czy to już zima, choć w kalendarzu ciągle jeszcze mamy lato? Łączymy się z naszym zakopiańskim reporterem Maciejem Pachickim. Dzień dobry, Maćku. Czy mam już smarować i ostrzyć narty? Jak to wygląda?
1: No oczywiście, najwyższa pora, no w końcu mamy już drugą połowę września, a w Tatrach, jak wiadomo, śnieg lubi spać sobie we wrześniu, zresztą no kiedy nam nie sypał w lipcu, też sypał w sierpniu, może w tym roku nie było opadów śniegu wysoko w Tatrach, no ale teraz wygląda to rzeczywiście poważnie, w Zakopanem w tej chwili leje deszcz, grzmi, słyszałem przed chwilą jakieś grzmoty, wyżej w Tatrach sypie śnieg, na Kasprowym Wierchu deszcz ze śniegiem, ale patrzyłem też na obraz z kamery zainstalowanej na Łomnicy, drugim co do wysokości szczycie Tatr i tam jest już naprawdę biało. No to tym większe zaskoczenie i tym większy przeskok, że jeszcze wczoraj w Zakopanem było ponad 20 stopni, a na Kasprowym Wierchu plus 12. Dzisiaj tam termometry pokazują już minus 1 stopień. No i prognozy mówią, że tylko jutro może tam spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu, jak mówiłeś. Mówił nam to też ratownik dyżurny Topry Edward Lichota.
2: Opad jeszcze dodatkowo z wiatrem i z niską temperaturą wpłynie niekorzystnie na warunki w Tatrach. Dlatego też no, lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Na pewno ta pogoda, to prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Mamy jeszcze wrzesień, przed nami jeszcze październik. No i te warunki, jeżeli się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
1: No, na razie jednak niestety nic nie wskazuje na to, by się w najbliższych dniach miały poprawić. Patrzyłem w prognozę do soboty. Na Kasprowym ma sypać śnieg, jutro najwięcej, potem takie drobne opady, ale temperatura będzie utrzymywała się tylko nieznacznie powyżej zera, a w nocy będzie spadała poniżej zera, będzie więc mróz. No, warunki w górach bardzo trudne. Jak mówił ratownik, lepiej nie wybierać się, poczekać na poprawę pogody. To są takie najbardziej zdradliwe, niebezpieczne warunki w roku, kiedy już lato się kończy, a jeszcze zima się nie zaczęła, więc ani w butach nie można bezpiecznie przejść, ani w rakach, bo tego śniegu jest za mało, by raki trzymały, no i robi się naprawdę niebezpiecznie. Należy więc na razie zostać na dole, popatrzeć na te góry, o ile będzie je widać, bo na razie niestety wszystko zasłaniają niskie chmury.
0: Pogoda dla koneserów jak na razie. Maćku, bardzo dziękujemy. To Maciej Pachicki, prosto z Zakopanego, nasz znakomity reporter. Kłaniamy się, Maćku.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, spokojnego popołudnia. A już za chwilę w Radiu RMF 24 wrócimy do polskiej polityki. Maciej Berek apeluje do prezydenta o złożenie ślubowania i szczegóły już za kilka minut.
3: RMF 24.
4: Reklama.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Jeszcze więcej informacji po południu ma dla Was Krzysztof Urbaniak. Tylko w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Jeszcze więcej informacji. Wracamy do sprawy Macieja Berka i jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu poinformował, że złożył pismo do prezydenta z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mu złożenia ślubowania. I tutaj cytat: złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego obowiązkiem. Co więcej, zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 ustawy o statusie sędziów Trybunału, niezłożenie ślubowania, potraktowane jako odmowa jego złożenia, prowadziłoby do skutków w postaci zrzeczenia się stanowiska sędziego Trybunału, napisał Berek na portalu X, dołączając do tego treść pisma skierowanego do prezydenta. Przypomnę, że Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Radio RMF 24. Właśnie czytam o groźnym wypadku w Warmińsko-Mazurskiem i już za chwilę o tym ze szczegółami w faktach. A ja przypominam, że jesteśmy z wami również w trasie za kółkiem na DAB+ i gramy dla was.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: want stars. We want smart people.
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
1: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę. Firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę.

0: podróży z Radio Taxi Serc.
1: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
3: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
2: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
3: Jeszcze raz tylko połaję.
2: Jeszcze raz jeden przystaje, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
3: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
2: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
4: A my zapraszamy na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 15:00, w studiu Faktów Ewa Kwaśny.
5: Rząd przygotował już projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ma on polepszyć sytuację samorządów po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. W październiku ma ruszyć ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Pilotaż przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny.
6: Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany.
5: Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela i o tym też w Faktach o 15:00. Jest gotowy projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej i ma on polepszyć sytuację samorządów, które, jak informowaliśmy już w Faktach RMF FM, notują ogromne straty po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Miejskie spółki, takie jak te w Krakowie czy w Warszawie, zbierają teraz o połowę mniej plastiku. Szacują, że zysk będzie niższy w skali roku o 20 milionów złotych. Michał Radkowski, nasz reporter, ponownie w Faktach. Michale, jak zatem rząd chce ulżyć samorządom?
7: Nową ustawą, która przerzuca koszty na producentów opakowań podlegających kaucji, to wyjście naprzeciw głosom miejskich spółek, które narzekają, że od roku, gdy wprowadzono system kaucyjny, butelki PET zamiast do śmietników oddajemy głównie do recyklomatów, a to powoduje, że firmy odbierające odpady mają mniej surowca, co generuje straty.
8: Dostrzegamy ten problem, dlatego też Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów na opakowania. Generalnie chodzi o to, aby wprowadzający na rynek pokrywali koszty gospodarowania odpadami aż do końca ich życia, czyli aż do zagospodarowania odpadu, recyklingu itd.
7: Deklaruje wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska i obiecuje, że zmiany mają przynieść dodatkowe pieniądze dla samorządów. Dziś minister klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiedziała na naszej antenie, że ustawą lada dzień zajmie się rząd.
5: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie S3 w Lubuskiem. Ciężarówka zderzyła się tam z samochodem w pobliżu węzła Gorzów Wielkopolski Zachód. W kierunku Zielonej Góry przejedziecie teraz tylko lewym pasem. W październiku ruszy ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Z bezpłatnej tomografii komputerowej będą mogły skorzystać osoby w wieku od 50 do 74 lat, które przez określony czas paliły lub palą papierosy. W pilotażu, który przeprowadził m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, zbadano 3750 osób. Wykryto 64 nowotwory.
9: W programie mieliśmy osoby, które paliły pomiędzy 60 a 80 papierosów dziennie. Natomiast to było co prawda poza Polską. Ja się zetknąłem z pacjentem, który palił 100.
6: Powiem szczerze, paliłem ostro. Przeszedłem te wszystkie procedury i się okazało, że jest mały guzek 3 mm w płucu i po serii badań teraz jestem pod stałą opieką poradni pulmonologicznej. Dzięki temu, że brałem udział w tym programie, zostałem zdiagnozowany, lekko uspokojony, ale zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
5: Większość wykrywanych guzków, jak u pana Damiana, to zmiany łagodne, podkreśla profesor Mariusz Adamek, pulmonolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista dodaje, że rośnie liczba osób z rakiem płuc przed 50 rokiem życia. Dotyczy to również osób, które nie palą papierosów.
10: Sport w Faktach RMF FM.
5: Piłkarski klub Legia Warszawa częściowo sprzedany. Właścicielem 40% akcji został biznesmen z USA o polskich korzeniach Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem klubu nadal pozostaje Dariusz Mioduski. Na linii teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, co Legia zyskała na tej transakcji?
11: Zastrzyk finansowy, który zmniejszy zadłużenie klubu ze stolicy, a także poprawi jego stabilność finansową. Jak wyjaśniają władze Legii w wydanym komunikacie, częścią transakcji jest również właścicielska pożyczka, która ma wspomóc bieżącą działalność klubu. Nowy współwłaściciel Michael Gorzyński nie wejdzie jednak w skład zarządu Legii. Ten pozostanie bez zmiany i prezesem

0: Zarządzającym klubu nadal pozostanie Marcin Herra. Dokładna kwota sprzedaży 40% akcji Legii nie została ujawniona. Michael Gorzyński, podobnie jak Dariusz Mioduski, wyemigrował z Polski w latach 80. do USA. Obaj studiowali na Harvardzie. Gorzyński obecnie jest właścicielem firmy, która działa w branży ubezpieczeniowej.
1: Kolejne fakty z Polski i ze świata za niecałe pół godziny. Zapraszam o 15.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
4: Późnym popołudniem we Wrocławiu będzie jeszcze słonecznie, a na termometrach nawet 14 stopni Celsjusza. Nieco cieplej w Legnicy i Głogowie. Tam termometry pokażą 15 kresek. Wieczorem zacznie przybywać chmur i zrobi się chłodniej, ale nie powinno padać. Ciśnienie jest wysokie, jednak warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku nie są dziś korzystne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
5: Radio RMF 24.
6: I u nas w tej godzinie powiemy o proponowanych nowych sankcjach na Rosję. W tej sprawie połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. A za chwilę nowe wiadomości z Białego Domu. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Znakomita muzyka i informacje, czyli popołudnie z radiem RMF 24. U nas teraz najnowszy komentarz Donalda Trumpa, który dotyczy wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się przede wszystkim do kolejnych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. No i cytuję: Rosja niestety straciła kontrolę nad swoim przemysłem oleju napędowego w wyniku wojny z Ukrainą. Duża liczba ich rafinerii diesla została wysadzona i jest przynajmniej tymczasowo wyłączona z użytku, twierdzi Trump w najnowszym wpisie na Truth Social. Część dalsza cytatu: to absurdalna i niekończąca się wojna, która musi się skończyć. Cierpi na tym cały świat, podczas gdy każdego miesiąca ginie 25 tysięcy osób, głównie żołnierzy. Co za wstyd, dodał gospodarz Białego Domu. Ten komentarz Donalda Trumpa pojawia się tuż po wyjątkowo dotkliwym dla Rosji ukraińskim ataku na moskiewską rafinerię naftową, do którego doszło wczoraj. A jak już informowaliśmy, wczoraj odbyła się też rozmowa telefoniczna prezydenta Stanów Zjednoczonych z Wołodymyrem Zełenskim, w której ten próbował nakłonić ukraińskiego przywódcę do zaprzestania ataków na rosyjski przemysł naftowy. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Tam również możecie przeczytać, że fałszywa reklama w mediach społecznościowych ma teraz słono kosztować. Radio RMF 24. Jesteśmy z wami na RMF On, w DAB Plus oraz we Wrocławiu na 95,1 FM.
1: Radio RMF

0: Radio RMF24, poniedziałek, 21 dzień września, początek nowego roku akademickiego coraz bliżej, czyli formalności na uczelni, przeprowadzka do mieszkania albo akademika i poszukiwanie pracy. No to są główne zadania studentów przed startem nowego roku akademickiego. Ten rusza już 1 października. Studenci podkreślają, że największym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego lokum oraz pogodzenie nauki z pracą.
1: To trzeba pozałatwiać, żeby no już na tego 1 października być zwartym i gotowym.
2: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie, jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
3: No ja będę studiować w Warszawie, co prawda, nie w Łodzi, ale jestem stąd, więc będę się przeprowadzać do kawalerki w Warszawie, więc dużo mnie zmian czeka. Chyba jakoś tak pod koniec tego tygodnia będę przenosić rzeczy i parę dni jeszcze, zanim się rok zacznie, to tam przenocuję.
1: Ale to będzie takie tymczasowe, tak to traktujesz, czy raczej myślisz o tym, że to już tak będziesz wyrastać tam razem ze studiami?
3: Póki co wydaje mi się, że tymczasowe, bo mam umowę na rok i w następnym roku, na drugi, w sensie, że na drugi rok studiów być może się przeprowadzę, być może nawet z powrotem do Łodzi i będę po prostu dojeżdżać do Warszawy, zobaczymy, więc nie na stałe. Jeśli chodzi o mieszkanie, no to po prostu szukałam kawalerki w Warszawie w jakiejś takiej nie najgorszej cenie, bo jeśli chodzi o prywatne akademiki, to uznam, że w ogóle jakby cena jest nieadekwatna do metrażu i tam panują strasznie dziwne zasady, a jeśli chodzi o taki akademik uczelniany faktycznie, to jest też taka ruletka, bo niektóre te akademiki są w porządku, a niektóre nie. I jak na przykład się pytałam mojego kolegi, który zaaplikował na taki akademik też z mojego wydziału, co został przydzielony do takiego pokoju, który no, wygląda porównywalnie do celi więziennej, więc...
4: Ja już jestem w pełni przygotowany, studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione. Dojeżdżam już od roku też właśnie godzinę tramwajem tutaj i no myślę, że to rozpoczęcie będzie takie bardzo gładkie dla mnie, bardzo przyjemne. Co prawda przez pierwszy właśnie tak semestr myślę, że młodo, w sensie pierwszoroczni mogą mieć dosyć spore problemy z rozeznaniem się, bo to faktycznie tutaj jest zupełnie inne nazewnictwo, zupełnie inaczej to wszystko funkcjonuje, też trzeba bardzo się troszczyć o to, żeby samemu załatwiać wszystkie sprawy, żeby pilnować terminów, deadline'ów, dokumentów i tak dalej, ale potem już tak po pół roku to dobrze idzie, bardzo dobrze idzie.
1: Co student musi pozałatwiać, o jakie sprawy zadbać?
5: Wynajmuję osobiście mieszkanie, więc jednocześnie ze studiami, w moim przypadku akurat stacjonarnymi, trzeba było iść do pracy. Głównie to była praca weekendowa w gastronomii, bo tam się mimo wszystko zarobi najwięcej. Żeby jeszcze do tego były jakieś pieniądze na, no wiadomo, imprezę jak to student. Jakoś tam, żeby sobie funkcjonować w okienkach, żeby pójść na kebaba i tak dalej, więc dużo rzeczy jest ogólnie do zrobienia. Praca, praca, studia, praca, praca, studia, praca, 3 godziny snu dziennie jest super i tak 4 lata, jakoś pójdzie.
0: Jakoś pójdzie, życzymy powodzenia. Ze studentami w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Już za chwilę fakty, a wysłuchacie radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Echa konfliktu w Iranie przycichły w mediach, ale nie w realnym życiu. Dlaczego Donald Trump nie dąży do zakończenia tego konfliktu? Czy nie chce przyznać się do błędu, czy jest w tym głębszy polityczny plan?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Ogłoszenie RMF24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF24.
5: To już 15.30, czas na fakty RMF FM. Posłuchajmy razem.
6: Trzy samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Klukowa. To między węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. W faktach teraz szansa na przełom w leczeniu endometriozy.
7: Naukowcy z Washington State University opracowali innowacyjną terapię nanocząsteczkową, która w badaniach na zwierzętach wykazała szybkie i skuteczne działanie.
6: I z tymi ważnymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
7: Witam.
6: Dzień dobry,
7: ponownie.
6: Grzegorzu, na czym ta choroba i terapia polegają?
7: Endometrioza to schorzenie, w którym tkanki przypominające błonę śluzową macicy zaczynają rosnąć poza jej obrębem. Choroba między innymi powoduje przewlekły ból. Badacze skoncentrowali się na roli układu odpornościowego, w szczególności na nieprawidłowym działaniu białych krwinek kluczowych dla zapobiegania chorobie. Znaleźli lek, który może to skorygować, a teraz połączyli go z nanocząsteczkami w sposób, który ułatwia dostarczenie go tam, gdzie to potrzebne. Badania na zwierzętach się powiodły, teraz naukowcy chcą metodę opatentować i przejść już do testów klinicznych, które zapewne jeszcze potrwają. Lek miałby być podawany w postaci zastrzyku raz na 2 tygodnie, a z czasem może raz w miesiącu.
6: Grzegorz Jasiński, dziękujemy Ci za tę informację. Na koniec jeszcze jedna informacja ważna dla tych, którzy wyjeżdżają. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. Władze miasta argumentują, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie są skuteczne. Za wstęp do Wenecji wiosną i latem muszą płacić turyści, którzy przyjeżdżają na kilka godzin zwiedzania bez noclegu. To właśnie to zjawisko chcą ograniczyć miejsce władze. W RMF FM fakty bez żadnych ograniczeń. Na te o 16 zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Z Alei Kochanowskiego znikną progi zwalniające. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Hawrylania, witam ponownie. O taką decyzję zabiegali mieszkańcy i kierowcy, którzy narzekali na ich złe wyprofilowanie, utrudnienia w ruchu oraz nadmierny hałas. Zamiast progów pojawi się sygnalizacja świetlna. Jak podkreśla rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Damian Kret, obecne spowalniacze od początku miały być jedynie rozwiązaniem tymczasowym.
10: Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na projekt budowy nowej sygnalizacji. On dopiero ma zostać ogłoszony w tym roku. Jest to przetarg na projekt. A od projektu do budowy to jeszcze sporo czasu. Dlatego też, korzystając z takich możliwości, zamontowaliśmy tam progi, żeby ten długi okres czasu do wybudowania sygnalizacji świetlnej, żeby po prostu zabezpieczyć w tamtym miejscu pieszych.
9: Według informacji, jakie jeszcze przekazał nam rzecznik z DIUM-u, prace miałyby rozpocząć się pod koniec przyszłego roku. Jak już wiecie z naszej anteny, od kilku dni strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Jedną z najważniejszych zmian są mandaty za nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych. Chodzi m.in. o wjeżdżanie lub wchodzenie za rogatki, gdy te są opuszczone, opuszczają się lub jeszcze nie podniosły się do końca. Mandat grozi też za ignorowanie czerwonego światła oraz wjazd na torowisko, gdy zator uniemożliwia zjazd i grozi utknięciem między szlabanami, wyjaśnia w rozmowie z faktami Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej.
11: Pamiętajmy, że jeżeli to są pół zapory, zapory, no to wtedy owszem pojazd samochodowy może wjechać, ale jeżeli to są zwykłe zapory na przejeździe kolejowym, to wtedy niestety najczęściej popełniającymi tego rodzaju wykroczenia no są właśnie kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi, no którzy mogą przecisnąć się pomiędzy szlabanami.
9: Strażnicy zapowiadają regularne kontrole w newralgicznych punktach, między innymi na Zwycięskiej czy Sołtysowicach. Generalnie takich miejsc we Wrocławiu nie brakuje.
12: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
9: Startuje 11. edycja miejskiego odznaczenia Wrocławskie Serce dla Zwierząt. Po raz kolejny miasto szuka tych, którzy swój czas i środki poświęcają na bezinteresowną pomoc braciom mniejszym. Tych, którzy nie są obojętni na los zwierzaków, opiekują się nimi, leczą, karmią i znajdują kochające domy. Tegoroczny nabór zgłoszeń kandydatów potrwa do 2 października. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 października podczas oficjalnego rozdania nagród. Formą upamiętniania przyznania odznaczenia jest tabliczka pamiątkowa umieszczona na budynku Trybuny Głównej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice. Przypominamy, że kandydata może zgłosić każda osoba fizyczna mieszkająca na terenie Wrocławia, a formularz znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. I na tej informacji kończymy to popołudniowe wydanie Faktów RMF 24 Wrocław. Zapraszam już na kolejne. Za niecałą godzinę wrócimy do Centrum Historii Zajezdnia i sprawdzimy, jakie tematy zostały już poruszone podczas Forum Edukacji Mobilności Aktywnej.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ambasadorowie Unii od rana próbują dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia sankcji. Termin został już przedłużony o tydzień i mija jutro o północy. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Który kraj stanowi największy problem?
1: No, największy problem to, no, trzeba to powiedzieć wprost, w tej chwili to jest Francja, bo Paryż domaga się wykreślenia z unijnej listy sankcyjnej rosyjskiego oligarchy Alishera Usmanowa i to stanowisko Francji jakby spowodowało to, że się tak jakby cała lawina innych żądań otworzyła, taki efekt domina powstał. Pierwszym krajem, który chciał wykreślenia Usmanowa, ale także innego oligarchy, to była Słowacja i Francja poparła Słowację i potem dyplomaci przekazywali, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe, a wiadomo o co chodzi, że to jest konkretny nacisk ze strony Azerbejdżanu i taką obietnicę uwolnienia dwóch francuskich obywateli przetrzymywanych właśnie w Azerbejdżanie w zamian za wykreślenie Usmanowa. I w piątek kolejny kraj postawił żądania właśnie, że jeżeli Francji uda się wykreślić Usmanowa, to Luksemburg chce wykreślić Michaiła Friedmana, który ma tam interesy w Luksemburgu. No i całe takie domina. A oczywiście są kraje takie jak Polska, które nie chcą osłabiać listy i w ogóle uważają, że to jest niebezpieczny precedens, żeby dawać takie możliwości nacisku krajom spoza Unii. No więc jest poważny problem. Od rana ambasadorowie próbują się porozumieć w tej sprawie.
0: A uda się dojść do tego porozumienia, Kasiu? A jeżeli nie, to no, co to będzie oznaczało dla Unii?
1: No, sądzę, że się uda, że po prostu to by było, no, wielki problem polityczny, prawny, ale też wizerunkowy dla Unii, gdyby nie było tego porozumienia. Po prostu prawie 3000 osób i podmiotów na czarnej liście rosyjskiej, no, te sankcje by zostały wobec nich unieważnione z dnia na dzień, nie wiem, Putin mógłby podróżować po Europie, czy inni odpowiedzialni za wojnę. Wydaje się to mało prawdopodobne, żeby nie było tego kompromisu, ale rzeczywiście jest on bardzo, bardzo trudny. I pojawiają się w kuluarach takie jakieś rozwiązania pośrednie, niepotwierdzone przez dyplomatów, ale na przykład Financial Times pisał o tym, żeby na przykład Usmanow nie został całkowicie wykreślony z listy, ale część sankcji wobec niego mogłaby zostać złagodzona, no taki, żeby wszystkich zadowolić, więc trudne negocjacje
0: cała.
1: Właśnie, żeby no więc sądzę, że jakiś kompromis będzie, bo po prostu no za duża stawka, żeby sobie pozwolić na to, żeby Unia mogła sobie pozwolić, żeby nie było porozumienia.
0: Czekamy zatem na informacje z Brukseli, o czym teraz Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Jak tylko będziemy mieli więcej wiadomości w tej sprawie, to od razu wam je przekażemy w Radiu RMF 24, a za chwilę sportowcy o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim.
2: RMF 24.

0: Kto nie lubi lata, to już ostatni dzień lata. Radio RMF 24, wracamy do rozmowy z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Władimir Semirunny, srebrny medalista olimpijski z Mediolanu w łyżwiarstwie szybkim, jest Rosjaninem, który po agresji Rosji na Ukrainę zostawił swój kraj i przyjął polskie obywatelstwo. Popularny Władek mówi o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Co ty sądzisz o sytuacji w Polskim Komitecie Olimpijskim, bo od Mediolanu trochę się zmieniło. Czy jest ci tak po ludzku, jako sportowcowi, który buduje wizerunek, markę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przykro, że prezes został aresztowany i no jest kryzys wizerunkowy?
2: No wiem, tak, to trochę. No jak sportowiec ja bardziej myślę o tym, że jeżeli ja będę dobrze startował na igrzyskach i reprezentował kraj, bo wiem wtedy, że i Olimpijskiemu Komitetu będzie dobrze, ja bardziej myślę o tym. Za bardzo się tak nie chciałem specjalnie wnikać w tą sytuację, bo wiem, ja tak jestem dużo poza polityką w ogóle i bardziej najważniejsze, żeby dobrze, na przykład co, kolejny rok nie ma igrzysk w ogóle, ni zimowych, ni letnich i to jest teraz trochę przerwa to wszystko rozwiązać, no ale no chciałbym, żeby to jak najszybciej się poprawiło. Myślę, że będzie wszystko dobrze, no.
1: Nie jest dobrze, jak polityka wchodzi do sportu. Niestety czasami polityka wywiera wpływ na nasze życie. Masz na pewno kontakt z rodzicami, mówiłeś, że oni zostali w Rosji. Co u nich? Jak się trzymają? Jaka ta sytuacja też jest w Rosji? Czy ich jakoś uderzyło to, że ty wyjechałeś, zostałeś reprezentantem Polski?
2: Nie, rodzice to nic nie uderzyło. Bardziej to przez tą wojnę teraz, że mówię tak za dużo w politykę, nie wnikam. My też rodzice wiedzą, że ja tego za bardzo nie lubię i dlatego oni tak to bardziej lubią. Też dopóki ja nie zapytam dopóki samych nie zapytam, oni mnie o tym nie opowiadają, ale teraz no już widać te przez tą wojnę, że już tam problemy z paliwem to i że to, nie wiem, nie zatankować auto, wszystko to, no i no jest smutno, przykro mi, że naprawdę czasem jest to, bardzo mi się to martwi. Czasem jak to pokazują, że tam drony już tam dolatują do nich i to, no straszne to wygląda. No i wiem, że no nie będę mogli oni zostawić tam, bo mam też swoich rodziców tam i oni już też mają jeszcze większy wiek, to i już tam też mają mieszkanie, kredyt, to no ciężko to wszystko zostawić i jak ja młody, jak już nic nie mam, po prostu zdecydować, bo w mojej sytuacji to jest dużo łatwiej, no a u nich to po prostu nawet nie wiem, jak to pomóc, bo no ni pieniędzy przelić, ni nic, to po prostu nie wiem, próbuję dzwonić i teraz też to z czasem za dużo nie mam, no ciężko to jest, no.
1: Mówią ci rodzice, że w Rosji jest dużo trudniej niż przed wojną, tak żyć po prostu z perspektywy, wiesz, normalnego mieszkańca.
2: Tak, jest dużo cięższy i na przykład, nie wiem, pamiętam takie na przykład ceny, co ja byłem jeszcze w Rosji, a teraz wiem, że chyba nawet droższe niż w Polsce, a same ten pieniądze, co zarabiasz pieniędzy w Rosji, no mniejsze, mniej, mogę powiedzieć, że dużo mniejsze, ale no jest na pewno mniejsze niż w Polsce, ale ceny są na sklepach już są droższe i ciężko, na pewno gorzej stało, no.
0: Rodzicom żyje się ciężko w Rosji, przyznawał Władimir Semirunny i w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Całą rozmowę znajdziecie na stronie rmf24.pl. Za chwilę fakty, a po nich wszyscy ludzie Trumpa, znakomity program Andrzeja Kochuta, gorąco polecam.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowia. Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky...
11: Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit?

0: Prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem.
1: 13-latek jadący elektryczną hulajnogą zginął po zderzeniu z autobusem.
0: Na linii faktów reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku.
2: Dzień dobry.
0: Co wiadomo o przebiegu tego wypadku?
2: Nastolatek jechał po trasie pieszo-rowerowej, a potem wjechał na przejście dla pieszych. Według wstępnych ustaleń w tym samym czasie był już na nim autobus, który właśnie skręcał. Chłopiec uderzył w pojazd, a następnie według strażaków znalazł się pod nim. Niestety nastolatek zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Teraz policja pod nadzorem prokuratury będzie ustalać przyczyny tego tragicznego wypadku.
1: Wszystko wskazuje na to, że jest wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia unijnych sankcji wobec Rosji.
0: Z listy sankcyjnej mają zostać wykreśleni dwaj rosyjscy oligarchowie. W zamian obostrzenia mają być przedłużone aż o 3 lata.
1: Na linii Bruksela i korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą-Kasiu, co oznacza ten wstępny kompromis?
3: To przede wszystkim oznacza, że udało się przełamać trwający od wielu dni impas. Francja i Słowacja domagały się wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, i udało im się to uzyskać. W zamian czarna lista obejmująca prawie 3000 osób i podmiotów zostanie przedłużona aż o 3 lata. To znacznie dłużej niż dotychczas, bo do tej pory sankcje przedłużano o 6 miesięcy, co za każdym razem było okazją do zażartych targów. O godzinie 18 rozpocznie się kilkugodzinna procedura ciszy. Jeżeli żaden kraj nie zgłosi sprzeciwu, kompromis będzie uzgodniony.
4: Pogoda, płata figle.
0: Śnieg spadł na dzisiaj na Kasprowym Wierchu.
1: No i to nie koniec załamania pogody w Tatrach. Synoptycy zapowiadają kolejne opady w ciągu najbliższych godzin.
0: A Tatrzański Park Narodowy jeszcze żyje kończącym się latem.
1: W lipcu i sierpniu na górskie szlaki weszło rekordowe. Ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Wylicza Magdalena Zwijacz-Kosica z TPN-u.
5: W lipcu mieliśmy ponad 900 tysięcy wejść do parku. W sierpniu jeszcze więcej, ponieważ było to ponad 1 230 000, 137 tysięcy wejść więcej niż w poprzednim rekordowym sierpniu.
0: Największym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się morskie oko. Co sprawia, że się uśmiechacie?
1: No i co wprowadza was w dobry humor?
0: Pytamy, bo dziś Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
1: Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał, który przyznaje, uśmiech na jego twarzy pojawia się najczęściej dzięki jego córkom, które nawet kiedy dzień jest średni, no, potrafią zrobić z niego kabaret bez biletu wstępu.
0: O to, co wywołuje uśmiech na waszej twarzy, pytał także reporter RMF FM w Trójmieście.
6: Słońce.
7: Słońce. Ostatnie właśnie chwile słońca. Ostatnie dni urlopu.
8: Gdy pajacowałam z bratem.
6: Miłość chyba, nie? Jesteśmy zakochani, szczęśliwi.
9: Nie, tak samo. Chyba ze wzajemnością.
0: Tych powodów do uśmiechu życzymy wam jak najwięcej.
1: Zdecydowanie tak. Czekamy także na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
0: A temat uśmiechu wróci w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
0: Jutrzejszy poranek we Wrocławiu będzie pochmurny i chłodny. Termometry pokażą zaledwie 8 stopni Celsjusza, ale temperatura z każdą godziną będzie rosnąć do 17 kresek. Po 10 spodziewany jest deszcz. Po południu w stolicy Dolnego Śląska ma być już pogodnie. 17 stopni pokażą jutro termometry w Głogowie, Miliczu i Polkowicach. Najchłodniej ma być w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Tylko 11 kresek powyżej zera.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Radio RMF 24.
12: To wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się nisko. O, mam nadzieję, że jesteście już po pracy. My nie. I bardzo dobrze, bo możemy wam towarzyszyć i mamy dla was jeszcze więcej informacji. Między innymi z gospodarki. Agencja Moody's obniżyła rating Polski. Co to w ogóle oznacza? Czy odczujemy to w portfelach? O tym już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: W radiu RMF 24 gospodarka. Po ponad 20 latach agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden poziom, z A2 do A3. Rating ma pomóc w ocenie, czy dany kraj jest wiarygodny jako partner, na przykład przy pożyczaniu pieniędzy. Agencja Moody's oceniła, że kondycja fiskalna Polski pogarsza się, a gotowość rządu do odbudowy buforów fiskalnych jest ograniczona, i to mimo sprzyjających warunków gospodarczych. Spróbujmy ten komunikat trochę rozszyfrować. Innymi słowy, zadłużamy się coraz bardziej, mimo że warunki na świecie sprzyjają, by tego nie robić. Jakie skutki może przynieść obniżenie ratingu? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy mamy do czynienia z katastrofą? No bo takie głosy się pojawiają, że po ponad 20 latach Moody's obniża rating, no to naprawdę musi być źle.
1: Nie, to jest publicystyczne raczej określenie. Cały czas mamy rating tak zwany inwestycyjny, w odróżnieniu od tak zwanego śmieciowego ratingu, który niektóre kraje mają taki śmieciowy, ale też mają dostęp do rynków finansowych, też mogą pożyczać. Moody's był tą agencją ratingową, która utrzymywała nam najwyższy rating. No i oczywiście to byłoby pewne uproszczenie, mówiąc, że to jakby musiało się stać, że ten rating zostanie obniżony, ale rynki, uczestnicy rynku od dłuższego czasu, no co najmniej od kilkunastu miesięcy, liczyli się z taką możliwością. My zresztą też z taką możliwością tej korekty ratingu się liczyliśmy i rynki wyceniały jednak takie ryzyko. No jest taka miara, różnica między rentownością obligacji a oprocentowaniem tak zwanych IRS-ów, interest rate swaps, i tam było tego ryzyka trochę fiskalnego więcej wycenione, a więc no nie jest to w takiej perspektywie tych kilkunastu miesięcy aż takie zaskoczenie.
0: Do tej reakcji rynków myślę, że panie doktorze jeszcze wrócimy, ale jeszcze tak przekładając to wydarzenie na może bardziej obrazowe dla naszych słuchaczy również przełożenie, to trochę tak jakby uczeń chodził do szkoły podstawowej i miał w niej piątki albo czwórki plus, poszedł do szkoły średniej, no i tam zaczęły się oceny typu 3+. Tak możemy porównać obniżkę tego ratingu?
1: No to jest ciekawe porównanie. Nie jest ono
0: dla mnie... Mam na myśli, że nie ma tragedii, to znaczy nie grozi nam brak promocji do następnej klasy.
1: Nie, to w tym sensie tak. To nie jest tragedia, jak mówiłem, to jest cały czas rating inwestycyjny, czyli cały czas jesteśmy w tym elitarnym gronie. No są pewne ryzyka, na które tutaj wskazano. Ja tylko mogę rzucić też dodatkowo taki argument, że raczej te oceny przez agencje ratingowe to nie jest jakieś takie przełomowe wydarzenia, ani te reakcje rynków historycznie nie są jakieś istotne, bo rynki wiedzą, mają tą informację, którą przeprocesowała agencja, i to nie nadaje nigdy raczej takiego nowego kierunku na rynku, to nie jest jakieś nowatorskie, odkrywcze spojrzenie. Agencje często bardzo są też zachowawcze w swoich ruchach. Tak jak mówiłem, no dla rynków nie był to przełom, a nawet dzisiaj zachowanie rynków było takie, jakby nam podwyższono rating, a więc te nawet rentowności spadały.
0: Tak jest. Panie doktorze, w praktyce rozumiemy, że na razie ta reakcja rynku była wręcz lekko pozytywna, paradoksalnie, no ale w praktyce...
1: Bo są inne czynniki. Mhm. Ropa dzisiaj niżej, a więc to też trzeba patrzeć, że są po prostu dla rynku ważniejsze czynniki niż ten rating.
0: W praktyce, co obniżka ratingu, niekoniecznie na przykładzie Polski, no bo widzimy, że na razie nic takiego się nie wydarzyło, patrząc na wykresy, ale w praktyce, czym obniżka ratingu może grozić? No bo skoro mniej lub bardziej, ale nasza wiarygodność się zmieniła na niekorzyść lub innego kraju, któremu obniża się po prostu rating, no to czym to skutkuje? Bo rozumiem, że pożyczki w przyszłości mogą być droższe, a więc też koszt obsługi długu będzie droższy w przyszłości.
1: Rzeczywiście są inwestorzy, którzy budują swoje portfele inwestycyjne opierając się o pewne kryteria, w tym kryteria ratingu dla papierów, które dobierają do tych portfelów inwestycyjnych. No i może się tak okazać, że do pewnych portfeli na przykład nie trafimy. No ale tak jak mówię, no jesteśmy cały czas mamy cały czas ten rating inwestycyjny, a więc no to nie jest tak, że do innej ligi po prostu awansowaliśmy. Po prostu jesteśmy jeden notch niżej, ale w tej samej lidze. My kiedyś dokładnie badaliśmy, jakie są reakcje rynków na ratingi. Tak jak mówię, no to i rozczarować może to publicystów, ale te reakcje nie są duże, bo to są często te decyzje agencji ratingowych nie mają charakteru przełomowego. To nie jest żadna nowa informacja z punktu widzenia inwestorów. A więc nie przesadzałbym z rynkowym wpływem tej decyzji.
0: No to jeszcze przyjrzyjmy się tej reakcji rynku. No bo tak, złoty nie zareagował nerwowo, a nawet przy niektórych parach walutowych no to się umocnił dzisiaj. Na przykład w parze z euro, w parze z dolarem. Giełda też nie, no bo widzimy, że WIG20 kończy dzień na mocnym plusie powyżej 2%. W ogóle cały warszawski parkiet też powyżej 2%. No czyli patrząc generalnie na reakcje rynkowe, na ich schemat taki generalnie przyjęty, to oznacza, że albo się nic nie stało, albo inwestorzy i tak się tego spodziewali. Która z tych opcji panu, panie doktorze, jest bliższa?
1: Obie są mi bliskie. Znaczy, inwestorzy, tak jak mówię, spodziewali się od pewnego czasu. Poprzedni tydzień był ciekawy, dlatego że mieliśmy bardzo dużą przecenę na polskich obligacjach i tam się oczywiście wiele rzeczy złożyło, a więc też wzrosty cen ropy, wzrosty rentowności w takich krajach jak Ameryka, które są takim benchmarkiem światowym. A teraz, no to dzisiaj mieliśmy odwrotną sytuację i te czynniki są po prostu ważniejsze niż ten rating dla rynków.
0: Panie doktorze, to jeszcze odsuwając trochę rating, ale weźmy to, co agencja Moody's tutaj powiedziała, obniżając ten rating, czyli polityka fiskalna jest coraz bardziej napięta, zadłużamy się coraz bardziej, mimo tego, że generalnie warunki sprzyjają ku temu, by tego nie robić, by się może nawet oddłużać. No, taki głos ostatnio też płynął z Rady Fiskalnej przy opinii wobec budżetu, przyszłorocznego budżetu państwa. To się składa na jakiś taki jeden głos, który dość alarmistycznie mówi o tym, w jakim kierunku finanse Polski podążają. Pomijając to, że rating być może nie jest aż tak kluczowy, ale to jest kolejna opinia w tym koszyku, która się pojawiła. Czy rzeczywiście tutaj ten alarmistyczny ton powinien budzić nasze zaniepokojenie?
1: Znaczy, to jest ton, który no, odzwierciedla nic innego jak liczby i projekcje. No, projekcje są takie również nasze, że dług do PKB będzie rósł, deficyt w przyszłym roku jest zakładany na poziomie z tego roku. No i można powiedzieć, że w Polsce nie widać takiego konsensusu wśród sił politycznych co do szybkiej konsolidacji fiskalnej i agencje, no, patrząc na to, no, muszą w jakiś sposób ocenić powiedzmy szansę na to, że do tej konsolidacji szybko nie dojdzie. No i wypadkową jest taka, a nie inna ocena ratingu. No powiedzmy, że bardzo prawdopodobne jest, że ten dług do PKB jednak powyżej tych 70% wzrośnie w najbliższych kilku latach. Cały czas to jest dług, który jest poniżej średnich poziomów unijnych. Te średnie poziomy unijne to jest powyżej 80%. No ale Polska miała bardzo dobrą historię wyrastania z długu i ten dług, który był poniżej 50% PKB.
0: Być może kiedyś się uda do takiej historii wrócić. Doktor Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A. był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To wieczorny program Radia RMF 24. Zbliżamy się niechybnie do faktów i faktów ekonomicznych a propos.
2: Tu Radio RMF 24.

0: 17.30. Najnowsze fakty już teraz.
1: Kierowcy, uważajcie, są problemy na autostradzie A1 w pobliżu Bytomia w Śląskiem.
2: Pojazd wjechał w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku granicy. Naukowcy ogłosili przełom w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.
3: Tygodnik Nature opisuje właśnie nowatorską metodę, która daje nadzieję na skuteczne i trwałe wyeliminowanie wirusa z organizmu, co dotychczas było poza zasięgiem dostępnych terapii.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry, Grzegorzu. Na czym ta terapia polega?
3: Zmierza do wyeliminowania zdolności wirusa do ukrywania się w komórkach wątroby, co pozwala mu przetrwać przez wiele lat. W tym celu badacze wykorzystują specjalne znaczniki chemiczne grupy metylowe, które wyłączają aktywność genów wirusa. Nie jest w stanie się namnażać. Kluczowym elementem terapii jest zmodyfikowana wersja enzymu Cas9, znanego z nowoczesnej techniki edycji genów CRISPR. Pozbawiony jest jednak zdolności przecinania DNA. Enzym ten, prowadzony przez specjalnie zaprojektowane cząsteczki RNA, trafia precyzyjnie w miejsce obecności wirusowego DNA i tam je unieszkodliwia. Wyniki badań przeprowadzonych na ludzkich komórkach wątroby i na myszach okazały się bardzo obiecujące. Już pojedyncza dawka terapii prowadziła do wyraźnego wyciszenia aktywności wirusa.
2: Za pół godziny w RMF FM popołudniowa rozmowa.
1: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Janusz Cieszyński, poseł formacji Rozwój Plus.
2: Zapraszamy 2 minuty po 18:00.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Ile zarabia przeciętny Polak?
2: Z najnowszymi danymi już teraz Igor Skrzypek, witamy.
5: Dzień dobry. Teoretycznie 9259 zł brutto, czyli około 6,5 tysiąca złotych na rękę. Tyle wyniosło przeciętnie wynagrodzenie w sierpniu według Głównego Urzędu Statystycznego. Pamiętajmy, że to średnia arytmetyczna, czyli kwota zawyżona przez najlepiej zarabiających. Niewiele mówi o prawdziwych zarobkach Polaków. Mówi za to o ogólnych trendach w gospodarce i widzimy, że przeciętna płaca w sierpniu była niższa niż w lipcu, o 2,5%. GUS jednak uspokaja, ten spadek prawdopodobnie wynika z tego, że w lipcu było więcej dodatkowych wypłat, premii kwartalnych czy odpraw emerytalnych, które nieco zawyżyły poprzednie dane. Uspokajające mogą być też dane z międzynarodowych rynków. Ropa tanieje, nadal jest horrendalnie droga, ale wszystkie rodzaje tego surowca straciły dziś na wartości. Najbardziej amerykańska WTI. Baryłka potaniała tylko dziś o 7%. Mimo tego na tańsze tankowanie w najbliższych dniach nie ma co liczyć. Z dobrych wieści, jeśli można tak powiedzieć, nasza waluta nie zareagowała na obniżenie ratingu Polski przez agencję Moody's. Przez cały dzień złoty utrzymał wartość, choć bywało lepiej. Euro kosztuje 4,35 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,08 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Zaczynamy od samorządowców ze stolicy regionu i całego regionu, którzy walczą o ustawę metropolitalną. Przekonują, że sformalizowanie współpracy przyniesie przede wszystkim potężny zastrzyk finansowy. Z wyliczeń wrocławskiego magistratu wynika, że dzięki nowym przepisom do budżetów dolnośląskich gmin trafiałoby rocznie około 584 milionów złotych. Wójt gminy Zawonia, Agnieszka Wersna, reprezentująca mniejsze samorządy, podkreśla, że te środki pozwolą m.in. na rozwój transportu publicznego i ułatwią mieszkańcom codzienny dojazd do stolicy Dolnego Śląska.
7: Dla nas to jest przede wszystkim organizacja transportu publicznego łącząca Oleśnicę, Trzebnicę, Wrocław i każdą miejscowość z terenu najmniejszej gminy wiejskiej metropolii wrocławskiej, czyli gminy Zawonia. To jest połączenie, dzięki któremu nie tylko nasi uczniowie szkół ponadpodstawowych, ale też pracownicy, którzy codziennie dojeżdżają najczęściej samochodami osobowymi, będą w łatwiejszy, przystępniejszy sposób mogli dotrzeć do swojego miejsca pracy.
6: Jak słyszymy, pomysł pozwoli też na lepsze skomunikowanie Wrocławia z firmami w okolicznych gminach i powiatach.
8: Tym żyje Wrocław.
6: Czy to koniec ze staniem przed szlabanem na Strzegomskiej? Jak już wiecie z faktów w RMF 24 Wrocław, jest na to realna szansa. Rada Miejska dała zielone światło na porozumienie z PKP PLK w sprawie budowy nowego wiaduktu kolejowego. Inwestycja wyeliminuje kolizyjny przejazd w ciągu linii numer 751. A w jaki sposób, wyjaśniła nam Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9: Tutaj powstanie skrzyżowanie dwupoziomowe i ono zwiększy bezpieczeństwo, ale też ułatwi codzienne podróże wrocławian, okolicznych osiedli wrocławskich i usprawni dojazd na lotnisko. Teraz miasto Wrocław Wrocław projektuje już też trasę autobusową, która w przyszłości po likwidacji tego przejazdu kolejowego będzie mogła funkcjonować jako trasa autobusowo-tramwajowa.
6: Szacunkowy koszt takiego rozwiązania, dodajmy, to ponad 140 milionów złotych. Słuchacie Faktów RMF 24 Wrocław o 17.30, w których teraz wracamy do projektu Pomaluj Mój Świat. Projekt, przypomnijmy, zakłada stworzenie przyjaznych, kolorowych przestrzeni na oddziałach szpitalnych, gdzie leczeni są najmłodsi. Pomysł narodził się z inicjatywy radnej sejmiku Magdaleny Piaseckiej. Na jego realizację samorząd zabezpieczył w budżecie 1 000 000 złotych.
8: Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Obrzychu oraz w Jeleniej Górze. I miejmy nadzieję, że ten projekt w przyszłych latach poszerzy się na większą ilość szpitali. To, co jest istotne, zaangażowaliśmy studentów z Akademii Sztuk Pięknych właśnie po to, by to oni stworzyli te piękne przestrzenie.
6: Do połowy września wpłynęło kilkanaście prac konkursowych. Wyniki i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane 30 września podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to nasz wieczorny program i z takim pytaniem teraz przybywamy. Czy pamiętacie 40-latka? I co wam się kojarzy w pierwszej kolejności? No wiadomo, inżynier Karwowski, to na pewno. Ale co jeszcze? I czy na przykład wśród tych skojarzeń znajdą się takie specyficzne konstrukcje? No przez dekady były symbolem Warszawy, tej jeszcze z czasów Polski Ludowej, według części słusznie minionych, kojarzą się od zawsze z trasą Łazienkowską, no bo tam debiutowały. Ale wpisały się też w krajobraz stolicy lat 90., a później zniknęły. Wiaty przystankowe typu EU. Dziś jedna z nich wróciła do Warszawy i stanęła w centrum miasta. I co ciekawe, nie trzeba się spieszyć, żeby ją zobaczyć, bo będzie tam na stałe. W naszym warszawskim, a jakże, studiu. Michał Radkowski, kłaniam się.
1: Dzień dobry i mogę powiedzieć, że nasze studio znajduje się tuż przy trasie Łazienkowskiej, wspomnianej dokładnie przez ciebie.
0: Dokładnie tak. Michale, byłeś na prezentacji odnowionej wiaty typu EU, no więc dla tych, którzy 40-latka nie widzieli, albo Polski Ludowej w Warszawie nie widzieli, to jak taka wiata...
1: albo nie pamiętają.
0: Albo nie pamiętają. Jak taka wiata w ogóle... Co to znaczy, że EU?
1: No właśnie, ta literka EU wzięła się od nazwy trasy Łazienkowskiej, stąd jej określenie, a ona pojawiła się w krajobrazie warszawskim wraz z pojawieniem się trasy Łazienkowskiej. To był rok 1974. Razem nie możemy tego pamiętać.
0: Nie pamiętam, przyznaję.
1: To było 52 lata temu, ale te wiaty były na tyle przełomowe, jeśli chodzi o to, jak wyglądało wtedy miasto, że zadomowiło się tutaj na kilka dobrych dekad. Na początku rzeczywiście pojawiły się w tym 74 roku na kilku przystankach na trasie Łazienkowskiej, a że były przestronne, miały duże okna, miały szerokie dachy, co było bardzo ważne, bo chroniły przed deszczem, przed słońcem, przed śniegiem, przed wiatrem. No i do tego jeszcze miały takie drewniane wykończenie plus aluminiowy szkielet. No to wszystko powodowało, że ta konstrukcja wyglądała dość lekko, jak na tamte czasy. Taki powiew świeżości w tej bardzo szarej Warszawie i szarej Polsce. No i te przystanki były z nami tak, myślę, że do mniej więcej 2012-2013 roku. Wtedy Warszawa przystąpiła do takiej wielkiej modernizacji przystanków i wiat przystankowych w Warszawie. Wymieniliśmy je sobie na nowsze, ładniejsze, bardziej przeszklone, aczkolwiek wielu mieszkańców narzeka na to, że nie do końca są funkcjonalne, bo na przykład nie chronią przed deszczem odpowiednio, albo jak już pod nimi stoimy, jest bardzo gorąco i świeci słońce, to trochę się robi jak w saunie. Tak jest. Ci, którzy tęsknili za wiatami typu EU, mogą się wybrać do Warszawy. Nie trzeba daleko, bo jeśli ktoś wysiądzie na stacji na Dworcu Centralnym, no to wystarczy taki spacerek kilkuminutowy i możemy dotrzeć w pobliże dawnego hotelu Forum, dawnego gmachu Cepeli. Kto to jeszcze pamięta, dzisiaj tam się znajduje taka sieć księgarni, chociaż nie wiem, czy to tylko księgarnia, bo i płytę tam można kupić, i gry, i tak dalej. No i blisko jest jeszcze Pałac Kultury. No generalnie samo centrum miasta. I ta wiata stanęła i powiem ci, Igorze, że wygląda dzisiaj naprawdę jak nowa. Nówka sztuka. Nie pachnie, ale naprawdę aż miło patrzeć. Szkło niczym jeszcze nie porysowane. Piękne, lśniące w słońcu, chociaż dzisiaj niewiele tego słońca.
0: Rozumiem, że konstrukcja jest w pełni... Nie, właśnie nie jest do końca nowa. To znaczy, czy to jest odświeżona dawna wiata, czy to jest rekonstrukcja wiaty?
1: To jest po części odświeżona wiata, a po części jest zachowany stary materiał. A o tym, jak to dokładnie wyglądało, to powie nam Katarzyna Strzegomska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
2: Przystanek Centrum 01, ulica Marszałkowska przy ulicy Nowogrodzkiej. Odrestaurowana, dzisiaj można powiedzieć nowa, ale stara wiata typu EU. Podjęliśmy decyzję wiele miesięcy temu, że chcemy zachować kawałek historii w małej infrastrukturze transportu publicznego. I właśnie dzisiaj oddajemy to dla naszych mieszkańców i pasażerów. To właśnie wiata, która została zrobiona, odnowiona z dwóch, nawet dodatkowych jeszcze innych elementów. Kilku wiat już podniesiono. EU, które przez wiele lat, w latach 70. i 80. gościły na ulicach Warszawy i chroniły mieszkańców w różnych warunkach pogodowych w oczekiwaniu na autobusy.
1: No, czyli taki bardzo popularny dziś recykling tego, co było. Jak się okazało, nie zmarnowało się. Rzeczywiście jeszcze do niedawna można było na Grzybowskiej zobaczyć tę wiatę. Tak się zastanawiałem wtedy, czy ona zostanie już jako taki rodzynek w krajobrazie warszawskim. Zniknęła, bo rozpoczął się remont ulicy Grzybowskiej. No i teraz już wiemy, gdzie pojawiła się w takiej nowej, odświeżonej odsłonie. Polecam jeszcze z tego też powodu, że można przeczytać sobie krótką historię tych wiat EU, są one umiejscowione na jednej z bocznych ścian tej Wiaty.
0: Recycling albo moda na retro po części również. Też. Mamy pytanie, czy ta moda na retro spodobała się pasażerom, warszawiakom?
1: No i tutaj przynajmniej jeśli chodzi o tych, z którymi rozmawiałem, zdania są raczej skierowane w stronę takich pozytywnych opinii i właśnie sięgania do pamięci, chociaż nie wszystkim na pierwszy rzut oka skojarzyło się, co to jest.
3: Poznaje pani tę Wiatę?
4: Poznaję, bo jest opis, tak, to nie wiedziała, co to jest, gdyby nie opis. Skąd jest ta Wiata, z jakiego to jest wieku i z jakich lat. Fajnie też, jakby było ich ku mnie więcej, to by było też fajnie na wasze, bo to ładnie wyglądają inaczej.
3: Zaciekawiony jest pan tym, co pan widzi?
5: No tak, jak najbardziej. Jest odrestaurowana, pewnie przez większość czasu nie wyglądała na taką nową i śliczną.
3: Ma 50 lat.
5: Ale widać, że dobrze została odrestaurowana. Wygląda jakby były lata 70. i właśnie została postawiona.
3: Pasuje do współczesnej Warszawy?
5: Troszkę nie, ale może to nawet lepiej, bo bardziej przyciąga uwagę i interesuje ludzi tym, że wybija się trochę z rytmu współczesnego i Warszawy.
6: Jak człowiek patrzy, to gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś rzeczywiście wspomnienie tego się pojawia. Teraz jest taki miszmasz w Warszawie, że można by kilka postawić i niewiele by się odróżniało od wszystkiego, bo jest socrealizm, tutaj mamy jakieś nowoczesne budynki pełne szkła, jakieś obskurne stare bloki. Nie wiem, czy ktoś by szczególnie zauważył, że jest coś takiego wyjątkowego, bo człowiek jest otoczony przeróżnymi rzeczami w tym momencie i każdy jest z innej parafii, że tak powiem.
3: A jak pan patrzy na tę Wiatę, jest w niej coś wyjątkowego?
6: Proste, ostre kąty, czy coś wyjątkowego. Może właśnie to, że w porównaniu z tym, co teraz mamy, gdzie jest takie bardziej obłe, czy to się na samochody spojrzy, czy na architekturę, która teraz powstaje, to jest takie toporne, proste, jakby to można powiedzieć, takie tanie.
1: Nie. Tanie, nie tanie, ale chyba jest jednak odporne. Mam taką nadzieję, że będzie odporne, bo ten przystanek akurat, gdzie ustawiono tę Wiatę, znajduje się w takim miejscu, gdzie szczególnie w weekendowe noce, a to przystanek, gdzie głównie zatrzymują się autobusy nocne, no ma wielu takich towarzyszy, harcowników, tak bym to powiedział. Zobaczymy, czy przetrwa próbę czasu.
0: Życzymy Wiacie EU, żeby była z dala od harcowników i życzył też tego, jak sądzę, nasz reporter Michał Radkowski. Bardzo ci, Michale, dziękuję.
1: Zdecydowanie. Skryty fan komunikacji miejskiej.
0: Radio RMF 24. A my z trasy łazienkowskiej zjedziemy niejako na trasę S2, potem na autostradę A2 i ruszamy na Berlin. Tam zerkniemy na to, co nowego w niemieckiej polityce.

0: W Radiu RMF 24, zgodnie z zapowiedzią, przenosimy się za Odrę. Friedrich Merz pozostaje na stanowisku kanclerza Niemiec, mimo presji po słabym wyniku CDU w wyborach regionalnych. Jak mówił na konferencji prasowej, ani w niedzielę wieczorem, ani w poniedziałek rano, podczas spotkań kierownictwa partii, nikt nie poruszał kwestii personalnych, ani jego odejścia. Merz przyznał jednocześnie, że polityka federalna i jego własna osoba miały wpływ na wyniki wyborów. Wiem, że polityka krajowa odegrała dużą rolę zarówno w wyborach lokalnych dwa tygodnie temu w Saksonii-Anhalt, jak i we wczorajszych wyborach, podobnie jak moja własna rola. Jednak wyniki wyborów i ich przyczyny sięgają daleko poza moją osobę. Jesteśmy świadkami głębokiej transformacji niemieckiego systemu partyjnego, tak jak to się dzieje w wielu innych krajach na świecie. To, co niepokoi mnie najbardziej, to fakt, że nie tylko w Berlinie, ale zwłaszcza w Berlinie, od kilku miesięcy obserwujemy narastający, radykalny i otwarcie wyrażany antysemityzm, który cieszy się tu wręcz aplauzem. I co mnie naprawdę głęboko porusza, to to, że pozostaje to niekwestionowane przez część społeczeństwa. Und das ist etwas, was mich wirklich zu... Mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Przypomnę, w Mecklenburg i Pomorzu Przednim CDU zdobyła 4,9% głosów i po raz pierwszy nie przekroczyła progu wyborczego w wyborach landowych. W tym samym landzie wygrała AfD z wynikiem około 38%. Merz zapowiedział rozmowy z premierami krajów związkowych i dalsze działania na rzecz współpracy. Podkreślił, że zadaniem koalicji i politycznego centrum jest przygotowanie Niemiec na kolejne lata.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
1: Popołudniowa rozmowa. Za chwilę w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina 18, to oznacza, że najnowsze fakty przygotowali Anna Wachowska i Tomasz Woryński.
1: Sejm wraca do sprawy ogólnopolskiej nocnej prohibicji i zakazu reklam alkoholu.
2: Kilka dni temu głosowanie nad projektem zablokowali posłowie PSL-u.
1: Pieniądze za spotkanie z prezydentem?
2: Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego dziś Janusz Cieszyński, poseł formacji Rozwój Plus. Projekt Lewicy i Polski 2050 w sprawie zakazu reklamowania alkoholu i ogólnopolskiej nocnej prohibicji będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ustalił reporter RMF FM.
1: Posłowie mieli głosować nad ustawą już w ubiegły piątek, ale w ostatniej chwili, na wniosek PSL-u, marszałek Sejmu zdjął ten punkt z porządku obrad i cofnął do komisji.
2: W faktach witamy naszego dziennikarza Jakuba Rybskiego.
1: Witamy. Jakubie, co w sejmowych kuluarach mówi się o tym zagraniu PSL-u?
3: Politycy Lewicy i Polski 2050 są wściekli na posłów PSL-u, bo ludowcy mieli złożyć swój wniosek o cofnięcie projektu za plecami swoich koalicyjnych kolegów. Oficjalnie Polskie Stronnictwo Ludowe miało przekazać marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, że nie ma zgody w całej koalicji co do ostatecznego kształtu projektu. Parlamentarzyści polskiej

0: ich opcji, po prostu no, jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może, bo to jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie powinien funkcjonować w ten sposób.
1: A może Kacprzyk po prostu powiedział na głos to, co wy, politycy, wszyscy myślicie o rozliczaniu afer, to znaczy, że trzeba przeczekać, moje plemię i tak mnie obroni.
0: Ale sytuacja tutaj jest zupełnie inna, dlatego że ja mam taką tezę, że 80% tych afer, które są w polityce, to są rzeczy, które są bardzo mocno dęte. Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu. To jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba, a w szczególności powinien być niedopuszczony do tego, żeby realizować jakiekolwiek usługi na NFZ.
1: A myśli pan...
0: Przypomnę, że on w trakcie tej wizyty, kiedy ludzie za drzwiami czekali w kolejce, opowiadał pacjentowi o tym, jakie by sobie kupił Porsche. Czyli jakby skala degrengolady absolutnie niesamowita.
1: Tak, pokazywał nawet zdjęcie rzeczywiście i żalił się, że nie może nim jeździć, bo telewizje by się pojawiły. Zostawmy na razie Kacprzyka. Pana zdaniem on będzie przesłuchany w miarę szybko? Teraz chyba jest powód.
0: Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego że się boją, że on wtedy powie wszystko i powie wszystko o tym układzie w szpitalu południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę, złodziej Kacprzyk na SOR-ze, w prosektorium płacenie za skóry de facto, na oddziale, gdzie jest in vitro, pomylono zarodki. Tam, gdzie się nie spojrzało, były jakieś problemy.
1: Jutro,
0: i to jest po prostu niedopuszczalne.
1: Jutro rząd zajmie się nareszcie słynnymi ustawami zdrowotnymi, które mają ukrócić kominy płacowe w szpitalach i polskim lekarzom utrudnić bilokację, czyli właśnie pracowanie w dwóch miejscach naraz, co uprawiał dr Kacprzyk. Potem ustawy trafią do Sejmu. Czy poprze pan ograniczenie na przykład łącznego czasu pracy lekarzy do 2 etatów?
0: Znaczy, to, że nie ma systemu monitorowania czasu pracy, to jest gigantyczna pomyłka i to powinno być wprowadzone już dawno. I co więcej, to nie wymaga żadnych zmian w ustawach. Tymczasem ten
1: rozumiem,
0: pakiet...
1: że krytykuje pan również siebie.
0: Słucham?
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie teraz.
0: Dlaczego pan tak...
1: No bo za waszych czasów może trzeba było to wprowadzić.
0: Ale za naszych czasów postawiliśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o cyfryzację systemu ochrony zdrowia. Przypomnę, przed nami Arłukowicz i Ewa Kopacz wydali 500 000 000 złotych na system e-zdrowia i nie wystawiono ani jednej e-recepty, ani e-skierowania. Więc ja, no,
1: nie,
0: proszę
1: no
0: mi wybaczyć,
1: przepraszam,
0: ale nie będę, nie będę tak, nie, znaczy to jest argument.
1: Nie chcę brnąć w tę stałą gadkę przez 8 lat rządów i jedni i drudzy
0: ale
1: to powtarzają.
0: My przez 8 lat rządów.
1: Ja wiem.
0: Naprawdę dużo w tym obszarze zbudowaliśmy. I mówienie, że a tego jeszcze zabrakło, no proszę bardzo, niech ktoś to
1: nie,
0: zrobi
1: dobra,
0: lepiej. Na razie się nie zna.
1: Wycofuję, to była niepotrzebna wrzutka, bo wiadomo było, że co się odpali po takiej uwadze.
0: Ja
1: chcę zapytać
0: mówię,
1: o coś innego.
0: Fakty.
1: Czy to ograniczenie pana zdania, już tak ponad podziałami, bo wszystkim nam zależy, żeby nie nastąpił kolaps w służbie zdrowia na wiosnę. Lekarze twierdzą, że jak się wprowadzi te przepisy, to bez tej bilokacji lekarzy, których jest za mało, po prostu się system zawali. Co pan
0: to nie uważa? Są lekarze, tylko cynicy, dlatego że no, nie ma czegoś takiego.
1: Ale sam pan mówi, że będzie kolaps już tej jesieni.
0: Nie, ale kolaps będzie tej jesieni. Nie z powodu tego, co tu jest w tych ustawach, bo te ustawy wejdą z tego, co słyszałem od pani minister zdrowia, za rok. Czyli one i tak teraz nic nie zmienią.
1: Chyba już premier Tusk kazał, żeby szybciej.
0: Tak czy owak, kolaps będzie dużo wcześniej, bo nie brakuje godzin pracy lekarzy, tylko brakuje pieniędzy. I system ochrony zdrowia jest chronicznie niedofinansowany. Przypomnę, obcięto na przykład pieniądze na diagnostykę obrazową, co doprowadziło do wydłużenia kolejek o 20% w ciągu 2 miesięcy. To są liczby NFZ-u. To ja tutaj nic sam nie
1: wiem. Ale
0: nie
1: ma pan wrażenia, że jakoś tak przyschło. To znaczy był moment, kiedy bardzo dużo wszyscy my, dziennikarze, o tym mówiliśmy. Ludzie się jakoś, jak to zwykle w polskiej służbie zdrowia, umościli w tym miejscu, które... Pan Wiszy, ja rozumiem.
0: Tak.
1: I teraz, wie pan, no być może po prostu jest pogorszenie, ale nie będzie spektakularnego,
0: nie, będzie
1: obsówki spektakularnej.
0: System ochrony zdrowia w Polsce działa tak, że w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego pieniądze jeszcze jakieś tam są, a pod koniec jest już naprawdę trudno i po prostu są problemy z płynnością. Nie ma na zakup leków, nie ma na różne...
1: A co pacjentowi takiemu zwykłemu radzić, który by chciał jakieś badania sobie przeprowadzić i teraz słyszy, że na jesieni to w zasadzie wszystko wszystko się zawali.
0: No, jeżeli ktoś dzisiaj się chce zapisać na przykład na badanie obrazowe,

0: to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle w tym roku nie dostanie żadnego terminu. I to jest realny problem. Te ustawy, które teraz są na rządzie, nic realnie w tym roku z tym nie zrobią. Co więcej, to są ustawy, które zrobią gigantyczny prezent prywatnym przychodniom. Dlatego, że jeżeli będzie limit 240 zł za godzinę w publicznej ochronie zdrowia, to wie pan, co to oznacza, że w prywatnej za 300 za godzinę można będzie przepłacić każdego lekarza.
1: Ale ja o tym mówię, lekarze też mówią, że wprowadzenie tych limitów na szybko spowoduje odpływ do prywatnej służby zdrowia i dodatkowe ograniczenie świadczeń na NFZ.
0: Dlatego razem z Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, które pozwoliłyby nie wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście zostało to zignorowane, no bo ten rząd tak ma, że jeżeli coś zaproponuje opozycja, no to wtedy jest to wrzucane
1: w świetnie. Niezwykle koncyliacyjny, wszystkie
0: ale
1: uwagi
0: proszę,
1: opozycji uwzględnia.
0: Proszę zapytać bywalca studia RMF FM Michała Gramatyki, który wielokrotnie publicznie mówił o tym, że na Komisji Cyfryzacji w Sejmie wielokrotnie były przyjmowane jego poprawki, dlatego że były merytoryczne. A najzabawniejsze jest to, że jak został wiceministrem, to później to, co sam wpisał jako poprawkę, wycofywał.
1: Bo jest nowa afera, wy Kacprzykiem, oni Nawrockim i aferą platynową. To normalne, że można sobie kupić za 100 tysięcy dolarów rozmowę tête-à-tête z polskim prezydentem?
0: No, ale to jest wymyślone przez portal, który jest w sporze prawnym z panem prezydentem.
1: Nie, to nie jest wymyślone przez portal, tylko dziennikarze zapytali biznesmenów, którzy dzwonili do fundacji, której zresztą członków pan świetnie zna, z pytaniem, co za te 100 tysięcy dolarów można dostać, i dostali taką informację, że spotkanie z prezydentem.
0: To ciekawe, bo jedyne, co zostało opublikowane przez tych dziennikarzy, to jest ulotka. I tam się tworzy takie wrażenie, że tam jest napisane, że można spotkanie z prezydentem. Tymczasem łatwo ją przeczytać i tam nic takiego nie ma. I to jest po prostu kolejna historia, taka jak te, za które prezydent Karol Nawrocki pozwał portal Onet, która moim zdaniem się okaże, że jest kompletnie wyssana z palca.
1: Kompletnie dęta.
0: No, jestem co do tego absolutnie przekonany. Zresztą pan prezydent jasno dzisiaj powiedział, że to jest kompletna bzdura. Wcześniej ministrowie pana prezydenta też się do tego odnosili. No, państwu z redakcji, które to podały, pokazali pewne urywki, ale nie pokazali tego konkretu, czyli właśnie tego, że rzeczywiście jest jakkolwiek uprawdopodobnione, że można za pieniądze umówić spotkanie z prezydentem.
1: Konkret jest taki, że pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy, a resztę sobie domyśl.
0: I nikt go nie kupił.
1: Biznesmenie. No, okay.
0: No nikt tego pakietu nie kupił, czyli...
1: To stawiamy kropkę i przechodzimy, żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do naszych mediów społecznościowych i Radio RMF 24. Janusz Cieszyński jest nadal naszym gościem. Panie ministrze, to kończąc ten wątek afery, dętej afery, no bo ich afera zawsze jest dęta, przepraszam, ich afera zawsze jest prawdziwa, wasza zawsze dęta i odwrotnie.
0: Różnie bywa.
1: Okej, pan rzeczywiście jest, niepotrzebnie do pana mam te pretensje, bo pan jak na polskie warunki polityczne jest jednym z najmniej polaryzujących polityków, okej.
0: Jak tak pan o mnie mówi, to mnie na żadne listy nie wezmą, więc proszę sobie dać
1: komentarz. Nie, chyba na waszą listę pana wezmą, bo wy chyba macie taki pomysł, żeby tutaj pokazywać, że jesteście jakąś taką nową trzecią drogą. Ale
0: nie,
1: dobrze.
0: Takiego pomysłu nie mamy. Nie, no nie, dobrze. Proszę, pan to po prostu, co kolejna uwaga, to bardziej kąśliwa.
1: Dobrze, zostawmy. Chcę jeszcze podrążyć chwilę to 100 tysięcy dolarów za rozmowę z prezydentem, czy ten pakiet platynowy, o którym rzeczywiście w ulotce nie jest napisane właściwie o co chodzi. To oferowała Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, której prezesem Rady Fundacji jest Marcin Chludziński, był prezes KGHM, pan go zna dobrze. Również wiceprezesem tej fundacji jest Daniel Lichota. Też go pan zna, wystąpił pan w maju na spotkaniu organizowanym przez tę fundację o suwerenności cyfrowej. Czy pan ich zapytał, słuchajcie chłopaki, co tam właściwie żeście nawywijali?
0: Nie pytałem, no bo jak pan wie doskonale, oni teraz prawdopodobnie są w Stanach. Natomiast powiem tak, na pewno była jakaś niezręczność, no bo nie powinno być nigdy jakichkolwiek wątpliwości co do tego,
1: że... Te pakiety
0: że to
1: były tak, niezręczne, tak?
0: Słucham?
1: Te pakiety są niezręczne,
0: nie, no,
1: tak
0: niezręczność polega na tym, że w jakikolwiek sposób ktoś komuś mógł dać coś takiego do zrozumienia. Natomiast najważniejsze są fakty. Fakty są takie, że do niczego takiego nie doszło. No a tak się składa, że to wszystko powstało w redakcji, która jest aktualnie w sporze z prawnym, z panem prezydentem, dotyczącym tego, że ta redakcja
1: ale ja rozumiem. Dobrze.
0: Jak ktoś raz został przyłapany na tym, że podawał niesprawdzone informacje...
1: Sąd decyduje, czy został przyłapany, czy nie został. No, poczekajmy spokojnie na ten wyrok.
0: Pan prezydent jasno się w tej sprawie wypowiadał i przyzna pan, że nie przedstawiono żadnych dowodów w tej sprawie, żadnych konkretnych dowodów. Po prostu ktoś komuś powiedział... I na podstawie
1: chodzi o teksty o domniewanym dowożeniu prostytutek przez ochroniarza wówczas.
0: Które się ukazały tuż przed drugą turą wyborów.
1: Tak jest, wszystko to pamiętamy.
0: Absolutnie obrzydliwa akcja i zupełnie jasne, jakie były jej motywy.
1: Ja tylko pytam, wie pan, bo pan zna ludzi, którzy tworzą tę fundację. I rozumiem, że jak pan walczy z aferami po tej drugiej stronie, nawet podał pan swój telefon, żeby do pana dzwonić i rzeczywiście nawet sprawdziłem, to jest pański numer prywatny faktycznie.
0: 501-500-715. Zachęcamy do dzwonienia.
1: Tak jest. Sygnalistów ze szpitali. To czy w sprawach po drugiej stronie różnych niejasności jest pan równie uważny i na przykład weźmie telefon i zadzwoni do kolegi swojego Chludzińskiego, tudzież kolegi swojego Lichoty i nie zapyta chłopaki, o co tam chodziło? Chciałbym jako poseł zatroskany zapytać.
0: No ale przeczytałem wyjaśnienia zarówno Fundacji Pałacu Prezydenckiego.
1: A te wyjaśnienia są strasznie takie, wie pan, eciepecie.
0: Nie są eciepecie, są, mówię tak, nie było opcji kupienia spotkania, takiego pakietu platynowego, w którym nie było tego spotkania, też nikt nie kupił. Sprawa jest wymysłem mediów i to jest stanowisko, które mówi i fundacja, i kancelaria prezydenta. Dla mnie przekonujące.
1: Po co drążyć?
0: Natomiast jestem przekonany, że w drążeniu tego typu tematów dużo bardziej wiarygodni niż ludzie.
1: Ale pan byłby
0: ludzie.
1: Mega wiarygodny w drążeniu tego tematu i gdyby pan wyjaśnił, zadzwonił do kolegów i wyjaśnił, o co tak naprawdę chodzi, to może ja bym uwierzył.
0: Ale oni wyjaśnili, powiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca i nikt nie sfalsyfikował ich słów. No to co jeszcze wypadało podrążyć?
1: Premier Donald Tusk w czwartek w Sejmie wygłosił dramatyczne przemówienie. Cytuję. Chcę przedstawić obywatelom najbardziej prawdopodobne scenariusze na kilka najbliższych miesięcy. Rosja zdecydowała się na nową strategię prowadzenia wojny. W planach są hybrydowe uderzenia rakietami i dronami na kraje wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Istnieje ryzyko, że pociski będą do nas wlatywać i dokonywać zniszczeń. Ufa pan informacjom premiera o zagrożeniu z Rosji?
0: Niestety Donald Tusk ma fatalną historię wykorzystywania tego typu sytuacji do bieżących potrzeb politycznych. Natomiast nie trzeba mieć bardzo bogatej wyobraźni, żeby uważać, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że będą wymierzone zarówno w Polskę, jak i w inne kraje naszego regionu tego typu prowokacje. To jest oczywiste, że Ruscy się przed niczym nie cofną, żeby zdestabilizować nasz region. Mamy w przyszłym roku wybory. To jeszcze jest jakby dodatkowy element, który ułatwia tego typu działania. Także ja zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego doszło. Problem polega na tym, że kiedy takie sprawy będą wyjaśniane, połowa Polaków będzie uważała, że to, co mówią władze, to jest prawda, a druga, że to jest nieprawda.
1: To jest przekleństwo polaryzacji na sterydach. Czy nie uważa pan, że skoro sytuacja jest naprawdę nieciekawa, no to może opozycja powinna nieco zbastować z atakowaniem rządu absolutnie za wszystko?
0: Ja nie atakuję absolutnie za wszystko, tylko krytykuję to, co robią źle i uważam, że akurat to jest zawsze krytyka merytoryczna.
1: Ale czy jest taki czas, wie pan, wyjątkowy czas, w którym wy politycy powinniście trochę po prostu nogi z gazu pozdejmować, czy to nie jest problem?
0: Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby poprzeć dobre rozwiązania bez względu na to, jaka władza to pokaże. No, ale podam konkretny przykład, żeby nie było żadnego
1: słowa. To zapytam o to inaczej. Wyobraża pan sobie w takim razie w przypadku takiej naprawdę sytuacji bardziej jeszcze nieciekawej, jakiejś poważnej eskalacji, że powstaje rząd jedności narodowej, którym jest Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Janusz Cieszyński. To jest możliwe? Przy obecnym stanie niechęci, nienawiści czy nie?
0: Chyba tylko formalnie, dlatego że myślę, że pierwszą osobą, która by nie chciała, żeby taki rząd powstał, będzie Donald Tusk, bo poznaliśmy go jako osobę, która te momenty, w których się decyduje, czy jest się mężem stanu, czy politykierem, on zawsze wykorzystuje do tego drugiego. I to jest ten problem. Po prostu, ja nie znam takiej sytuacji, kiedy Donald Tusk zachował się jak mąż stanu i realnie za coś wziął odpowiedzialność, podjął jakieś odważne decyzje, które mogły być niepopularne.
1: Jak podjął jedną odważną decyzję, to stracił władzę. Czyli podniósł wiek emerytalny, co mu wyszło bokiem.
0: Ale pan oczywiście pamięta, że w kampanii wyborczej politycy Platformy Obywatelskiej, akurat nie sam Donald Tusk, mówili, że tego nie zrobią. I to jest fundamentalna kwestia, że jeśli się coś obiecuje w kampanii, to jednak wypadałoby tego dotrzymywać, bo jeżeli tego się nie robi, to już tak naprawdę nie mamy demokracji.
1: To są już starocie z rupieciarni, a zapytam o...
0: 100 konkretów jeszcze, może też nie jest najświeższe, ale skończyło tak samo jak tamte obietnice.
1: Zdecydowanie nie jest najświeższe, a proszę jeszcze powiedzieć, czy byłby pan za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w tej sytuacji, którą mamy?
0: Polska jest jednym krajem dzisiaj, który graniczy z Rosją, w którym nie ma takiego powszechnego przeszkolenia.
1: A to jest trochę beztroska?
0: I uważam, że jak najbardziej należałoby takie coś stworzyć. Zresztą akurat w Rozwoju Plus mamy świetnego eksperta od tego Michała Dworczyka, który jutro przedstawi szczegóły naszego planu stworzenia właśnie armii na wojnę, a nie na defiladę.
1: Ale w tym planie też jest obowiązkowa służba wojskowa?
0: Co będzie w tym planie, to zapraszam na jutro na 10:00 na to wydarzenie z udziałem Michała Dworczyka i Mateusza Morawieckiego, ale ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że uważam, że jak najbardziej powinno być przeszkolenie każdego, kto się do tego nadaje.
1: Obowiązkowe, znaczy nie obowiązkowe, takie, że absolutnie. Państwo ogłasza, kochani, mamy fajne szkolenia, zgłaszajcie się, kto chce. Ludzie, którzy rzeczywiście się zgłaszają.
0: Powinno być obowiązkowe szkolenie. Co więcej, monitoring tego, czy nam coś z tego szkolenia w głowach zostało. Jest 2026.
1: A młodzi ludzie w kamasze po prostu, tak jak kiedyś było, też to powinno wrócić?
0: Myślę, że dzisiaj wiemy, że w trakcie wojny nie będziemy potrzebowali tylko ludzi w kamaszach, ale też będziemy potrzebowali operatorów dronów, ekspertów od cyberbezpieczeństwa i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby chłopaków za klawiatury i krzesła gamingowego wysyłać w błoto na poligon, bo to niekoniecznie jest optymalne i niekoniecznie będzie służyło temu, co nam jest potrzebne, ale żeby każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce w razie W, to uważam, że jest absolutna konieczność, tylko że żeby to dobrze zrobić, musimy się do tego przygotować. To jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj byśmy wepchnęli, nie wiem, 100, 150 tysięcy mężczyzn, bo tyle mniej więcej jest pewnie w roczniku, do Wojska Polskiego, to by się skończyło gigantycznym chaosem i też wielkim zniechęceniem ze strony tych ludzi. Co by tylko spotęgowało oburzenie.
1: Chcę jeszcze zapytać o te nieszczęsne alerty RCB. Jak ich nie było, to krytykowaliście, no nie pan, ale opozycja krytykowała rząd, że alertów nie ma. Rząd się ogarnął, teraz ludzie dostają po 6 alertów w jednej nocy. Alert o zagrożeniu, potem odwołanie alertu i tak 3 razy. Tak było na przykład w okolicach Krosna i Sanoka, czyli nie przy samej granicy. To dobrze?
0: Kompletnie bezużyteczne. Rok temu razem z Michałem Dworczykiem zaproponowaliśmy, żeby dodać w mObywatelu, aplikacji, która ma ponad 12 milionów Polaków, moduł mAlert. Po to, żeby był profesjonalny alert, który nie tylko jest SMS-em, gdzie są dwa zdania, co się dzieje, ale też informacja, co w takiej sytuacji zrobić. Wie pan, co się z tym wydarzyło? Nic. Dlaczego?
1: Za parę tygodni mówią, że to wprowadzą.
0: Nie, za parę tygodni powiedzieli, że wprowadzą alert RCB w mObywatelu. Dodam, że dzisiaj jest inna rządowa aplikacja, regionalny system ostrzegania, która już ma tę funkcjonalność. Ja akurat z niej korzystam, ustawiłem sobie powiadomienia dla Lublina, dla województwa lubelskiego, no bo wiadomo, to jest takie miejsce, gdzie często one występują i sobie sprawdzam, jak to wygląda. Jest tego bardzo dużo, jest to nieczytelne. Dostaję na przykład informację o tym, że coś się dzieje na Ukrainie, no i co w związku z tym. Ale więcej.
1: Polak, wie pan, co robią ludzie w okolicach tego Sanoka? No blokują sobie alert RCB, bo muszą iść do roboty rano, więc chcą się wyspać. No.
0: Jest inna aplikacja, przygotowana przez Komendę Główną Straży Pożarnej.
1: Tak.
0: Gdzie się ukryć.pl.
1: Wszystko wiem.
0: Przed naszym programem, na wszelki wypadek, myślę, sprawdzę, jakby coś się stało, gdzie się ukryć. I proszę pana, najbliższy schron jest przy ulicy Fabrycznej 9 i tu jest taka informacja. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Czy pan wie, co to oznacza?
1: Próbowałem to sprawdzić, bo też zaniepokojony sprawdziłem wokół siebie, u mnie jest dokładnie to samo. Jeden schron ma adnotację, że tylko w pewnych godzinach jest czynny, znaczy miejsce schronienia czynne. No, i
0: no właśnie.
1: Liczę na to, że Władimir Władimirowicz i akurat to, w tych godzinach ewentualnie.
0: Czyli tak, z jednej strony
1: będzie skalował.
0: Z jednej strony mamy Marcina Kierwińskiego, chcemy złożyć wniosek o jego odwołanie, zobaczymy, czy uda się zebrać podpisy, który
1: no
0: wychodzi
1: świetny
0: w Sejmie.
1: Załatwić się na pewno odwoływanie Kierwińskiego, to jest coś, co znakomicie rozwiąże sprawę schronów.
0: Przepraszam, nie,
1: na pewno. No. Więcej dymu, to jest to, czego potrzebujemy w tej sytuacji.
0: Nie,
1: no przecież wiadomo, że nie odwołacie Kierwińskiego.
0: Ale sekundkę.
1: Będą tylko wrzaski w Sejmie.
0: Proszę tutaj dać mi uzasadnić. Marcin Kierwiński, kiedy zrobił gigantyczny błąd, bo rozesłał do całej Polski, całej bazy abonentów telefonii komórkowej SMS-a z linkiem do tego słynnego poradnika bezpieczeństwa.
1: I zablokował, tak.
0: Zablokował dostęp do poradnika i do wszystkich stron rządowych, bo one stoją na jednej infrastrukturze.
1: Na chwilę zablokował.
0: Panie redaktorze, ale co potem zrobił Marcin Kierwiński? Co by pan zrobił, jakby pan się pomylił w czymś? Jak pan się przejęzyczył? No, ja bym powiedział, przepraszam. A Marcin Kierwiński wyszedł na mównicę w Sejmie i powiedział, zrobiłbym to jeszcze raz. Czyli nie dość, że zrobił głupstwo, to jeszcze publicznie zapowiedział, że zrobi to głupstwo po raz kolejny, bo może. I dlatego takie osoby, które nie mają żadnej refleksji, powinny wyjść z rządu i zająć się czystą polityką.
1: Musimy stawiać kropkę, czyli będzie spokojny Janusz Cieszyński zapowiada, że będzie jeszcze więcej polaryzacji, bo będziecie odwoływać. Kiedy będziecie tego Kierwińskiego odwoływać?
0: Jak zbierzemy niezbędne podpisy, zachęcamy naszych kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale tak, bo jeszcze zdrajcy muszą iść do prawilnych prawaków i
0: to,
1: ich namówić.
0: To
1: dobrze.
0: Już jest pan na koniec nie postanowił z Tobiaszem Boheńskim polecieć.
1: Tak, Zdrajcy Plus, to jest wasz nowy przydomek. Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł rozwoju Plus, był dzisiaj naszym gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: Państwu, zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła 18.30. Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zamiast uciążliwych progów zwalniających na Alei Kochanowskiego, sygnalizacja świetlna. Od tego tematu zaczynamy. Zmiany domagali się mieszkańcy i kierowcy narzekający na hałas, zły profil progów oraz konieczność hamowania niemal do zera w obawie o uszkodzenie zawieszenia. Jak zaznacza w rozmowie z RMF 24 Wrocław Damian Kret, rzecznik wrocławskiego ZDIUM-u, progi od początku miały być jedynie rozwiązaniem tymczasowym.
11: Co istotne, światła wzdłuż Alei Jana Kochanowskiego będą wzbudzane przyciskiem, gdy pieszy będzie chciał przejść przez pasy. Jednocześnie wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na usunięcie właśnie progów zwalniających, na które od dłuższego czasu także skarżyli się mieszkańcy okolicy. Druga część mieszkańców chwaliła te progi i chciała, żeby zostały one zamontowane. No ale tak jak już wspomniałem, one są rozwiązaniem tymczasowym, a rozwiązaniem docelowym od początku była sygnalizacja świetlna.
10: Od projektowania do przebudowy jednak długa droga. Prace na Alei Kochanowskiego miałyby rozpocząć się dopiero w końcówce przyszłego roku. A już jutro dzień bez samochodu. Pamiętajcie, że we Wrocławiu bezpłatnie będzie można podróżować tramwajami i autobusami zarówno na terenie miasta, jak i liniami 900 dojeżdżającymi do sąsiednich gmin aglomeracji wrocławskiej, pociągami kolei dolnośląskich i Polregio na obszarze gminy Wrocław, między stacjami, które w nazwie mają Wrocław oraz przystanek Iwiny. Dodatkowo operator systemu wrocławskiego roweru miejskiego, czyli firma Next Bike Polska wprowadzi też godzinę jazdy za darmo.
12: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
10: Dyskusje z udziałem dyplomatów oraz historyków poświęcone wydarzeniom z najnowszej historii Polski oraz polityce historycznej to główne punkty zorganizowanego przez IPN Dolnośląskiego Kongresu Pamięci Narodowej, który w poniedziałek rozpoczął się w stolicy Dolnego Śląska. Dwudniowemu wydarzeniu towarzyszy hasło Historia mówi przez pokolenia, a sceną do dyskusji są wnętrza wrocławskiej hali stulecia. Oprócz rozmów eksperckich podczas kongresu zaplanowano wiele wydarzeń skierowanych do młodszych odbiorców. Zobaczyć można m.in. wystawę Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności, międzynarodowy projekt IPN opowiadający o losach Polaków podczas II wojny światowej. Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości uczestnicy kongresu mogą wcielić się w powstańców warszawskich, polskich kryptologów czy lotników walczących podczas II wojny światowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki. I jeszcze ekosystem, który przypomina o interaktywnym centrum obsługi mieszkańca. To narzędzie, które realnie skraca czas załatwiania sprawy w tej miejskiej spółce. Infolinia działa tylko w określonych godzinach, a liczba osób ją obsługujących jest ograniczona. Interaktywne centrum dostępne jest przez całą dobę, nie tylko w dni robocze. Wystarczy otworzyć stronę, wybrać temat rozmowy i opisać ją własnymi słowami. Oczywiście chodzi o stronę ekosystem.wroc.pl.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Mam nadzieję, że ten poniedziałkowy wieczór już wam upływa poza pracą, w domu, może jakiś ciepły napój, herbata, kakao, może jeszcze za wcześnie na napoje wyskokowe, zresztą te do najzdrowszych przecież nie należą. Ale o tych napojach słów teraz kilka, ponieważ wracamy do piątkowego głosowania w sprawie ustawy zakazującej reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Głosowanie w sprawie tej ustawy się nie odbyło, jak się okazuje, bo w ostatniej chwili wniosek o usunięcie tego punktu z porządku obrad złożyło do marszałka Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe. No i pytamy, co się wydarzyło w ten piątek w Sejmie i to niekoniecznie późnym wieczorem, tylko nieco wcześniej. To być może wie nasz reporter Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
1: Dobry wieczór.
0: No i dlaczego PSL chciało to głosowanie zablokować?
1: No mówi się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze,
0: a w przypadku
1: polityki to może też chodzić o słupki sondażowe wyborców po prostu. Oficjalna wersja miała brzmieć tak, że nie było zgody w piątek co do oficjalnego kształtu tego projektu i posłowie potrzebują więcej czasu w Komisji Zdrowia. Marszałka Włodzimierza Czarzastego z Lewicy ta wersja najwidoczniej przekonała, no ale tutaj zaczynają się pewne komplikacje i szukamy dziury w całym. Bo dzień wcześniej odbyła się Komisja Zdrowia, czyli w czwartek, 17 września, która przyjęła z kilkoma poprawkami właśnie Lewicy i Polski 2050. To były poprawki takie głównie osłonowe i porządkujące tę ustawę, ale ta sama komisja odrzuciła zmiany zaproponowane przez PSL. Te dotyczyły przede wszystkim ochrony branży winiarskiej. Ludowcy chcieli wyraźnego rozróżnienia w tym projekcie pojęć reklamy i promocji alkoholu od przekazów, które byłyby o charakterze informacyjnym. Chcieli także zabezpieczyć winiarskie festiwale, między innymi, jak to się nazywa, enokulinarne, na których odbywają się degustacje, czyli taka gratka dla fanów wina. No ale to też jest alkohol, to też jest, nie ma tutaj wyjątków w tej ustawie. Ustawa nie rozróżnia
0: nie
1: piwa,
0: alkoholi,
1: wina.
0: Nie ma alkoholi szlachetnych i tych podłych.
1: Otóż to. Więc jedną z propozycji też PSL-u była także legalna sprzedaż alkoholu w sieci z weryfikacją tożsamości. Tutaj mogłoby się to odbywać na podstawie mObywatela. No i dostawą po minimum 24 godzinach. Problem polega na tym, że te zmiany nie przeszły procesu notyfikacji, czyli formalnego poinformowania odpowiednich organów unijnych o planowanych przepisach, aby wyznaczona do tego instytucja mogła sprawdzić, czy dane przepisy są zgodne z obowiązującymi regulacjami. Więc gdyby te poprawki zostały przyjęte, chociaż też warto wspomnieć o tym, że to, że komisja nie przyjęła tych poprawek, to nie znaczy, że w piątek posłowie nie głosowaliby nad tymi poprawkami. To po prostu są rekomendacje Komisji Zdrowia. No więc gdyby w piątek te poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego zostałyby przyjęte, chociaż jedna, no to spowodowałoby konieczność ponownej notyfikacji całej ustawy. Co to oznacza? Zanim trafiłaby do Senatu, musiałaby przejść wielomiesięczny proces właśnie wspomnianej przeze mnie notyfikacji, a więc projekt mógłby w ogóle nie zostać uchwalony do końca tej kadencji Sejmu. Moi rozmówcy z Lewicy i Polski 2050, nie ukrywamy, są wściekli. Są naprawdę wściekli na ludowców. Twierdzą, że PSL po prostu torpeduje pracę nad tą ustawą i robi wszystko, żeby przekonać teraz, w tym czasie, kiedy ta ustawa, nad tą ustawą nie odbyło się głosowanie, przynajmniej część polityków, aby zagłosowali za ich poprawkami, aby przyczynili się właśnie do tego niecnego planu, a w idealnym scenariuszu, żeby znaleźć tą większość do zagłosowania przeciwko całemu projektowi. Ja ustaliłem, że część posłów chociażby Rozwoju Plus chciałoby zagłosować za tym projektem, więc mają tutaj koalicjanci z Lewicy i z Polski 2050 większość nie tylko w swojej koalicji rządowej, ale też wśród opozycji, więc ta ustawa mogłaby być przegłosowana nawet bez głosów ludowców. Dlatego tak też Polskiemu Stronnictwu Ludowemu może zależeć na tym właśnie.
0: No ale momencik, to tak, jeśli w koalicji rządowej jest poparcie dla tego projektu, co do zasady, tylko nie wśród ludowców, to dlaczego marszałek z Lewicy jednak prawdopodobnie, tak wynika z tego, o czym mówisz, no przyczynił się do tego, że tego głosowania po prostu nie było, szczególnie, że marszałek Czarzasty to głośno mówi o swojej abstynencji.
1: I to jest znakomite pytanie, które też zadałem osobom z Lewicy i z Polski 2050. 2050, w szczególności z lewicy właśnie, z partii Włodzimierza Czarzastego. Nie ma właściwie... politycy, z którymi rozmawiałem, nie wiedzą, jak to się stało. To znaczy, to jest jakaś niewiadoma. To jest coś, o czym wie być może tylko Włodzimierz Czarzasty i konkretni politycy PSL-u, którzy zwrócili się do marszałka Sejmu. Są takie podejrzenia, że ludowcy wykorzystali po prostu to, że no, marszałek Sejmu, nie ukrywajmy, no, ma dużo pracy, ma bardzo dużo ustaw, ma bardzo dużo tych tego formalnego harmonogramu, nad którym musi zapanować, który musi koordynować, więc on nie wie, co się dzieje na każdej komisji, każdej podkomisji, każdej komisji specjalnej, nadzwyczajnej sejmowej, więc ludowcy mogli na ostatnią chwilę wykorzystać taki manewr, wykorzystać tą niewiedzę, czy być może niezorientowanie marszałka Czarzastego. To jest podejrzenie jednej z posłanek lewicy, ale no tutaj to nie spekulujmy.
0: Tak, czyli nie wiemy na razie do końca, co się wydarzyło, ale czy wiemy, co dalej w takim razie z ustawą antyalkoholową się będzie działo?
1: Najprawdopodobniej ona już na najbliższym posiedzeniu, październikowym posiedzeniu Sejmu będzie głosowana. Tutaj już zostały spełnione te wszystkie wymogi formalne. Ona przeszła trzecie czytanie, więc przeszła drugie czytanie, przeszła pracę w komisji, więc ona tak naprawdę tylko wróci do komisji, po czym znowu będzie procedowana w tym trzecim czytaniu, czyli de facto posłowie będą głosowali nad tym projektem. Ja tylko przypomnę, że on zakłada między innymi wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godzinach od 22 do 6. Z zakazu mają być wyłączone lokale gastronomiczne i lotniska, czyli tam, gdzie to życie nocne w miastach cały czas się odbywa. Nie będzie można właśnie przede wszystkim w sklepach czy na stacjach kupić alkoholu. Regulacje przewidują też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów wyskokowych, w tym też piwa. Tutaj chodzi o takie też promocje jak 20...
0: Wiele sztuki tak zwane.
1: Tak, 20 w cenie 10 i będą też surowe kary, to też warto zaznaczyć. Za złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do nawet miliona złotych lub kara ograniczenia wolności.
0: I o tym Jakub Rybski, o losach ustawy antyalkoholowej. No, jak na razie wiemy, że te losy pozostają nieco zagmatwane, nieco nieznane, nieco poplątane. Jakubie, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF 24 czas na sport i to sport z górnej półki, można by powiedzieć, że z górnej piłki, bo za naszymi siatkarzami trening na hali poprzedzający ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Jutro w Sofii, w Bułgarii, zagramy z Niemcami o awans do fazy medalowej. Przed naszą drużyną jeszcze dwie analizy wideo poświęcone rywalom, a jutro rano rozruch. Na co Polacy zwracają uwagę w kontekście meczu z Niemcami? Tak mówi nasz drugi rozgrywający Jan Firlej.
1: Myślę, że na pewno to, co też na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste. A to znaczy, że są pewni siebie, że są cierpliwi i wierzą do końca w zwycięstwo i uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy w jakiejkolwiek sytuacji byśmy jutro nie byli, czy dobrej, czy złej, to byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem, czy można powiedzieć, ale przez to trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka. Także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania jutro.
0: A co o Niemcach mówią członkowie sztabu naszej reprezentacji? Mateusz Nykiel przypomina, że Niemcy potrafią świetnie grać zagrywką, ale jest to element, który jesteśmy w stanie zneutralizować.
2: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku. Na pewno z ich strony potrzebna jest cierpliwość, ale tak jak wspomniałem, to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona, jeśli chodzi o ten system blok-obrona, więc również będzie potrzebna cierpliwość z naszej strony do tego, aby grać cierpliwie, szczególnie z tych bardzo trudnych piłek na wysokiej piłce.
0: Jedno jest pewne, jednym z kluczowych zawodników niemieckiej drużyny będzie Anton Bremer. Jednym z jego atutów jest zagrywka. Niemiec grał wspólnie w Jastrzębskim Węglu z naszym libero, Jakubem Popiwczakiem.
3: Znając Antona, Anton czasami, jeśli chodzi o zagrywkę, bardzo nieprzewidywalny gość, także różnie z nim może być, natomiast wszyscy wiemy, jaki on ma niesamowity potencjał taki ofensywny, czy w ataku, czy właśnie w tej zagrywce. No potwór i czasami takich gości jak on nie da się zatrzymać, ich trzeba po prostu, jak to trenerzy mówią, limit dam, czyli po prostu starać się ograniczyć, bo zatrzymać się ich po prostu nie da.
0: Mecz Polska-Niemcy o awans do półfinału Mistrzostw Europy jutro o 18:00. Trzymamy kciuki za naszych.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
7: GWM. Go with more.
8: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Kolejna godzina za nami i kolejna porcja najnowszych faktów przed nami. Anna Wachowska i Tomasz Wroński już teraz razem z nimi.
16: Witamy, zapraszamy. Groźny wypadek na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu.
17: Utrudnienia są na trasie między Jasłem a Krosnem.
16: Regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce.
17: Tego chce prezydent Karol Nawrocki.
18: Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach.
16: Wybiła 19, zapraszamy na fakty w RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 28 na Podkarpaciu.
17: W Moderówce, chodzi o trasę Jasło-Krosno, doszło do dwóch wypadków.
16: Na tym samym odcinku drogi zderzyły się w sumie cztery samochody.
17: W kierunku Krosna jedziecie wahadłowo. Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego.
16: Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
18: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla Amerykanów

0: Najważniejszym meczem z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
1: W Sofii na treningu biało-czerwonej drużyny był Patryk Serwański, wysłannik RMF FM na ten turniej.
0: Polacy taktycznie i mentalnie gotowi na jutrzejszy pojedynek?
2: Dobry wieczór. Taktycznie jeszcze nie do końca jesteśmy przygotowani, bo analizy wideo dotyczące gry przeciwnika jeszcze są przed naszą drużyną. Natomiast trening był szansą dla Nikoli Grbicza, by przeanalizować z zawodnikami założenia gry w ataku. I to już jest zrobione. Analizy wideo będą jeszcze dwie, jedna niebawem, a druga jutro. A jak dzisiejsze zajęcia na hali ocenia rozgrywający Jan Firlej?
3: Dzisiaj niezła jednostka, myślę. Mamy jeszcze jutrzejszy rozruch. Myślę, że tak, że robimy to, co w naszej mocy, żeby się przygotować jak najlepiej. Także jeszcze została jutrzejsza poranna jednostka i spotkanie.
2: A zatem jest jeszcze trochę spraw do przeanalizowania, do szlifowania, a do meczu pozostały 23 godziny. Sofia, Patryk Serwański.
0: No a za godzinę uroczyście zaczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: A filmem otwarcia jest Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holoubka.
0: Obejrzała go już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: To jest mocno zaskakujące połączenie dramatu wojennego, mrocznego dreszczowca z elementami westernu. Film osadzony jest w realiach II wojny światowej, opowiada o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, ale każda próba opowiedzenia fabuły zahacza o spoilery. Dziki, Dziki Wschód miał niedawno światową premierę na festiwalu filmowym w Toronto, dziś jest w Gdyni.
5: To będzie polska premiera tego filmu. To jest film, o który walczyłem przez wiele lat. To jest takie wyczekane, wypieszczone, bardzo kochane przeze mnie dziecko.
4: Mówi reżyser Jan Holoubek. W obsadzie są m.in. Itai Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulik i Piotr Trojan.
1: Relacje naszej dziennikarki prosto z festiwalu filmowego w Gdyni od jutra na bieżąco w Faktach i w Faktach Kulturalnych RMF FM.
0: A my słyszymy się o 20.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
8: To jest wieczorny program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, bardzo mi było miło być z wami w ten poniedziałek. Mam nadzieję, że już dawno jesteście po pracy. Można teraz odpoczywać, można sięgnąć na przykład po książkę, tak przy wieczorze, może po lalkę na przykład. Pamiętacie lalkę Bolesława Prusa i wulgaryzmy, jakie w niej padały, jak Wokulski i Łęcka wyzywali się od najgorszych? No, ja też. A w nowej serialowej lalce przeklinają i budzi to spore kontrowersje. O tej lalce serialowej za chwilę porozmawiamy.

0: wieczorny program Radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy także tych serialowych, bo czemu nie? Szczególnie, że jest głośno o pewnym serialu, o Lalce, która znów dzieli widzów. Tym razem jeszcze zanim zdążyliśmy się przyzwyczaić do jednej ekranizacji, bo na Netflixie w tamtym tygodniu pojawił się serial Pawła Maślony, który mocno ingeruje w oryginał. Zmienia akcenty, dopisuje nowe wątki, a niektórzy też określiliby to delikatnie, że bawi się konwencją. Inni stwierdzą, że z zabawą to nie ma wiele wspólnego, że są pewne granice przekroczone, bo widzowie zwracają uwagę zarówno na odważny, dynamiczny język, jak i na to, że w tej reinterpretacji gubią się niektóre najważniejsze elementy powieści. W tle mamy jeszcze drugą lalkę, filmową adaptację, która dopiero czeka na swoją premierę. Ona będzie 30 września, a więc dwa punkty widzenia na lalkę Bolesława Prusa być może, no bo na premierę jednej z nich jeszcze czekamy. Z tego co wiem, obie widział już Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór, witam pana, witam państwa.
0: Może zatrzymajmy się przy tej serialowej lalce na razie. Panie redaktorze, no co pan sądzi po obejrzeniu?
1: Znaczy, jest to bardzo śmiała interpretacja tekstu, nie nazwałbym tego ekranizacją, gdzie Paweł Maślona pokazuje, jak on by interpretował tamte wydarzenia i na co położyłby akcenty. Co ciekawe, na początku, gdy pracował nad tym scenariuszem, lalka w ogóle miała być osadzona w współczesności, czyli miały być samochody, telefony komórkowe, ale jak sam reżyser mówi, gdzieś na stronach to wszystko nie składało się w spójną całość, więc postanowił cofnąć się w czasie do tego okresu, o którym mówił Bolesław Prus, tylko zmienić to, pokazać nam to ze strony bardziej Izabeli Łęckiej, która w jego interpretacji jest indywidualistką, feministką, chcącą zostać zresztą dziennikarką, która będzie pracowała pod bacznym okiem pani Orzeszkowej w dzienniku Bluszcz.
0: No i w takim umiejscowieniu tego świata to się klei do siebie, w pana opinii?
1: Znaczy, jako serial kostiumowy jak najbardziej, tak jak mówię, musimy to trochę oderwać, że to nie jest ekranizacja lalki Prusa, że tutaj to bardziej przypomina trochę heist movie niż romantyczną opowieść o niespełnionej miłości kupca do szlachcianki, bo tutaj każdy ma swój pogląd na świat, swój cel do osiągnięcia i na samym końcu każdy z nich w jakimś stopniu go osiąga.
0: Panie redaktorze, a czy tej lalce Pawła Maślone bycie w ogóle jakąś formą interpretacji lalki bardziej szkodzi, czy bardziej pomaga mimo wszystko? No bo tak, teraz wzięliśmy się za tekst, który jest niezwykle ważny dla narodu. Odważyliśmy się na dość kreatywną interpretację, no i budzi to też głosy krytyki. Wydaje mi się, że bardziej krytyki niż zachwytu.
1: To ja wydam trochę panu słowo z pytaniem, czy faktycznie to jest tak ważny tekst dla polskiego narodu, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy nie zaczęło się mówić, że będą dwie ekranizacje, to większość widzów zapomniała w ogóle, że jest lalka 78 i to tylko dziadkowie oglądali w telewizji, a reszta mówiła, to jest stary, ja tego nie ruszam.
0: Z drugiej strony... Może jeśli chodzi o ekranizację, owszem, ale jeśli chodzi o powieść, to wydaje mi się, że przed lalką jest tylko Sienkiewicz i Mickiewicz, jeśli chodzi o taki duch narodowy, jeśli chodzi o literaturę.
1: Jest to też wymuszone szkołą, która wrzuca to jako lekturę. Jak spytamy się kogoś z tych młodszych roczników, które podchodzą do matury, to większość mówi, że lalka jest po prostu nudna, a tutaj Maślona chciał, żeby ona była trochę bardziej interesująca, ale jeśli odwrócimy ten wektor i spojrzymy na przykład na Wielką Brytanię, oni też mają takie teksty, które moglibyśmy powiedzieć, że są narodową dumą. Hamlet, czy nawet przygody Sherlocka Holmesa. I one zostały w popkulturze opowiedziane w różny sposób, na każdą stronę, gdzie Sherlock Holmes był kobietą, gdzie opowiada się o jego siostrze, której tak naprawdę u Conan Doyle'a w ogóle w książkach nie ma. Mamy współczesny serial z Benedictem Cumberbatchem i nikt nie protestuje. Bo wszyscy się cieszą, że ten tekst, który został napisany wieki temu, dalej żyje i dalej podlega nowej interpretacji. Jeśli część ludzi się denerwuje, to dobrze, bo to znaczy, że dalej ten tekst wywołuje jakieś emocje. Gorzej, gdyby te obie wersje powstały i nikt się nimi nie zainteresował i przeszłyby niezauważone.
0: No wydaje się, że to jest na pewno dobry skutek całego tego zamieszania, ale ja jeszcze wrócę do tego wcześniejszego pytania. Czy ta lalka serialowa, gdyby zabrać z niej Wokulskiego, Łęcką i pozostałe postaci i zostawić bez zmian, to znaczy jest to historia, która może być względnie podobna, ale zabieramy z tego lalkę. Czy ten serial się broni sam w sobie?
1: Tak, to tak jak
0: nie tylko jako produkt kontrowersyjny.
1: Tak, mi się wydaje, że to jest bardzo fajny serial kostiumowy, świetnie zagrany, bardzo dobrze napisany i do tego ma właśnie to taki w wersji maślone taki ten twist na końcu, którego nikt nie będzie się spodziewał. Trochę nazwijmy to takie Ocean's Eleven.
0: Heist movie w XIX-wiecznej Polsce.
1: Dokładnie tak, ale w wykonaniu maślone to się broni, tak samo jak broniło się to przy Kosie, który też nie był filmem stricte historycznym, tylko z takim zabarwieniem, a oglądało się go bardzo dobrze i wszyscy porównywali do kina Quentina Tarantino.
0: No wydaje się, że bardziej historyczna będzie odsłona tej lalki filmowej. Z tego co wiem, to pan tę lalkę także już widział, prawda?
1: Tak, ja już ją widziałem, dzisiaj rano spadło embargo, więc mogę już na
0: możemy o tym porozmawiać również.
1: Tak, dokładnie. No jest, i tutaj mamy do czynienia właśnie z wierną adaptacją tekstu Prusa. Oczywiście niektóre wątki musiały być wycięte, bo sam film trwa już 162 minuty, więc pewne skróty było trzeba popełnić, inaczej byśmy siedzieli pewnie 5 albo 6 godzin w kinie, a to raczej nikomu by nie posłużyło, ale tutaj mamy wszystko po Bożemu, bez żadnych udziwnień, bez unowocześnień i muszę powiedzieć, że jest to kino starej, dobrej daty, jak ja byłem jeszcze dużo młodszy i dostawaliśmy takie polskie superprodukcje, jak Ogniem i Mieczem, Quo Vadis, Pan Tadeusz, gdzie gdy szliśmy do kina, to czuliśmy, że ten budżet nie jest zrobiony z krepiny, że to nie jest teatr telewizji, tylko taka pełnokrwistra produkcja, na którą wydano naprawdę bardzo duże pieniądze. I tutaj ten, że powiem z żargonem, ten pieniądz tutaj czuć.
0: Czy możemy w ogóle te lalki ze sobą porównywać? Czy to są na tyle tak odrębne obrazy, tak odrębne dzieła, teksty kultury w tych swoich interpretacjach, że właściwie jedyne co je łączy, no to tam powiedzmy zbiór bohaterów, tytuł i niewiele poza tym.
1: To jest, znaczy łączy ich na pewno tak. Obie są wspaniałe wizualnie. Kostiumy, lokacje, które zostały wybrane, naprawdę cieszą oko. Świetne aktorstwo, bo tutaj no, cały nasz świat artystyczny został podzielony równo na pół. Jedni poszli do lalki serialowej, drudzy poszli do lalki filmowej. Jeśli ktoś się nie załapał, no, to musi zacząć zastanawiać się nad losem swojej kariery aktorskiej, bo coś po prostu poszło nie tak. Ale pod względem tego, o czym te filmy opowiadają, to opowiadają o zupełnie dwóch różnych Polskach, dwóch różnych historiach, dwóch różnych spojrzeniach. Ta bardziej klasyczna jest o podziale klas i o tym, jak stawia to pomiędzy nami bariery, a ta serialowa jest bardziej walką o samego siebie, o indywidualizm, o to, żeby wyrwać się z pewnego kieratu i postawić na siebie.
0: Oby lalki Polski nam nie podzieliły, zresztą premier o to nawet apelował. Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl był gościem wieczornego programu Radia RMF24. Panie redaktorze, kłaniam się nisko, dziękuję.
1: Również kłaniam się, miłego wieczoru życzę.
2: Radio RMF24.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Towarzyszymy wam w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że już dawno jesteście po pracy i teraz to wam towarzyszymy wyłącznie na przykład w podróży do domu albo już w odpoczynku w domu. Oby tak było. Przenosimy się teraz za ocean w Radiu RMF 24, bo w Stanach Zjednoczonych trwa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa wzięła udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym w Nowym Jorku. Prezydent przekonywał, że Polska chce być krajem wysokich technologii i innowacji. I proces osiągania tego celu już trwa. Nawrocki podkreślał, że Polska nie jest już wyłącznie miejscem niższych kosztów. Wskazywał na zakupy uzbrojenia, kontrakty energetyczne i współpracę technologiczną jako podstawę dalszego rozwoju. Jego zdaniem kolejnym krokiem powinno być zwiększenie udziału polskich firm w produkcji, rozwoju i obsłudze tych przedsięwzięć. Prezydent mówił też o relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Według niego polsko-amerykańska wymiana handlowa sięga 39 miliardów dolarów rocznie.
1: To liczba, która rośnie z roku na rok i jest to liczba wyjątkowo zrównoważona. To także w Stanach Zjednoczonych warto podkreślić. Różnica między tym, co Ameryka nam sprzedaje, a tym, co od nas kupuje, to niewielki ułamek tego obrotu. Jeśli spojrzeć wyłącznie na towary, Stany Zjednoczone mają w tej relacji nadwyżkę 0,25 miliarda dolarów w roku 2025, a w pierwszych 7 miesiącach roku 2026 już 1,4 miliarda dolarów. Dopiero po doliczeniu usług pojawia się po stronie amerykańskiej niewielki deficyt i to głównie dlatego, że firmy amerykańskie kupują polskie usługi inżynierskie i informatyczne. To znaczy, drodzy Państwo, same decydują się na tę relację, bo im się to opłaca, a nie dlatego, że ktoś stawia firmom amerykańskim bariery. Wśród wszystkich 51 europejskich partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych to właśnie Polska ma najmniejszą nierównowagę handlową, niecały 1% obrotu. I mówię, drodzy Państwo, o tym wprost, bo wiem, że bilans handlowy jest dziś przedmiotem uważnej debaty w Stanach Zjednoczonych. Polska nie jest zaś krajem, który ta debata powinna martwić.
0: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Natomiast w Polsce działa ponad 1600 firm z amerykańskim kapitałem, które zatrudniają około 240 tysięcy osób. Prezydent ocenił, że Polska ma potencjał, by stać się jednym z ważnych miejsc łączących amerykański kapitał i technologię z europejską gospodarką. Słuchajcie wieczornego programu Radia RMF 24. Niebawem zerkniemy na Bliski Wschód, a dokładnie do Strefy Gazy, bo tam w końcu, po kilku latach, tysiące dzieci w Strefie Gazy mogły wrócić do nauki stacjonarnej. Temu przyjrzymy się już za chwilę.

To informacyjny wieczór w radiu RMF24. Setki tysięcy dzieci w Strefie Gazy wróciły do nauki stacjonarnej. To jest pierwszy taki powrót od niemal 3 lat. Zajęcia odbywają się jednak głównie w uszkodzonych szkołach, namiotach i prowizorycznych placówkach. Według UNICEF-u 98% szkół w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez Izrael. Około 660 tysięcy uczniów było dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W tym roku około 500 000 dzieci ma uczęszczać do tymczasowych szkół i centrów edukacyjnych. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach, utrzymano naukę zdalną. Powrót do szkół ma być krokiem w stronę normalności, no ale warunki pozostają bardzo trudne. W wielu miejscach brakuje podstawowych przyborów, a rodziny nadal mieszkają w tymczasowych schronieniach. Według lokalnych władz podczas ataków Izraela na Strefę Gazy zginęło około 22 tysięcy uczniów i ponad 770 pracowników oświaty. Radio RMF24.

0: To wieczorny program Radia RMF24. Zabieramy Was teraz w Tatry. Pewnie wśród Was są tacy, którzy odwiedzili je już podczas wakacji. No bo na to by wskazywały liczby. Bo grubo ponad 2 miliony turystów weszło na tatrzańskie szlaki w minione wakacje. I to jest absolutny rekord. Nigdy w przeszło 70-letniej historii Tatrzańskiego Parku Narodowego w lipcu i w sierpniu nigdy tyle osób nie odwiedziło polskich Tatr. Od początku roku granice parku przekroczyło już ponad 4 miliony turystów, a przez cały ubiegły, rekordowy i tak rok, było to ponad 5 milionów, a więc wygląda na to, że i ten rekord zostanie pobity. Nasz reporter Maciej Pałachicki o frekwencji na tatrzańskich szlakach rozmawiał z Magdaleną Zwijacz-Kozicą z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Pobiliśmy chyba wszelkie rekordy frekwencji w Tatrach.
2: No statystyki niestety pokazują, że te rekordy padły. W lipcu mieliśmy ponad 900 tysięcy wejść do parku. W sierpniu jeszcze więcej, ponieważ było to ponad 1 230 000, czyli ponad 137 tysięcy wejść więcej niż w poprzednim rekordowym sierpniu.
1: Skąd tak duża frekwencja i które szlaki są najbardziej popularne?
2: Niezmiennie wśród turystów największym zainteresowaniem cieszą się szlaki do Morskiego Oka, do Doliny Kościeliskiej, na Halę Gąsienicową, do Doliny Chochołowskiej. To są te miejsca najbardziej oblegane.
1: To jak ta frekwencja wygląda na tym najbardziej oblężonym szlaku, czyli szlaku do Morskiego?
2: Lipiec nie był tak licznie oblegany jak sierpień, jednak biorąc pod uwagę statystyki nawet z 2025 roku i te wcześniejsze, to jednak lipiec i sierpień w Morskim Oku to pobiły wszelkie rekordy.
1: Znacznie więcej niż w poprzednim roku, tak? Ile tych wejść było?
2: W sierpniu 2026 roku na szlak do Morskiego Oka weszło ponad 275 tysięcy osób, podczas gdy w analogicznym okresie w 2025 roku było to ponad 237 tysięcy.
0: Mówiła Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Powoli zbliża się godzina 20, czyli zbliżają się też najnowsze fakty o każdej pełnej godzinie, a w nich m.in. o odwołaniu wizyty wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz miał być tam w środę, więc pojutrze. O przyczynach tej decyzji już niebawem. Warto być z nami.

0: reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
6: 8200 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.

0: tapetowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życzę

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 20, a więc czas na najnowsze wydanie faktów. Anna Wachowska i Tomasz Wroński zapraszają już teraz.
2: Środowa wizyta ministra obrony w Pentagonie odwołana.
3: Potwierdzają się zatem ustalenia amerykańskiego korespondenta RMF FM.
2: Problemy na drodze krajowej numer 36 na Dolnym Śląsku.
3: W wypadku ranna została jedna osoba.
2: Niedoszły prezydent Rumunii zatrzymany.
3: Sprawa dotyczy oszustwa na ponad milion euro.
2: Za chwilę też fakty sportowe w RMF FM.
3: To na pilną prośbę strony amerykańskiej środowa wizyta wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza ma zostać przesunięta, wynika z komunikatu MONU.
2: Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy będą prowadzili rozmowy z amerykańskimi partnerami.
3: Jak napisano w oświadczeniu resortu, po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 36 na Dolnym Śląsku.
3: W Turowie na trasie Lubin-Ścinawa zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: I tam jedziecie wahadłowo. Niedoszły prezydent Rumunii, Calin Georgescu, został zatrzymany na 24 godziny w związku z podejrzeniem oszustwa na ponad milion euro.
3: Śledczy przeszukali 5 adresów związanych z politykiem i zabezpieczyli m.in. nośniki danych oraz urządzenia zagłuszające sygnał.
2: Georgescu, który wygrał unieważnione wybory prezydenckie sprzed 2 lat, jest też oskarżony o promowanie ideologii faszystowskiej.
3: Roczne moratorium na unijną biurokrację?
2: Domaga się tego Polska wraz z 10 innymi krajami Unii Europejskiej.
3: Państwa chcą, by wspólnota poświęciła cały rok na wdrażanie i porządkowanie już istniejących przepisów, zamiast dokładać kolejne.
2: Na linii Studio Faktów w Brukseli, w nim korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, co jeszcze znajduje się w tym liście podpisanym przez 11 państw?
4: W liście jest postulat, żeby każda nowa unijna regulacja była wcześniej dokładnie sprawdzona pod kątem kosztów dla firm i wpływu na gospodarkę. Państwa chcą też, żeby najpierw lepiej wykorzystywać i upraszczać już istniejące przepisy, zanim powstaną nowe. Proponują również, żeby nowe regulacje były obowiązkowo przeglądane co najmniej raz na 5 lat. Jednocześnie podkreślają, że upraszczanie prawa nie może oznaczać obniżenia standardów ochrony środowiska, pracowników czy konsumentów.
0: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
3: W popołudniowych faktach pytaliśmy was o to, co wywołuje uśmiech na waszych twarzach.
2: Taki od ucha
0: konsumentów. Wasze zdanie w faktach RMF FM.
3: W popołudniowych faktach pytaliśmy was o to, co wywołuje uśmiech w waszych...

0: Futbol, a zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Trener Mistrzów Świata przedłużył kontrakt. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył umowę z federacją do 2032 roku. To najdłuższy kontrakt, jaki kiedykolwiek podpisano z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. De la Fuente ze swoimi podopiecznymi wygrał do tej pory Mistrzostwa Świata i Europy, a także okazał się najlepszy w Lidze Narodów. Jeśli chodzi o mnie, szczególnie ekscytuje mnie perspektywa udziału w Mistrzostwach Świata w 2030 roku. Z drugiej strony z niecierpliwością wyczekuję też Mistrzostw Europy w 2032 roku. Mówił Luis de la Fuente, którego reprezentacja już w sobotę w Lidze Narodów zagra z Anglią. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. 40% akcji piłkarskiego klubu ze stolicy nabył Michael Gorzyński, amerykański biznesmen działający obecnie w branży ubezpieczeniowej. Ile kosztowało nabycie akcji klubu? No, jak na razie Legia nie zdradziła. W wydanym komunikacie poinformowano jednak, że nowy współwłaściciel udzieli też pożyczki, która ma być przeznaczona na wsparcie bieżącej działalności klubu. Pierwsza od miesiąca wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Singapurze. Mimo, że za dwa dni początek kalendarzowej jesieni, to przygotowania do sezonu zimowego i to pełną parą rozpoczyna już Władimir Semiruni. Nasz pan tenista za kilka dni razem z kadrą wylatuje na zgrupowanie.
2: Właśnie teraz już jedziemy na obóz do Holandii. Koniec października, tam 20, tam coś 3 października już przyszedł do Polski i potem już zaczynamy ten Puchar Świata w Azji. Właśnie w Azji jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczymy, jak tam, to ciekawe.
1: Mówił srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, z którym całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Radio RMF 24.
4: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Równo 63 lata temu wrocławianie odetchnęli z ulgą. W mieście ogłoszono koniec epidemii czarnej ospy. Tę straszną chorobę zdiagnozowano wtedy u prawie 100 osób, z których 7 zmarło. O tej najgroźniejszej epidemii w losach powojennej Polski porozmawiamy z wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Gładysz, znakomity zakaźnik, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a wcześniej Akademii Medycznej. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór, witam państwa.
4: Czarna ospa, czy ospa prawdziwa, była w latach 60. uznawana już za w pełni opanowaną. Właściwie mówiono, nie grozi nam. Były szczepienia chociażby. Jakim więc cudem doszło do tej katastrofy? No bo tak można to nazwać.
5: Tak, no właśnie to jest ciekawostka pewnego rodzaju, dlatego że rzeczywiście wtedy bardzo zaawansowany był już program Światowej Organizacji Zdrowia zmierzający do eradykacji ospy prawdziwej. I to mogło być zaskoczeniem do tego stopnia, że nawet kiedy pojawił się pierwszy przypadek ospy we Wrocławiu, to wtedy wybitni znawcy zakaźnictwa, również profesorowie, nie byli w stanie przyjąć do wiadomości, że może być to prawdziwa ospa. I stąd, zanim rozpoznanie postawiono, było wiele takich, bym powiedział, pośrednich rozpoznań, nie wszystkie błędne, ale związane z pewnego rodzaju dobrym wywiadem lekarskim.
4: Ale pierwotnie wcale nie podejrzewano, że to jest ospa ta prawdziwa. Różne rzeczy brano pod uwagę i dość długo się przed tym broniono, że to może być właśnie ospa prawdziwa.
5: Na początkowo rozpoznawano wiatrówkę, czyli taką standardową ospę wieczną, która występuje głównie u dzieci, ale ponieważ to dotyczyło dorosłych, to mogło budzić już wtedy taki niepokój. I może stąd po prostu, że świat wtedy żył nadzieją, że ospy już prawdziwe nie ma na świecie.
4: I nie będzie.
5: Nie będzie. Może dlatego właśnie nikt z lekarzy ówczesnych nie mógł się odważyć na postawienie jasnego rozpoznania. Poza młodym lekarzem, którego nazwiska nie pamiętam, z ówczesnego szpitala spraw wewnętrznych przy Ołbińskiej, które to podejrzenie potwierdził pan doktor Bogdan Arędzikowski, Bogumił Arędzikowski, który był wtedy specjalistą epidemiologiem w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Też naprawdę wybitny znawca, bardzo myślący, taki bym powiedział, edukujący równocześnie innych lekarzy specjalista.
4: No to można powiedzieć, że to było połączenie młodości i tego, że ten młody lekarz, o którym pan wspomniał, nie wiedział, że się nie da, mógł śmiało stosować takie odważne diagnozy, no i człowiek doświadczony. Ale wyjaśnijmy może najpierw, co się stało właściwie, kto przywlókł ten groźny wirus śmierci, śmiertelny wirus do Wrocławia.
5: No przywlók.

0: to jeden z pracowników ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa, który po prostu był kilka dni w Indiach i co do którego przebytych wcześniej szczepień była pewna niejasność.
1: To znaczy?
0: To znaczy po prostu jedni twierdzili, że był zaszczepiony, że pojechał zaszczepiony, a drudzy twierdzili, że nie, że dysponował tak zwanym, bym powiedział, tylko zaświadczeniem, że uzyskał, że odbył szczepienie. Poza tym doszło do takiego jakiegoś dziwnego zbiegu okoliczności, kiedy on trafił do szpitala z pierwszymi objawami ospy, wtedy już ospy prawdziwej, to odwiedził go kolega z tej samej branży z Opola i też u niego wystąpiły pewne objawy, więc to wszystko spowodowało duże zamieszanie, między innymi u jednego z nich, nie pamiętam dokładnie u którego z tych osób, które miały kontakt z tym pierwszym pacjentem, rozpoznano nawet malarię, ale malaria się potwierdziła i to chyba był ten właśnie ten pracownik z Opolskiej Służby Bezpieczeństwa, dlatego że on był jednocześnie zarażony.
1: Jednym i drugim, jedną i drugą chorobą.
0: Tak, i miał kontakt z tą ospą, więc jakby, ponieważ łatwo potwierdzono obecność pasożyta w jego organizmie, to przyjęto, że te wszystkie objawy, a miał takie objawy dość niecharakterystyczne w postaci takich, bym powiedział, no jakby to powiedzieć, wykwitów, które mogły być traktowane równie dobrze jako jakieś zmiany po uszkodzeniu skóry, więc w związku z powyższym, jak stwierdzono w jego krwi pasożyta, no to przyjęto, że mamy do czynienia z malarią. I to niestety spowodowało wtedy wydłużenie całego postępowania diagnostycznego.
1: A jednocześnie ospa miała większe możliwości rozprzestrzeniania się i tak się działo.
0: Tak, i zwiększyło liczbę osób narażonych na ekspozycję, bo to były pielęgniarki, to byli lekarze z ówczesnego szpitala MSW we Wrocławiu, no i oczywiście ewentualnie osoby odwiedzające, więc w związku z tym wtedy też włączono szybko do akcji ówczesną milicję łącznie z lekarzami, którzy po prostu sprawdzali listę kontaktów osób odwiedzających i potem oszukiwali w miejscach zamieszkania te wszystkie osoby, które się kontaktowały z tym pacjentem, po to, żeby ich zaszczepić przeciwko ospie. To wszystko wiem, byłem wtedy studentem.
1: No właśnie, pan nie był wtedy lekarzem, tylko studentem medycyny.
0: Byłem studentem medycyny, więc to wszystko dowiedziałem się potem, odbywając staże w szpitalu przy ulicy Piwnej, dyżurując potem jako młody lekarz z ówczesnymi specjalistami, szczególnie z doktor Surowcową, Aliną, która no po prostu była ekspertem i która zajmowała się tymi pacjentami, przypomnę, w takim miejscu kwarantannowym, w Szczodrym to było.
1: Pod Wrocławiem.
0: Pod Wrocławiem, tak.
1: Pan wspomniał, że pan był wtedy studentem. Pan gdzieś zdaje się na wakacjach wtedy był. Jak?
0: Ja byłem na wakacjach.
1: Nie wrócił pan do miasta?
0: Tak, byłem na wakacjach, byłem w Mielnie. I tutaj ciekawostka. Tam w Mielnie się dowiedziałem, że we Wrocławiu jest ospa, bo nas odszukano i wszystkich studentów, którzy byli. Byliśmy wtedy na takim wypoczynkowym, dwutygodniowym wyjeździe. No i nas wszystkich z Wrocławia przymusowo, bezdyskusyjnie zaszczepiono.
1: Czyli pod asystą policji pewnie? Ospie.
0: Nie, wtedy to się nawet odbyło bezspokojnie, dlatego że no po prostu myśmy pewne rzeczy rozumieli, no i potem o tyle to było korzystne, że wracając z tego wypoczynku dysponowałem pewnym zaświadczeniem, że jestem zaszczepiony, bo inaczej do Wrocławia byłbym nie wpuszczony, a w końcu był to okres, kiedy były jeszcze tak zwane zajęcia śródwakacyjne w naszej uczelni.
1: Ale wie pan, co też interesującą sprawą jest to, że coś się wydarzyło, kiedy już postawiono tę właściwą diagnozę ospa prawdziwa, nie ospa wieczna, ospa prawdziwa. Wtedy władze, zdaje się, no, naszego reżimu perlowskiego zadziałały bardzo stanowczo, prawda? I to było rozwiązaniem sprawy.
0: Tak, to tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, że właśnie te decyzje, te wszystkie procedury sanitarno-epidemiologiczne były respektowane i realizowane w sposób bezwzględny. Tam nie było tłumaczenia. Nawet przeciwnicy szczepień, którzy się obawiali i podnosili problem tak zwanych ciężkich powikłań poszczepiennych, nie mówiąc o tym, że takie szczepienie przeciwko ospie pozostawiało bliznę.
1: To wielu z nas ma te blizny na ramieniu jeszcze.
0: Tak jest, wielu z nas, ja osobiście też mam taką bliznę, prawda? To spowodowało, że dzięki temu, że wtedy właśnie między innymi tych wszystkich osób wyszukanych z kontaktów od razu izolowano albo poddawano kwarantannie 3-tygodniowej i w związku z tym dzięki temu opanowano szybko, względnie szybko, bo w końcu to 3 miesiące ta epidemia u nas trwała do 19 września. Jeszcze pamiętam po powrocie z wakacji na początku roku akademickiego kolejnego, no jeszcze były wszędzie klamki w szpitalach poobwijane gazu i nasączone chloraminą, jedynym takim środkiem wirusobójczym uznawanym za niezwykle skuteczny. To było tyle ciekawe i może takie ewenementowe, że jeśli się wsiadało do tramwaju, to wiadomo było, kto skąd jedzie i kim jest ewentualnie, bo po prostu pachniał tą chloraminą.
1: Ale wspomniał pan o tym, że te reżimy sanitarne były bardzo takie konsekwentne i restrykcyjne, czyli tam szczepienie, odizolowanie, to wszystko nadzorowały służby, tak?
0: No i straż, i posterunki policji, milicji wtedy, ówczesnej milicji, przy wjeździe przy wszystkich drogatkach wjazdowych do Wrocławia.
1: I kontrolowanie ludzi, którzy wjeżdżają.
0: W pociągu, na dworcu kolejowym nie było szansy przeciśnięcia się i uniknięcia wyjścia bez kontroli, czy się jest zaszczepionym. Wszystko jedno, czy prawdziwie, czy nieprawdziwie. No.
1: Tak naprawdę to uratowało nasz kraj, chyba mogę tak powiedzieć, tak. Przed rozprzestrzenieniem się, prawda?
0: Oczywiście tak. To właśnie temu zawdzięczamy tę całą sytuację, żeśmy po prostu mogli w takim krótkim czasie i tak zdecydowanie, kategorycznie zapanować i że skończyło się ofiarami tych kilku osób, a i zakażeniami jednak nie więcej niż setki osób, 99, jeśli dobrze pamiętam, osób, które jednak zakaziły się prawie że w bezpośrednim kontakcie z osobami chorymi.
1: O tej epidemii we Wrocławiu mówimy również dlatego, że tamto wydarzenie w dużej mierze zdecydowało o sposobach traktowania bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów w Polsce przez następne dekady. O tym wszystkim powiemy w dalszej części Wrocławskiego Wieczoru w Radiu RMF24 Wrocław. Zostańcie z nami.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Rozmawiamy dzisiaj o wielkiej epidemii czarnej ospy, która 63 lata temu została definitywnie opanowana w naszym mieście. A o tamtych wydarzeniach opowiada nam pan profesor Andrzej Gładysz, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych i długoletni kierownik Wrocławskiej Kliniki Chorób Zakaźnych. Dobry wieczór, panie profesorze. Raz jeszcze.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Mówił pan przed chwilą o tym, że epidemię udało się opanować w dużej mierze dzięki stanowczemu działaniu ówczesnych PRL-owskich władz. Jak to możliwe, że epidemia nie rozlała się na całą Polskę? Bo takie zagrożenie było. No, umówmy się, traktowano ospę jako tę, która już jest pokonana. Nie była.
1: Dzięki tylko tej konsekwencji i stanowczości działania władz i respektowania wszystkich rozporządzeń przeciwepidemicznych, a co tu dużo mówić, jeszcze wtedy nie odczuwało się aktywności w takim stopniu jak obecnie tak zwanych ruchów antyszczepionkowych, więc te szczepienia, które mimo wszystko jednak powodowały pewne odczyny, ale trudno.
0: Liczyło się dobro ogółu.
1: Dobro ogółu, dobro społeczeństwa i tylko dzięki temu i dzięki tej konsekwencji w kwarantannie, bo w kwarantannie znaleźli się również pracownicy medyczni.
0: I cała liczna grupa.
1: To była liczna grupa i w związku z powyższym, od nich też dowiadywałem się, jak to w kwarantannie każdy się zastanawiał, czy wystąpi u niego, czy się pojawią objawy, czy nie. To były ciekawe opowieści, ale to były opowieści dydaktyczne. Wtedy dla mnie to były opowieści jak dla lekarza, ponieważ jeszcze, trzeba powiedzieć uczciwie, jeszcze upłynęło trochę lat, zanim rzeczywiście Światowa Organizacja Zdrowia uznała świat za wolny od ospy prawdziwej.
0: Ale też mówimy o tym dlatego, panie profesorze, że to, co działo się 63 lata temu, zakończyło się we Wrocławiu.
1: Szczęśliwie.
0: Tak,
1: szczęśliwie się zakończyło.
0: Tak, no i szczęśliwie, ale szczęściu trzeba zawsze pomóc, więc jak pan mówi, te drastyczne
1: czasy. W tym sensie, że nie trwało zbyt długo i że poza Wrocław się nie rozprzestrzeniło. To trzeba uznać za naprawdę duży sukces służb sanitarnych wtedy. Ta restrykcja okazała się tu w tym wypadku najlepszym przykładem i dowodem na to, że w pewnych sytuacjach nie można robić żadnych odstępstw ani ulg w postępowaniu prewencyjnym.
0: Ale też mówimy o tym dlatego, że tamte wydarzenia były takim poligonem, chyba można powiedzieć, dla epidemiologów, dla was zakaźników, który pozwolił na to, że później przy kolejnych zagrożeniach, a przecież ich nigdy nie jest mało, jeżeli chodzi o choroby zakaźne, były już gotowe procedury, wiedzieliście państwo, jak postępować, żeby zminimalizować te skutki uboczne.
1: Tak, rozwinęło się. Rzeczywiście wtedy wiele procedur rozszerzono.
0: I Wrocław był bazą tego.
1: Tak, zmodyfikowano. No i co ważniejsze, nie tylko pojawiły się one w rozporządzeniach, ale również i w praktyce. Zresztą co odnalazło to odzwierciedlenie w działaniach ogólnokrajowych, dlatego że wtedy też uświadomiono sobie, jakie inne mamy problemy, a ciągle to powiem sobie szczerze, jeszcze były problemy polio, jeszcze była błonica.
0: Czyli choroba Heinego Medina tak zwana?
1: Oczywiście choroba Heinego Medina, była błonica, była gruźlica, więc to były jeszcze takie wyzwania, którymi niby wszyscy byli oswojeni, ale na przykład polio stanowiło duże zagrożenie, ponieważ nie tylko powodowało inwalidztwo, ale też zdarzały się przypadki śmiertelne. No więc w związku z powyższym trzeba było w tym wypadku na tych doświadczeniach poospowych zbudować nową całą procedurę, strategię ochrony społeczeństwa przed innymi chorobami zakaźnymi.
0: I jak sądzę, panie profesorze, wszyscy zakaźnicy z całej Polski przyjeżdżali do Wrocławia i na tym wrocławskim przykładzie uczyli się tych rzeczy.
1: To się tak złożyło inaczej, bo po prostu w czasie tej epidemii tutaj długo, po kilka miesięcy funkcjonował i kierował pewnymi organizacyjnymi sprawami profesor Wiesław Magdzik, który był wtedy chyba szefem Departamentu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, a jednocześnie był kierownikiem Zakładu Epidemiologii w PZ w Państwowym Zakładzie Higieny, profesor Gajda, który był kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych w Gdańsku, znawca rzeczywiście takich epidemii.
0: Czyli wszystkie te tuzy polskie zjechały tutaj.
1: Tak jest. I wtedy też pamiętam doskonale, włączono obowiązkowo do wykładów z chorób zakaźnych fizycznych, naukę o ospie i o metodach walki przeciwepidemicznej w tym wszystkim. Jeszcze przez pewien czas i ja też w swoich wykładach przykład ospy prawdziwej i doświadczeń związanych z tą epidemią głosiłem studentom, potem lekarzom. No, zresztą, co tu daleko szukać? No, współcześnie przy wybuchu pandemii covidowej też wszyscy uświadomiliśmy sobie, że jednak gdyby wprowadzić od początku restrykcje takie,
0: gdyby procedury były stosowane,
1: jak panowały wtedy, to byśmy prawdopodobnie nie mieli aż takiego rozprzestrzenienia się tej pandemii, jaką do dzisiaj mamy, szczerze mówiąc, bo COVID pełza, ale jest.
0: A mówi te słowa pan profesor Andrzej Gładysz, zakaźnik, nasz dzisiejszy gość. Wie pan co, no, po części pan odpowiedział na pytanie, które chciałem zadać, ale zadam je i tak. Czego pana jako eksperta z tej dziedziny chorób zakaźnych nauczyła epidemia ospy z 1963 roku? Inne czasy, dzisiaj mamy lepsze szczepionki, lepsza jest opieka zdrowotna, tak sobie możemy mówić, tak sobie możemy to tłumaczyć. Możemy też liczyć, wielu tak robi, że na to, że wrocławska epidemia z 1963 roku to już coś, z czym kolejne pokolenia się nie zetkną, ale czy oby na pewno, no bo choroby zakaźne przecież nie zniknęły cudownie.
1: Ta wiedza wyniesiona i usłyszana z okresu ospy prawdziwej nauczyła mnie przede wszystkim pokory wobec natury, wobec przede wszystkim drobnoustrojów. Szanuję drobnoustroje, ponieważ nauka w tej chwili potwierdza nam, że drobnoustroje ewoluują niemalże szybciej niż my sobie wynajdujemy na nich sposoby.
0: Chcę pan powiedzieć, że jak na wojnie, my się zbroimy przeciwko nim, a one przeciwko nam?
1: One przeciwko nam, dokładnie tak. Przykładem choćby niech będzie lekooporność w większości drobnoustrojów, szczególnie bakteryjnych, ale również w tej chwili mamy i wirusowych. I choćby zwróćmy uwagę, nie potrafimy sobie poradzić z trwającą już ponad 40 lat pandemią HIV-AIDS-u. No, uświadommy sobie to wszystko. To nie są wcale żarty. Z tego widać, że te drobnoustroje nie tylko sobie radzą z tymi wszystkimi środkami przeciwko nim
0: stosowanymi. Przechytrzają nas.
1: Tak, ale na przykład po prostu zwróćmy uwagę, przeciwko HIV-owi, mimo że pracuje kilkadziesiąt ośrodków nad szczepionką, do dzisiaj nie udało się wypracować skutecznej szczepionki. Mamy postępy polegające na tym, że wydłużamy w tej chwili życie z nosicielstwem HIV-u, wirusa HIV-u, ale przecież to nie o to chodzi. Chodzi nam głównie o to, żeby poradzić
0: sobie, człowieka.
1: Żeby poradzić sobie z nawracającymi w tej chwili takimi chorobami dziecięcymi, jak krztusiec, jak odra.
0: No proszę zwrócić. Jak gruźlica, która bardzo często atakuje znowu mocno.
1: O tej gruźlicy cały czas zapominamy. Ona w tej chwili przeżywa jakby to być swój rozkwit, ale bardziej bym chciał w tej chwili posłużyć się przykładem odry. No odra to nie jest bagatelna choroba dziecięca. To jest choroba, która niestety potrafi podrobić duże szkody w centralnym układzie nerwowym. Więc w związku z powyższym, poprzez wzrost tak zwanej aktywności antyszczepionkowej mamy w tej chwili wzrost ryzyka rozprzestrzeniania się ponownego kolejnej fali odry. A jeśli dotknie to dorosłych, a mamy coraz większą grupę seniorów, więc w związku z tym musimy się liczyć z tym, że może to spowodować nieprzewidywalne skutki w sensie powikłań lub śmierci, lub zgonów na przykład, prawda?
0: Panie profesorze, chciałbym jeszcze na moment na końcu naszej rozmowy wrócić do ospy. Dzisiaj patrzymy na to wszystko z innej perspektywy, ale czy możemy powiedzieć, że ospa to już przeszłość? W momencie, kiedy słychać o tym, że na przykład tuż za naszą granicą wschodnią są ogniska cholery, że gdzieś z różnych krajów świata, a świat się otworzył przed nami, przywozimy rozmaite formy gorączek krwotocznych i tak dalej, i tak dalej. Ta pańska pokora względem mikroorganizmów, bakterii, wirusów, grzybów, prionów i innych jeszcze, to nie jest przykład poddawania się, tylko szacunku dla tych wrogów.
1: Szczerze powiem, nie odważyłbym się powiedzieć, że już nam nigdy wirus ospy prawdziwej nie zagrozi. Proszę pamiętać, że ten wirus znajduje się w rezerwuarach, bardzo bym powiedział, takich skrytych, do których może standardowo się w tej chwili nie zapuszczamy i nie docieramy, ale nigdy nie wiadomo, czy nie może zdarzyć się jakieś niebezpieczeństwo. Pamiętam sygnały i niepokoje, kiedyśmy się dowiedzieli, że na wysypisku śmieci znaleziono próbówkę zawierającą właśnie wirusa ospy prawdziwej.
0: Gdzie to było?
1: No niestety w Wielkiej Brytanii.
0: Czyli całkiem blisko.
1: Ale znaleziono, nie ulega rozbiciu i w związku z powyższym uchroniono, ale nie tylko tego typu czynniki, bo to było rzeczywiście, to był wypadek w pracy, to był błąd, to była niestaranność jakaś związana z jakimiś tam, powiedzmy sobie, procesami sprzątania w laboratorium, ale z drugiej strony nie możemy wykluczyć, że ktoś gdzieś dotrze do zakątka, gdzie ten wirus będzie się miał dobrze i że niestety trafi na wrażliwego osobnika, do którego dojdzie do zakażenia, tym bardziej, że my się już od ponad 20 lat nie szczepimy przeciwko ospie prawdziwej. Poza oczywiście krajami, które
0: są narażone na
1: to. Z różnych powodów są narażone i prewencyjnie to stosują.
0: Co oznacza, że gdyby coś się zdarzyło, nie daj Bóg, no to jesteśmy pogrzebani.
1: Tak, to wtedy też może się zdarzyć, że zanim ktoś wpadnie, że zanim najlepszy specjalista postawi właściwe rozpoznanie, może upłynąć trochę czasu i niestety może to spowodować narażenie kilku albo kilkunastu, nie daj Boże, więcej osób.
0: Mali, ale twardzi przeciwnicy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Andrzejowi Gładyszowi za rozmowę. A za kilka chwil wracamy do wrocławskiego wieczoru, by spotkać się z wrocławianinem z wyboru. RMF 24.

0: Słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Następną rozmową zaczynamy nowy cykl Wrocławianin z wyboru. Będziemy w nim rozmawiać z ludźmi, którzy zjechali do naszego miasta z całego świata, by tu osiąść na stałe. Pierwszym z nich jest Ewgenij Genew, Bułgar z urodzenia, niegdyś mieszkaniec Sofii, a dzisiaj polski Bułgar, bułgarski Polak. Trudno właściwie ocenić. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Wrocławianin, można powiedzieć.
0: No, czyli uściśliłeś, jest wszystko jasne. Powiedz, w jaki sposób zostałeś wrocławianinem? No bo droga z Sofii, z której pochodzisz tutaj, jest dość daleka.
1: A historia jest długa, bo to było wiele lat temu.
0: Ile dokładnie?
1: Przyjechałem do Wrocławia w 69 roku.
0: 57 lat?
1: Tak, 57.
0: Kawałek czasu.
1: Przyjechałem na studia na Politechnice Wrocławskiej w 69 roku i skończyłem w 73 specjalność automatykę na Wydziale Elektroniki.
0: I co? Zamieszkałeś od razu we Wrocławiu?
1: Nie, wróciłem, bo jeszcze musiałem pójść do wojska w Bułgarii. Bo było tak, że ci, co się dostali na studia, idą na studia, studiują, ale potem jak skończą, to nie popuszczą. I zabierali nas do wojska. Chociaż miałem wojsko bardzo przyjemne, bo byłem programistą w sztabie generalnym. Tak czy inaczej, nie była ta służba taka bardzo uciążliwa.
0: No ale w końcu trafiłeś do Wrocławia i to się stało chyba później.
1: Tak, i po wojsku zacząłem pracować w swojej specjalności. Pracowałem do 91 roku. Nastała demokracja w Bułgarii również. Z żoną się zastanawialiśmy.
0: Z żoną Polką?
1: Żona jest Polką, tak. Wziąłem ślub w 73 roku i mam cały czas tą samą żonę, Basię, bardzo dobre zresztą.
0: Nie narzekam, tak, pozdrawiam panią Basię.
1: Nie narzekam na polskie dziewczyny.
0: Na wrocławskie dziewczyny nawet.
1: Przede wszystkim, tak. Bardzo ładne dziewczyny były tutaj. Przede wszystkim dużo blondynek było, tak. I w ogóle takie przyjemne. Były studenckie kluby, działały na Placu Grunwaldzkim. Można było się zabawić fajnie i tak. To był jeden plus, który w Bułgarii no, nie był aż tak pod tym względem rozwinięty, że tak powiem.
0: Wrocław wygrał.
1: Na pewno, jeśli o to chodzi, tak.
0: Ale powiedzmy, Geniu, o tym powrocie do Wrocławia. 91 rok. No, Bułgaria też się zaczęła otwierać na zachód. Polska była lepsza? Co zdecydowało?
1: Wydawało mi się, że jeszcze perspektywy tych państw nie były takie jasne. I wydawało mi się, że Polska oczywiście wcześniej wejdzie do Unii Europejskiej. I myślałem, że w ten sposób będziemy bliżej europejskiej cywilizacji i możliwości dla naszych dzieci i tak dalej. I to był taki podstawowy właściwie powód, do którego postanowiliśmy. Tym bardziej, że znałem język, zwyczaje. To nie było dla mnie takim szokiem, ta przeprowadzka, bo od razu mogłem jakoś zacząć funkcjonować normalnie we Wrocławiu.
0: Ja tylko jedną rzecz chcę wyjaśnić, bo tutaj cały czas podziwiam. Jesteśmy w takim otoczeniu, pewnie słychać, że gdzieś na zewnątrz, tak, siedzimy w ogrodzie działkowym należącym do Ewgenija, a nad naszymi głowami coś, co podejrzewam jest bardzo mocno związane z twoją rodzinną Bułgarią, czyli winogrona, które są nad głową. I to też nie przypadek.
1: Tak, tak.
0: Tutaj we Wrocławiu, w środku Wrocławia, ulica Klecińska.
1: Tu mało jest takich na działkach akurat. To jest typowo w bułgarskim stylu. Tam każdy dom ma tak zwaną asme, tak się nazywa to po naszemu. Zresztą przypuszczam, że słowo jest pochodzenia tureckiego, ale to inna bajka.
0: Jak wiele rzeczy w Bułgarii zresztą.
1: No tak, tak. W języku jest dużo, jeśli chodzi, dużo słów jest pochodzenia tureckiego, ale tak podnosimy to wysoko, na takiej pergoli. Jednocześnie mamy i owoce, i cień latem i zieleń, która uspokaja. Ja myślę, że to jest. I tu się udało też. To się rozwija. Odpowiednio trzeba przycinać, żeby to owocowało dobrze, żeby krzak owocował, ale jest jesienią, tak. No, robi się domowe winko, soki. Jest.
0: Twój kawałek Bułgarii w środku Wrocławia.
1: No, tak, tak jest, tak jest. Tutaj, jeśli chodzi o ten akcent, to nawet większość ludzi zauważa, że jednak to jest bardzo przyjemnie tutaj pod winnicą, winoroślami.
0: Powiedz mi, co tak naprawdę cię najbardziej ujęło we Wrocławiu? No powiedziałeś już o studiach, o dziewczynach, o klubach. Bardzo się rozumiem, ale co jeszcze? Jest coś takiego, co sprawdził, o, ten Wrocław to jest miejsce, w którym warto mieszkać.
1: Wrocław ja znałem z czasów studenckich i już powiedziałem niektóre rzeczy, które były tak dla studenta przecież bardzo ważne. Tak jakoś była większa otwartość. W tych klubach nie tylko były tak zwane ubawy, ale jeszcze inna działalność tam była prowadzona. Filmy niektóre były wyświetlane. W ogóle to mi się podobało. Jeśli chodzi o sam Wrocław, to ja byłem rozczarowany i to przyjechałem z Sofii, no tam ona była bardziej jakby jeszcze w tamtym czasie taka uporządkowana.
0: I dużo większa.
1: I większe też, ale tutaj Wrocław, we Wrocławiu jeszcze po wojnie było bardzo dużo takich pozostałości, no ruiny były, prawda.
0: Widać było, że tutaj ta zawierucha wojenna zrobiła dużo złego.
1: Tak, widać było i że jeszcze dużo trzeba zrobić tutaj, żeby odbudować to miasto. Ulice były też tam, no, ja nie wiem, to była jakaś smoła, nie był to asfalt, latem się topiło i tak dalej. I dlaczego to mówię? Bo na przestrzeni tych lat, ja przyjechałem w 1991 roku, do tej pory Wrocław i w ogóle Polska zrobiła olbrzymi krok naprzód jednak. To chodzi o transport, o ulice.
0: Takie rzeczy cywilizacyjne.
1: Cywilizacyjne, o uporządkowanie miasta, o wygląd nawet, o estetykę i tak dalej. Ja myślę, że tutaj to jest bardzo, bardzo duży krok naprzód. Ja kiedyś przyjechałem, to jak w filmie Miś, po Wrocławiu jeździły te wozy z takimi dużymi końmi i koks wysypywali na chodniku i tam na każdym wozie były te 2-3 osoby w uszatkach, które tak trochę to mnie tak zrobiło na mnie, nie powiem, duże wrażenie. Ale to, co było, a to, co jest teraz, to jest olbrzymia różnica.
0: Ja przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj wrocławianin, Bułgar, zaraz do tego jeszcze wrócimy, Ewgenij Genew. Czy są jakieś takie rzeczy, które dzisiaj ci przeszkadzają we Wrocławiu? Bo słyszę, że jesteś dumny z tego, że mieszkasz w tym mieście, zmieniło się na plus, a są rzeczy, które, czy jakaś jedna rzecz, która szczególnie ci przeszkadza, nie podoba się, irytuje?
1: Nie ma czegoś takiego, żeby mnie bardzo irytowało, no chyba, że brak miejsc do parkowania, jak się pojedzie samochodem, ale to jest wszędzie i powiedziałbym, że w Sofii jest jeszcze gorzej.
0: A czy jest taka rzecz, którą widzisz we Wrocławiu, tobie się podoba i chętnie byś ją przeniósł, gdybyś mógł, w swoje rodzinne strony, do Sofii?
1: No ja myślę, że przede wszystkim to jest dbałość o uporządkowanie, o czystość w mieście, schludność, o taki ładny wygląd, że tu się starają jednak bardziej, myślę, że zwykli ludzie też bardziej dbają o to, niż na przykład w Sofii bym sobie życzył, żeby jednak i tam, no muszę być szczery, że tam jest co zrobić w tym zakresie.
0: A teraz w drugą stronę. A coś z Sofii przydałoby się tutaj we Wrocławiu? Przecież cały czas, z tego co widzę, to kochasz swoje rodzinne strony, więc pewnie coś takiego się znajdzie.
1: Sofia jest bardzo ciekawie położona geograficznie. Tam są wysokie góry. Ja sam jeździłem na nartach.
0: Czyli co można? Można w Sofii pojechać na narty? A podobno tramwajem.
1: Autobusem do kolejki linowej i potem na 2000 metrów nad poziomem morza są tereny narciarskie i do maja prawie można jeździć spokojnie. Sam jeździłem, tak.
0: To tego ci zazdroszczę.
1: Ale co bym tutaj przeniósł, to jest jednak stosunek ludzi tak na co dzień, mi się wydaje, że tam są bardziej otwarci. Tutaj ja mieszkam już właśnie od 91 roku, to już 35 lat. Tak? I ja nie znam wszystkich sąsiadów po imieniu swoich w bloku, mieszkam w bloku.
0: A w Bułgarii to niemożliwe?
1: A w Bułgarii to znałem wszystkich i oni mnie też. I rozmawialiśmy często i sobie robiliśmy tam, pomagaliśmy jak trzeba z czymś tam, komuś coś zabrakło albo trzeba przenieść jakiś mebel, to coś wołało jakiegoś sąsiada tam i mówi, chodź tu pomóż, tak. I jeśli o to chodzi, to jest duża różnica.
0: Mówisz o tych relacjach, które tam są zdecydowanie bliższe i takie bardziej przyjazne.
1: Tak, ja nie mówię, że tutaj ludzie się odnoszą bardzo dobrze do mnie, ja nie mam żadnych problemów z tym wszystkim, ale no, takie coś to jest takie, co wewnętrznie wychodzi od samych ludzi, no, po prostu oni tacy są, tak jest tam.
0: Ty masz obywatelstwo polskie?
1: Nie, występowałem, ale mam obywatelstwo bułgarskie cały czas i jestem tutaj na pobycie stałym, tak zwane.
0: Czyli Sejmu, prezydenta nie możesz wybierać?
1: Sejmu nie mogę, tak, bo nie mam obywatelstwa, ale prezydenta miasta mam prawo wybierać i w ogóle tutaj na terenie lokalnym. Mam prawo wyborcze, ale nie mam prawa wyborczych do wyborów do Sejmu.
0: 100% wrocławianin, jednym słowem.
1: No to prawie. Tak wychodzi. Zresztą starałem się o obywatelstwo, ale trzeba było zrezygnować z bułgarskiego. Mimo, że spełniałem wszystkie warunki, płaciłem podatki, na stale mieszkałem tutaj i tak dalej, ale trzeba było zrezygnować z bułgarskiego. Ja się na to nie zgodziłem i tak zostało.
0: Ja dodam jeszcze, że Evgenij przez wiele lat promował bułgarską muzykę w Polsce wraz ze swoim zespołem Balkan Folk Acoustic. Dziękujemy za rozmowę, którą kończymy dzisiejszy wrocławski wieczór. Dobrej nocy.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ogłoszeń.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z Twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie. Reklamie.
17: Za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
18: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce wojskowe. Alert RCB i zamknięte lotnisko w Lublinie. Samorządy tracą na systemie kaucyjnym. Jest projekt ustawy, która ma to zmienić.
19: Powinien naprawdę lada dzień trafić na Radę Ministrów.
18: A w faktach sportowych siatkówka i Mistrzostwa Europy. Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce, zamknięta została przestrzeń nad lotniskiem w Lublinie. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że monitoruje sytuację, a działania mają charakter prewencyjny. System kaucyjny rujnuje finanse miejskich spółek zajmujących się odbiorem śmieci. Krakowskie i warszawskie MPO szacują straty na 20 milionów złotych. Rząd przyznaje, że problem dostrzega i zapowiada zmiany. O szczegółach nasz reporter Michał Radkowski.
20: W październiku minie rok od wprowadzenia przez rząd systemu kaucyjnego. Zamiast wrzucać plastikowe butelki i puszki do żółtych pojemników, odnosimy je do sklepów. Tam są maszyny, które je pobierają, a nam zwracają pieniądze z kaucji. Tracą na tym firmy zajmujące się wywózką śmieci.
21: Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego trafia mniej o około 50%, jeśli chodzi o butelki PET.
20: Mówi Jakub Torowicz z warszawskiego MPO. Straty w skali roku szacuje na 20 milionów złotych. Dokładnie tyle, ile wyliczyło strat krakowskie MPO. Spółki domagają się natychmiastowych zmian.
22: Firma, która wprowadza produkt, który jest w danym opakowaniu, musi ponieść koszty utylizacji tego opakowania.
20: To Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Dziś te koszty spadają na samorządy. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska od 2 lat trwały prace nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej. To ona przerzuca koszty na producentów, którzy wprowadzają na rynek opakowania podlegające kaucji. Projekt jest gotowy.
19: Powinien naprawdę lada dzień trafić na Radę Ministrów.
20: Deklaruje szefowa ministerstwa Paulina Hennig-Kloska.
18: Dawid Kacprzyk nie powinien być dopuszczony do realizowania usług na NFZ, oświadczył w popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Dziennikarz kanału Zero nagrał ukrytą kamerą bohatera afery w Szpitalu Południowym, który teraz przyjmuje w podwarszawskiej przychodni. Kacprzyk w wulgarny sposób dał do zrozumienia, że nie przejmuje się skandalem. Janusz Cieszyński nie krył oburzenia.
23: Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię, celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu. To jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba.
18: Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, nie został jeszcze przesłuchany przez prokuraturę. Polecamy Wam nasze publicystyczne rozmowy o poranku. W pierwszej o 7 w Radiu RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. A 8:02 w RMF FM i Radiu RMF 24 Tomasza Terlikowskiego i ministra aktywów Wojciecha Balczuna. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
24: Świat muzyki w faktach RMF FM.
18: Uwaga, miłośnicy muzyki Queen. Czy wiecie, jak członkowie zespołu doskonalili perfekcyjne harmonie wokalne, które stały się znakiem rozpoznawczym brytyjskiej grupy? Jej perkusista Roger Taylor zdradził tę tajemnicę przed wydaniem swojej kolejnej.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Grzegorz Sroczyński i jego gość.
1: Witam serdecznie. Naszym gościem jest Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry państwu.
1: No wraca afera Szpitala Południowego, chyba skaczecie z radości. Dawid Kacprzyk, zapytany przez dziennikarzy Kanału Zero o aferę w Szpitalu Południowym, odpowiedział, przepraszam za cytat, mam to w D. Widział pan ten film?
2: Tak, widziałem, no ale to jest oczywiste, że ma to w D, dlatego że może. Przypomnę, że po pierwsze on dalej pracuje na NFZ, bo to jest przychodnia na NFZ, czyli państwo nie wyciągnęło żadnych konsekwencji.
1: No, ale wie pan, jeżeli on ma nieodebrane przez Naczelną Izbę Lekarską...
2: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć drugą rzecz, że ten układ w Izbie Lekarskiej doprowadził do tego, że on nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przypomnę, że Izba Lekarska powiedziała, że on będzie zawieszony.
1: Tak,
2: i do tej pory do tego nie doszło. I ostatnio była taka ciekawa sytuacja na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie posłowie ze wszystkich opcji po prostu jasno mówili, że takiego systemu dyscyplinarnego dla lekarzy, który zapewnia im faktyczną bezkarność, być nie może, bo to jest po prostu niedopuszczalne i nikt nie powinien funkcjonować w ten sposób.
1: A może Kacprzyk po prostu powiedział na głos to, co wy, politycy, wszyscy myślicie o rozliczaniu afer, to znaczy, że trzeba przeczekać, moje plemię i tak mnie obroni.
2: Ale sytuacja tutaj jest zupełnie inna, dlatego że ja mam taką tezę, że 80% tych afer, które są w polityce, to są rzeczy, które są bardzo mocno dęte. Tu mamy złodzieja, który ukradł 500 000 złotych. Ja mówię, celowo ukradł, dlatego że on oddał te pieniądze. Więc jeżeli ktoś ukradł, oddał, no i się do tego przyznał. I dlatego uważam, że takie osoby powinny być natychmiast wykluczane z zawodu, bo to jest zawód zaufania publicznego, to nie jest jakaś przypadkowa osoba, a w szczególności powinien być niedopuszczony do tego, żeby realizować jakiekolwiek usługi na NFZ.
1: A myśli pan...
2: Przypomnę, że on w trakcie tej wizyty, kiedy ludzie za drzwiami czekali w kolejce, opowiadał pacjentowi o tym, jakie sobie kupił Porsche, czyli jakby skala degrengolady absolutnie niesamowita.
1: Tak, pokazywał nawet zdjęcie rzeczywiście i żalił się, że nie może nim jeździć, bo telewizje by się pojawiły. Zostawmy na razie Kacprzyka. Pana zdaniem on będzie przesłuchany w miarę szybko? Teraz chyba jest powód.
2: Moim zdaniem jest tak, że nikt nie chce go przesłuchać, dlatego że się boją, że on wtedy powie wszystko. I powie wszystko o tym układzie w Szpitalu Południowym. Ja tam byłem na kontroli poselskiej i to było zupełnie oczywiste, że gdzie się tam nie spojrzy, tam jest jakiś przekręt. Przypomnę, złodziej Kacprzyk na SOR-ze, w prosektorium płacenie za skóry de facto, na oddziale, gdzie jest in vitro, pomylono zarodki. Tam, gdzie się nie spojrzało, były jakieś problemy.
1: Jutro jest
2: po prostu niedopuszczalne.
1: Jutro rząd zajmie się nareszcie słynnymi ustawami zdrowotnymi, które mają ukrócić kominy płacowe w szpitalach i polskim lekarzom utrudnić bilokację, czyli właśnie pracowanie w dwóch miejscach naraz, co uprawiał dr Kacprzyk. Potem ustawy trafią do Sejmu. Czy poprze pan ograniczenie na przykład łącznego czasu pracy lekarzy do 2 etatów?
2: Znaczy, to, że nie ma systemu monitorowania czasu pracy, to jest gigantyczna pomyłka i to powinno być wprowadzone już dawno i co więcej, to nie wymaga żadnych zmian w ustawach. Tymczasem ten
1: rozumiem,
2: pakiet...
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie.
2: Słucham?
1: Rozumiem, że krytykuje pan również siebie
2: pan
1: teraz.
2: Dlaczego pan tak...
1: No bo za waszych czasów może trzeba było to wprowadzić.
2: Ale za naszych czasów postawiliśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o cyfryzację systemu ochrony zdrowia. Przypomnę, przed nami Arłukowicz i Ewa Kopacz wydali 500 000 000 złotych na system e-zdrowia i nie wystawiono ani jednej e-recepty, ani e-skierowania. Więc ja,
1: proszę
2: mi zobaczyć.
1: Przepraszam,
2: ale nie
1: sam.
2: Będę, nie będę tak, nie, znaczy to jest argument.
1: Nie chcę brnąć w tę stałą gadkę przez 8 lat rządów i jedni i drudzy
2: ale
1: to powtarzają.
2: Przez 8 lat rządów
1: ja wiem.
2: Naprawdę dużo w tym obszarze zbudowaliśmy. I mówienie, że a tego jeszcze zabrakło, no proszę bardzo, niech ktoś to
1: nie,
2: zrobi
1: dobra,
2: lepiej. Na razie się nie zna.
1: Wycofuję, to była niepotrzebna wrzutka, bo wiadomo było, że co się odpali po nie, takiej uwadze.
2: Ja
1: chcę zapytać
2: mówię,
1: o coś innego.
2: Fakty.
1: Czy to ograniczenie pana zdaniu, już tak ponad podziałami, bo wszystkim nam zależy, żeby nie nastąpił kolaps w służbie zdrowia na wiosnę. Lekarze twierdzą, że jak się wprowadzi te przepisy, to bez tej bilokacji lekarzy, których jest za mało, po prostu się system zawali. Co pan
2: uważa? To nie są lekarze, tylko cynicy, dlatego że nie ma czegoś takiego.
1: Ale sam pan mówi, że będzie kolaps już tej jesieni.
2: Nie, ale kolaps będzie tej jesieni. Nie z powodu tego, co tu jest w tych ustawach, bo te ustawy wejdą, z tego co słyszałem od pani minister zdrowia, za rok. Czyli one i tak teraz nic nie zmienią.
1: Chyba już premier Tusk kazał, żeby szybciej.
2: Tak czy owak. tak, kolaps będzie dużo wcześniej, bo nie brakuje godzin pracy lekarzy, tylko brakuje pieniędzy i system ochrony zdrowia jest chronicznie niedofinansowany. Przypomnę, obcięto na przykład pieniądze na diagnostykę obrazową, co doprowadziło do wydłużenia kolejek o 20% w ciągu 2 miesięcy. To są liczby NFZ-u, to ja tutaj nic
1: sam nie wiem. Ale miał pan wrażenie, że jakoś tak przyschło, to znaczy był moment, kiedy bardzo dużo wszyscy my, dziennikarze, o tym mówiliśmy. Ludzie się jakoś, jak to zwykle w polskiej służbie zdrowia, umościli w tym miejscu, które pan Wisza, ja rozumiem. Tak. I teraz, wie pan, no być może po prostu jest pogorszenie, ale nie będzie spektakularnego, obsówki spektakularnej.
2: System ochrony zdrowia w Polsce działa tak, że w pierwszych miesiącach każdego roku kalendarzowego pieniądze jeszcze jakieś tam są, a pod koniec jest już naprawdę trudno i po prostu są problemy z płynnością. Nie ma na zakup leków, nie ma na różne...
1: A co pacjentowi takiemu zwykłemu radzić, który by chciał jakieś badania sobie przeprowadzić i teraz słyszy, że na jesieni to w zasadzie wszystko się zawali.
2: No, jeżeli ktoś dzisiaj się chce zapisać na przykład na badanie obrazowe, to jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle w tym roku nie dostanie żadnego terminu. I to jest realny problem. Te ustawy, które teraz są na rządzie, nic realnie w tym roku z tym nie zrobią. Co więcej, to są ustawy, które zrobią gigantyczny prezent prywatnym przychodniom. Dlatego, że jeżeli będzie limit 240 zł za godzinę w publicznej ochronie zdrowia, to wie pan, co to oznacza, że w prywatnej za 300 za godzinę można będzie przepłacić każdego lekarza.
1: Ale ja o tym mówię, lekarze też mówią, że wprowadzenie tych limitów na szybko spowoduje odpływ do prywatnej służby zdrowia i dodatkowe ograniczenie świadczeń na NFZ.
2: Razem z Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy pakiet rozwiązań, które pozwoliłyby nie wylać dziecka z kąpielą. Oczywiście zostało to zignorowane, no bo ten rząd tak ma, że jeżeli coś zaproponuje opozycja, no to wtedy jest to wrzucane.
1: Poprzedni był niezwykle koncyliacyjny, wszystkie
2: ale
1: uwagi
2: proszę,
1: opozycji uwzględnia.
2: Proszę zapytać bywalca studia RMF FM Michała Gramatyki, który wielokrotnie publicznie mówił o tym, że na Komisji Cyfryzacji w Sejmie wielokrotnie były przyjmowane jego poprawki, dlatego, że były merytoryczne. A najzabawniejsze jest to, że jak został wiceministrem, to później to, co sam wpisał jako poprawkę, wycofywał.
1: Bo jest nowa afera, wy Kacprzykiem, oni Nawrockim i aferą platynową, to normalne, że można sobie kupić za 100 tysięcy dolarów rozmowę tet-a-tet z polskim prezydentem?
2: No ale to jest wymyślone przez portal, który jest w sporze prawnym z panem prezydentem.
1: Nie, to nie jest wymyślone przez portal, tylko dziennikarze zapytali biznesmenów, którzy dzwonili do fundacji, której zresztą członków pan świetnie zna, z pytaniem, co za te 100 tysięcy dolarów można dostać i dostali taką informację, że spotkanie z prezydentem.
2: To ciekawe, bo jedyne, co zostało opublikowane przez tych dziennikarzy, to jest ulotka. I tam się tworzy takie wrażenie, że tam jest napisane, że można spotkanie z prezydentem. Tymczasem łatwo ją przeczytać i tam nic takiego nie ma. I to jest po prostu kolejna historia, taka jak te, za które prezydent Karol Nawrocki pozwał portal Onet, która moim zdaniem się okaże, że jest kompletnie wyssana z palca.
1: Kompletnie dęta.
2: No, jestem co do tego absolutnie przekonany. Zresztą pan prezydent jasno dzisiaj powiedział, że to jest kompletna bzdura. Wcześniej ministrowie pana prezydenta też się do tego odnosili. No, państwo z redakcji, które to podały, pokazali pewne urywki, ale nie pokazali tego konkretu, czyli właśnie tego, że rzeczywiście jest jakkolwiek uprawdopodobnione, że można za pieniądze umówić spotkanie z prezydentem.
1: Konkret
2: to jest
1: taki,
2: nieprawda.
1: Że pakiet platynowy kosztuje 100 tysięcy, a resztę sobie domyśli.
2: I nikt go nie kupił.
1: Biznesmenie. No, okay.
2: Nikt tego pakietu nie kupił.
1: Panie ministrze, to kończąc ten wątek afery, dętej afery, no bo ich afera zawsze jest dęta, przepraszam, ich afera zawsze jest prawdziwa, wasza zawsze dęta i odwrotnie.
2: Różnie bywa.
1: Okej, pan rzeczywiście jest niepotrzebnie, do pana mam te pretensje, bo pan jak na polskie warunki polityczne jest jednym z najmniej polaryzujących polityków. Okej.
2: Jak tak panu nie mówi, to mnie na żadne listy nie wezmą, więc proszę sobie dać.
1: Nie, chyba na waszą listę pana wezmą, bo wy chyba macie taki pomysł, żeby tutaj pokazywać, że jesteście jakąś taką nową trzecią drogą.
2: Ale nie, takiego pomysłu nie mamy. Nie,
1: dobrze,
2: proszę. Pan to po prostu co kolejna uwaga, to bardziej kąśliwa.
1: Dobrze, zostawmy. Chcę jeszcze podrążyć chwilę to 100 tysięcy dolarów za rozmowę z prezydentem, czy ten pakiet platynowy, o którym rzeczywiście w ulotce nie jest napisane właściwie o co chodzi. To oferowała Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, której prezesem Rady Fundacji jest Marcin Chludziński, były prezes KGHM, pan go zna dobrze. Również wiceprezesem tej fundacji jest Daniel Lichota, też go pan zna, wystąpił pan w maju na spotkaniu organizowanym przez tę fundację o suwerenności cyfrowej. Czy pan ich zapytał, słuchajcie chłopaki, co tam właściwie żeście nawywijali?
2: Nie, nie pytałem, no bo jak pan wie doskonale, oni teraz prawdopodobnie są w Stanach. Natomiast powiem tak, na pewno była jakaś niezręczność, no bo nie powinno być nigdy jakichkolwiek wątpliwości co do tego,
1: że... Te pakiety,
2: że to
1: były tak, niezręczne, tak?
2: Słucham?
1: Te pakiety są niezręczne,
2: nie,
1: no, tak
2: niezręczność polega na tym, że w jakikolwiek sposób ktoś komuś mógł dać coś takiego do zrozumienia. Natomiast najważniejsze są fakty. Fakty są takie, że do niczego takiego nie doszło. No a tak się składa, że to wszystko powstało w redakcji, która jest aktualnie w sporze prawnym z panem prezydentem dotyczącym tego, że ta redakcja
1: ale ja rozumiem. Dobrze.
2: Jak ktoś raz został przyłapany na tym, że podawał niesprawdzone informacje...
1: Sąd decyduje, czy został przyłapany, czy nie został. No, poczekajmy spokojnie
2: na ten
1: wyrok. Pan
2: prezydent jasno się w tej sprawie wypowiadał i przyzna pan, że nie przedstawiono żadnych dowodów w tej sprawie, żadnych konkretnych dowodów. Po prostu ktoś komuś powiedział... I na podstawie
1: chodzi
2: tego
1: chodzi o teksty o domniewanym dowożeniu prostytutek przez ochroniarza
2: które się,
1: wówczas
2: które się ukazały tuż tak. przed drugą turą wyborów.
1: Tak jest, wszystko
2: absolutnie
1: to pamiętamy.
2: Absolutnie obrzydliwa akcja i zupełnie jasne, jakie były jej motywy.
1: Ja tylko pytam, wie pan, bo pan zna ludzi, którzy tworzą tę fundację. I rozumiem, że jak pan walczy z aferami po tej drugiej stronie, nawet podał pan swój telefon, żeby do pana dzwonić i rzeczywiście nawet sprawdziłem, to jest pański numer prywatny faktycznie.
2: 501-500-715, zachęcamy do dzwonienia.
1: Tak jest, sygnalistów ze szpitali. To czy w sprawach no, po drugiej stronie różnych niejasności jest pan równie uważny i na przykład weźmie telefon i zadzwoni do kolegi swojego Chludzińskiego, tudzież kolegi swojego Lichoty i nie zapyta chłopaki, o co tam chodziło? Chciałbym jako poseł zatroskany zapytać.
2: No, ale przeczytałem wyjaśnienia zarówno Fundacji Pałacu Prezydenckiego.
1: A te wyjaśnienia są strasznie takie, wie pan, eciepecie.
2: Nie są eciepecie. Są, mówię tak, nie było opcji kupienia spotkania, takiego pakietu platynowego, w którym nie było tego spotkania,
1: no dobrze, ale...
2: też nikt nie kupił. Sprawa jest wymysłem mediów i to jest stanowisko, które mówi i fundacja, i kancelaria prezydenta. Dla mnie przekonujące.
1: Po co drążyć?
2: Natomiast jestem przekonany, że w drążeniu tego typu tematów dużo bardziej wiarygodni niż
1: ludzie. Ale pan byłby mega wiarygodny w drążeniu tego tematu i gdyby pan wyjaśnił, zadzwonił do kolegów i wyjaśnił, o co tak naprawdę chodzi, to może ja bym uwierzył.
2: Ale oni wyjaśnili, powiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca i nikt nie sfalsyfikował ich słów. No to co jeszcze wypadało podrążyć?
1: Premier Donald Tusk w czwartek w Sejmie wygłosił dramatyczne przemówienie. Cytuję. Chcę przedstawić obywatelom najbardziej prawdopodobne scenariusze na kilka najbliższych miesięcy. Rosja zdecydowała się na nową strategię prowadzenia wojny. W planach są hybrydowe uderzenia rakietami i dronami na kraje wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Istnieje ryzyko, że pociski będą do nas wlatywać i dokonywać zniszczeń. Ufa pan informacjom premiera o zagrożeniu z Rosji?
2: Niestety Donald Tusk ma fatalną historię wykorzystywania tego typu sytuacji do bieżących potrzeb politycznych. Natomiast nie trzeba mieć bardzo bogatej wyobraźni, żeby uważać, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że będą wymierzone zarówno w Polskę, jak i w inne kraje naszego regionu tego typu prowokacje. To jest oczywiste, że Ruscy się przed niczym nie cofną, żeby zdestabilizować nasz region. Mamy w przyszłym roku wybory. To jeszcze jest jakby dodatkowy element, który ułatwia tego typu działania. Także ja zupełnie bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego doszło. Problem polega na tym, że kiedy takie sprawy będą wyjaśniane, to połowa Polaków będzie uważała, że to, co mówią władze, to jest prawda, a druga, że to jest nieprawda.
1: To jest przekleństwo polaryzacji na sterydach. Czy nie uważa pan, że skoro sytuacja jest naprawdę nieciekawa, no to może opozycja powinna nieco zbastować z atakowaniem rządu absolutnie za wszystko?
2: Ja nie atakuję absolutnie za wszystko, tylko krytykuję to, co robią źle i uważam, że akurat to jest zawsze krytyka merytoryczna.
1: Ale czy jest taki czas, wie pan, wyjątkowy czas, w którym wy politycy powinniście trochę po prostu nogi z gazu pozdejmować, czy to nie jest problem?
2: Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby poprzeć dobre rozwiązania bez względu na to, jaka władza to pokaże. No, ale podam konkretny przykład, żeby nie było, że...
1: No dobra, to powiem, to zapytam o to inaczej. Wyobraża pan sobie w takim razie w przypadku takiej naprawdę sytuacji bardziej jeszcze nieciekawej, jakiejś poważnej eskalacji, że powstaje rząd jedności narodowej, którym jest Donald Tusk, Krzysztof Bosak i Janusz Cieszyński. To jest możliwe? Przy obecnym stanie niechęci, nienawiści, czy nie?
2: Chyba tylko formalnie, dlatego że myślę, że pierwszą osobą, która by nie chciała, żeby taki rząd powstał, będzie Donald Tusk, bo poznaliśmy go jako osobę, która te momenty, w których się decyduje, czy jest się mężem stanu, czy politykierem, on zawsze wykorzystuje do tego drugiego. I to jest ten problem. Po prostu, znaczy, ja nie znam takiej sytuacji, kiedy Donald Tusk zachował się jak mąż stanu i realnie za coś wziął odpowiedzialność, podjął jakieś odważne decyzje, które mogły być niepopularne.
1: Jak podjął jedną odważną decyzję, to stracił władzę.
2: Jaka
1: czyli podniósł wiek emerytalny, co mu wyszło bokiem.
2: Ale pan oczywiście pamięta, że w kampanii wyborczej politycy Platformy Obywatelskiej, akurat nie sam Donald Tusk, mówili, że tego nie zrobią. I to jest fundamentalna kwestia, że jeśli się coś obiecuje w kampanii, to jednak wypadałoby tego dotrzymywać, bo jeżeli tego się nie robi, to już tak naprawdę nie mamy demokracji.
1: To są już starocie z rupieciarni, a zapytam o...
2: 100 konkretów jeszcze, może też nie jest najświeższe, ale skończyło tak samo jak tamte obietnice.
1: Zdecydowanie nie jest najświeższe, a proszę jeszcze powiedzieć, czy byłby pan za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w tej sytuacji, którą mamy?
2: Polska jest jednym krajem dzisiaj, który graniczy z Rosją, w którym nie ma takiego powszechnego przeszkolenia.
1: To jest trochę beztroska.
2: I uważam, że jak najbardziej należałoby takie coś stworzyć. Zresztą akurat w Rozwoju Plus mamy świetnego eksperta, tego Michała Dworczyka, który jutro przedstawi szczegóły naszego planu stworzenia właśnie armii na wojnę, a nie na defiladę.
1: Ale w tym planie też jest obowiązkowa służba wojskowa?
2: Co będzie w tym planie, to zapraszam na jutro na 10:00 na wydarzenie z udziałem Michała Dworczyka i Mateusza Morawieckiego, ale ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że uważam, że jak najbardziej powinno być przeszkolenie każdego, kto się do tego nadaje.
1: Obowiązkowe, znaczy nie
2: obowiązkowe,
1: takie, że państwo ogłasza, kochani, mamy fajne szkolenia, zgłaszajcie się, kto chce. Ludzie, którzy rzeczywiście się zgłaszają.
2: Powinno być obowiązkowe szkolenie. Co więcej, monitoring tego, czy nam coś z tego szkolenia w głowach zostało. Jest 2026.
1: A młodzi ludzie w kamasze po prostu, tak jak kiedyś było, też to powinno wrócić?
2: Myślę, że dzisiaj wiemy, że w trakcie wojny nie będziemy potrzebowali tylko ludzi w kamaszach, ale też będziemy potrzebowali operatorów dronów, ekspertów od cyberbezpieczeństwa i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby chłopaków za klawiatury i krzesła gamingowego wysyłać w błoto na poligon, bo to niekoniecznie jest optymalne i niekoniecznie będzie służyło temu, co nam jest potrzebne, ale żeby każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce w razie W, to uważam, że jest absolutna konieczność, tylko że żeby to dobrze zrobić, musimy się do tego przygotować. To jest oczywiste, że jeżeli dzisiaj byśmy wepchnęli, nie wiem, 100, 150 tysięcy mężczyzn, bo tyle mniej więcej jest pewnie w roczniku, do Wojska Polskiego, to by się skończyło gigantycznym chaosem i też wielkim zniechęceniem ze strony tych ludzi, co by tylko spotęgowało oburzenie.
1: Chcę jeszcze zapytać o te nieszczęsne alerty RCB. Jak ich nie było, to krytykowaliście, no nie pan, ale opozycja krytykowała rząd, że alertów nie ma. Rząd się ogarnął, teraz ludzie dostają po 6 alertów w jednej nocy. Alert o zagrożeniu, potem odwołanie alertu i tak 3 razy. Tak było na przykład w okolicach Krosna i Sanoka, czyli nie przy samej granicy. To dobrze?
2: Kompletnie bezużyteczne. Rok temu razem z Michałem Dworczykiem zaproponowaliśmy, żeby dodać w mObywatelu, aplikacji, która ma ponad 12 milionów Polaków, moduł mAlert. Po to, żeby był profesjonalny alert, który nie tylko jest SMS-em, gdzie są dwa zdania, co się dzieje, ale też informacja, co w takiej sytuacji zrobić. Wie pan, co się z tym wydarzyło? Nic. Dlaczego?
1: Za parę tygodni mówią, że to wprowadzą.
2: Nie, za parę tygodni powiedzieli, że wprowadzą alert RCB w mObywatelu. Dodam, że dzisiaj jest inna rządowa aplikacja, regionalny system ostrzegania, która już ma tę funkcjonalność. Ja akurat z niej korzystam, ustawiłem sobie powiadomienia dla Lublina, dla województwa lubelskiego, no bo wiadomo, to jest takie miejsce, gdzie często one występują i sobie sprawdzam, jak to wygląda. Jest tego bardzo dużo, jest to nieczytelne. Dostaje pan na przykład informację o tym, że coś się dzieje na Ukrainie. No i co w związku z tym? Ale więcej.
1: Polak, wie pan, co robią ludzie w okolicach tego Sanoka? No blokują sobie alerty RCB, bo muszą iść do roboty rano, więc chcą się wyspać. No.
2: Jest inna aplikacja, przygotowana przez Komendę Główną Straży Pożarnej.
1: Tak.
2: Gdzie się ukryć.pl.
1: Wszystko wiem.
2: Przed naszym programem, na wszelki wypadek, myślę, sprawdzę, jakby coś się stało, gdzie się ukryć. Proszę pana, najbliższy schron jest przy ulicy Fabrycznej 9 i tu jest taka informacja. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Czy pan wie, co to oznacza?
1: Próbowałem to sprawdzić, bo też zaniepokojony sprawdziłem wokół siebie. U mnie jest dokładnie to samo. Jeden schron ma adnotację, że tylko w pewnych godzinach jest czynny. Znaczy miejsce schronienia czynne. No, i
2: no właśnie.
1: Liczę na to, że Władimir Władimirowicz akurat w tych godzinach ewentualnie.
2: Czyli tak, z jednej strony
1: będzie skalował.
2: Z jednej strony mamy Marcina Kierwińskiego. Chcemy złożyć wniosek o jego odwołanie. Zobaczymy, czy uda się zebrać podpisy. Który
1: no
2: wychodzi
1: świetny
2: w Sejmie.
1: Załatwicie na pewno odwoływanie Kierwińskiego. To jest coś, co znakomicie rozwiąże sprawę schronów.
2: Przepraszam, nie,
1: na pewno. No. Więcej dymu, to jest to, czego potrzebujemy w tej sytuacji.
2: Nie,
1: no przecież wiadomo, że nie odwołacie Kierwińskiego.
2: Ale sekundkę.
1: Będą tylko wrzaski w Sejmie.
2: Proszę tutaj dać mi uzasadnić. Marcin Kierwiński, kiedy zrobił gigantyczny błąd, bo rozesłał do całej Polski, całej bazy abonentów telefonii komórkowej SMS-a z linkiem do tego słynnego poradnika bezpieczeństwa.
1: I zablokował, tak.
2: Zablokował dostęp do poradnika i do wszystkich stron rządowych, bo one stoją na jednej infrastrukturze.
1: Na chwilę zablokował.
2: Panie redaktorze, ale co potem zrobił Marcin Kierwiński? Co by pan zrobił, jakby pan się pomylił w czymś? Jak pan się przejęzyczył? No, ja bym powiedział, przepraszam. A Marcin Kierwiński wyszedł na mównicę w Sejmie i powiedział, zrobiłbym to jeszcze raz. Czyli nie dość, że zrobił głupstwo, to jeszcze publicznie zapowiedział, że zrobi to głupstwo po raz kolejny, bo może. I dlatego takie osoby, które nie mają żadnej refleksji, powinny wyjść z rządu i zająć się czystą polityką.
1: Musimy stawiać kropkę, czyli będzie spokojny Janusz Cieszyński zapowiada, że będzie jeszcze więcej polaryzacji, bo będziecie odwoływać. Kiedy będziecie tego Kierwińskiego odwoływać?
2: Jak zbierzemy niezbędne podpisy, zachęcamy naszych kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale tak, bo jeszcze zdrajcy muszą iść do prawilnych prawaków i
2: to,
1: ich namówić.
2: To już jest pan na koniec postanowił z Tobiaszem Bocheńskim polecieć.
1: Tak, Zdrajcy Plus, to jest wasz nowy przydomek. Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, poseł rozwoju Plus, był dzisiaj naszym gościem. Panie pośle, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję
1: państwu. Zapraszam na popołudniową rozmowę jutro. Radio RMF 20.

0: ogłoszeń.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Powinien natychmiast przeprosić, ponieważ pan minister Błaszczak w ten sposób po pierwsze nie rozumie doświadczenia, wiedzy, umiejętności tych generałów, a po drugie nie wyraża szacunku wobec polskiego munduru.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas więc na fakty. RMF FM o północy zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Po rosyjskich atakach w Ukrainie odwołany alert RCB w Lubelskiem. Nie doszło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Będzie pokój, będzie nominacja do Nobla. Także w polskiej dyplomacji apeluje do Trumpa. W faktach także rosnące ceny paliw i reakcje kierowców.
2: Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej alert RCB o zagrożeniu dotarł do mieszkańców Lubelszczyzny. I właśnie w Lubelskiem rusza kontrola szkół pod kątem możliwości zapewnienia uczniom schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Przegląd wszystkich placówek zarządził wojewoda lubelski. Sprawdzeniem szkół zajmą się starostowie powiatów i prezydenci miast, mówi Miłosz Bednarczyk z biura wojewody.
3: Chcemy zweryfikować, czy wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze na terenie województwa lubelskiego mają odpowiednie procedury i plany na wypadek ewakuacji ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji osób przebywających na terenie obiektu przeprowadzanej w sytuacji wystąpienia zagrożenia atakiem z powietrza.
1: Informacje o sytuacji szkół samorządowcy mają przekazać wojewodzie do piątku. Kontrola jest reakcją na to, co działo się w zeszłym tygodniu, gdy po ogłoszeniu alarmu okazało się, że część szkół nie ma w swoich budynkach miejsc mogących zapewnić uczniom schronienie z dala od okien. Jeśli prezydent Trump zastosuje nową ustawę sankcyjną, może doprowadzić do honorowego zakończenia wojny w Ukrainie, mówił podczas rozmowy z dziennikarzami w siedzibie ONZ w Nowym Jorku szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Wicepremier zobowiązał się, że jeśli to zrobi, nominuje Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla.
4: Chwała Bogu, że podpisał ustawę Lindsey Grahama. Teraz jeszcze trzeba podjąć decyzję o jej zastosowaniu. I to jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to mając do tego prawo, sam nominuję go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Przypomnijmy, ustawa Lindseya Grahama podpisana przez Trumpa w miniony piątek daje prezydentowi USA możliwość nałożenia dodatkowych sankcji i ceł w wysokości do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Wykorzystanie tego aktu prawnego zależy jednak od decyzji amerykańskiego przywódcy.
5: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Szykują się kolejne podwyżki cen paliw, tak prognozują analitycy. W najbliższym tygodniu nie powinny jednak przekroczyć 10 zł za litr. Zgodnie z prognozami w tym tygodniu średnia cena benzyny może przekroczyć 8 zł i 15 groszy, a za olej napędowy średnio zapłacimy nawet 9 zł i 20 groszy. Rządowego programu obniżającego ceny paliw na razie nie ma. Co na to kierowcy?
6: Trzeba zrozumieć tą sytuację na świecie i z czego to po prostu wynika, a nie powiedzmy winić za to rząd. No, pan prezydent też mógłby się nad sprawą pokłonić.
7: Powinien zwolnić, przynajmniej dla zwykłych użytkowników, powinien obniżyć VAT, tak jak już miało to miejsce.
2: Czy rząd coś zmieni? Tak naprawdę to jest tylko polityka i nic więcej.
1: A poprawy sytuacji na rynkach na razie nie widać. Wrocław chce własnej metropolii i setek milionów na jej rozwój. Samorządowcy ze stolicy Dolnego Śląska i 50 sąsiednich gmin apelują o ustawę, która formalnie połączy ich współpracę. O szczegółach wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
8: Do kasy aglomeracji wpływałoby według szacunków ponad 0,5 mld zł rocznie. Za takie pieniądze samorządowcy chcieliby poprawić transport między gminami. Chodzi o autobusy, pociągi, ale także podmiejskie drogi, bo przecież coraz więcej mieszkańców wyprowadza się właśnie pod Wrocław. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur mówi, że skorzystają na tym przede wszystkim te mniejsze gminy.
9: To z pewnością nie jest rzut Wrocławia na dodatkowe pieniądze, bo my jako stolica regionu, ale też stolica metropolii, widzimy naszą odpowiedzialność.
8: Wzorem ma być dokument przyjęty w tym roku dla Pomorza.
1: Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, już teraz warto spojrzeć na kalendarz roku 2027 i rozważyć, kiedy najlepiej wziąć urlop. Odpowiednie rozplanowanie wolnych dni pozwoli wydłużyć wypoczynek nawet do 28 dni. Kiedy dokładnie opłaca się wziąć urlop w przyszłym roku? Sprawdźcie to na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Polska Centrum Serwisowym dla amerykańskiego uzbrojenia. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Jeden bilet kolejowy z Warszawy do Brukseli. Pracują nad tym unijne instytucje, ale to wcale nie takie proste. Wnętrza dolnośląskich szpitali zmieniają się dla najmłodszych pacjentów.
1: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca.
0: Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
2: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
0: Podkreślał prezydent Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na 13 lat więzienia Sąd Okręgowy w Łodzi skazał matkę, która nowonarodzoną córkę owinęła w torbę foliową i zostawiła w pustostanie w dzielnicy Bałuty. Noworodek przeżył, bo płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień. O szczegółach wyroku sądowego dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Sąd nie miał wątpliwości, że Ewelina P. chciała zabić swoją nowonarodzoną córkę, bo włożyła dziecko do reklamówki, zawiązała torbę na dwa supły i porzuciła w pustym, nieogrzewanym budynku w połowie kwietnia. Sędzia, uzasadniając wyrok, zauważył, że matka ukrywała ciążę i nie miała zamiaru wychowywać córki, bo w ogóle nie przygotowywała się do narodzin dziecka. Nie miała nawet podstawowej wyprawki dla noworodka. Ewelina P. przed sądem przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień.
0: Obrońca oskarżonej nie wyklucza apelacji od tego wyroku. Jeden bilet kolejowy z Warszawy do Brukseli lub z Krakowa do Madrytu. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie dzięki jednemu zakupowi. Co obecnie stoi na przeszkodzie, by taki bilet wprowadzić? O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Jak powiedzieli mi europosłowie, największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejowy. Na połączenie.
5: Przewoźnicy będą mieli swoje propozycje i na pewno wyzwaniem będzie rozliczanie się między spółkami europejskimi kolejowymi.
4: Mówił mi europoseł Dariusz Joński. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku. Paweł Konieczny.
0: Białe, surowe ściany w części dolnośląskich szpitali przejdą do historii. Samorząd województwa łączy siły z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przeznaczając 1 000 000 zł na projekt Pomaluj mój świat. Na oddziałach, gdzie leczeni są najmłodsi, mają powstać przyjazne, kolorowe przestrzenie.
1: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca. Ci, którzy spędzili choć 2 dni w przestrzeniach szpitalnych ze swoim dzieckiem, wiedzą doskonale, jak ważna jest przestrzeń, która je otacza. Wiem, że kolorem nie zmienimy diagnozy, ale zmienimy sposób, w jaki przeżywamy to leczenie. Projekt jest pilotażowy. Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu oraz w Jeleniej Górze.
0: Opowiadała Magdalena Piasecka, inicjatorka projektu i radna województwa. Wyniki i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane 30 września podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Srebrny medalista zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie, Władimir Semiruni, martwi się o rodziców mieszkających w Rosji. Władek przyjął nasze obywatelstwo, nauczył się języka i ułożył sobie życie w Polsce, ale rodzice musieli zostać w Jekaterynburgu.
6: Co u nich, jak się trzymają, jaka ta sytuacja też jest w Rosji? Czy ich jakoś uderzyło to, że ty wyjechałeś, zostałeś reprezentantem Polski?
7: Nie, rodzice to nic nie uderzyło, bardziej to przez tą wojnę teraz, wojny, że już tam problemy z paliwem to i że to, nie wiem, nie zatankować auto. Bardzo mi się to martwi. Czasem jak to pokazują, że tam drony już tam dolatują do nich, to no straszne to wygląda.
0: Jak się teraz żyje w kraju Putina? Władimir Semiruni opowiada o tym w rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarym Dziwiszkiem, a więcej na rmf24.pl.
8: Fakty, opinie, komentarze.
0: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, była gościem Tomasza Terlikowskiego.
9: Zacznijmy od pytania prezydenta Olsztyna. Dlaczego niektóre opakowania wciąż nie są objęte systemem kaucyjnym szklane?
10: System kaucyjny będzie rozszerzany, ale czekamy, żeby on się też ukształtował pod wymagania i oczekiwania obywateli, bo tak naprawdę ten system musi być wygodny dla nas i w samym tylko sierpniu wprowadzono dodatkowych 5 tysięcy, na rynku pojawiło się 5 tysięcy dodatkowych punktów automatycznego odbioru opakowań, to widać, że powoli ten rynek się też wysyca, jest coraz wygodniejszy. Mam nadzieję, że za tym pójdzie też niezapychanie się automatów i wtedy będziemy
9: jeśli
10: mogli
9: chodzi
10: mówić
9: o wygodę,
10: o rozszerzaniu.
9: To jeden konkretny przykład. No, dostajemy kwitek, prawda? Możemy go, teraz nawet jedna z sieci wydłużyła jego obowiązywanie. Kłopot polega na tym, że ten kwitek mniej więcej po kilkunastu dniach blaknie kompletnie. W związku z tym, jeśli ktoś nie odbierze od razu pieniędzy, to już ich nie odbierze.
10: To jest forma przechowywania. Musimy pamiętać, żeby ten kwitek, bo to jest każdy paragon.
9: To najpierw mamy nosić w worku, a później mamy przechowywać w ciemności. No, chodzi o to, żeby ludziom ułatwić życie.
10: Jeżeli pan kupuje spodnie i ma pan dwuletnią gwarancję,

0: Na pewno w tym roku to jest nasz priorytet.
1: Pytanie jeszcze o te straty, musimy, które ponoszą.
0: Niemniej właśnie, tu trzeba dołożyć jeszcze jedną ważną informację. Samorządom, ale także producentom grożą gigantyczne kary za niezrealizowanie celów recyklingu, zwrotu opakowań wprowadzonych na rynek, bo mamy w tym roku cel do zrealizowania 77%, a ten, który był realizowany w żółtych pojemnikach, to było 40%. Chcemy, by system kaucyjny dał nam szansę na zrealizowanie tych celów wyższych, 77%, by ani producenci, ani samorządy, a co za tym idzie, nasi mieszkańcy nie płacili tych kar.
1: No dobrze, ale pytanie kluczowe brzmi, no rzeczywiście słyszymy, zarówno z Olsztyna, jak i z Krakowa są ogromne straty. 9,5 miliona, wprowadzono nowy system, no i teraz miasto traci. Jak traci miasto,
0: I
1: to
0: tak,
1: tracą
0: jak
1: mieszkańcy.
0: Jak wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta, to momentalnie te koszty przejdą na producentów, a oni też...
1: Ale rozumiem, że to dopiero w przyszłym roku zacznie działać, no bo to nie wcześniej.
0: Robię co mogę, żeby jak najszybciej, gdyby była większa wola współpracy i zawierania kompromisów właśnie między samorządami a biznesem, ten system dawno temu by działał.
1: Ale biznes chce zarabiać. Może się wycofamy. Francja podjęła decyzję, że nie wprowadza, opóźnia.
0: Portugalia wprowadza w tym roku system kaucyjny, Wielka Brytania w przyszłym roku. Kraje wszystkie mają cele recyklingowe.
1: Francja jest trochę większa niż Portugalia, niż Wielka Brytania oczywiście.
0: Ale nieważne. Każdy chce po pierwsze mieć
1: ten efekt.
0: No nie
1: każdy, bo Francja nie chce.
0: Za chwilę pewnie. No mają trudną sytuację polityczną.
1: My też. Mamy trudną sytuację polityczną.
0: Chyba nie tak jak Macron, prezydent. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z systemem kaucyjnym, to on przede wszystkim jest narzędziem do tego, żeby przestał nas zaśmiecać plastik. I Polacy to widzą. Plastik nie zaśmieca naszych lasów, łąk,
1: Pani
0: i jezior.
1: Minister, Polacy mówią, staliśmy się śmieciarzami. Chodzimy z tymi workami. Dwa, trzy, cztery worki. Nie. Worki plastikowe, trzeba to dźwigać.
0: Ale rozumie pan, że jeżeli można przynieść pełną, ciężką butelkę wody do domu, to odnieś ją przy następnych zakupach do sklepu. To jest dużo lżejsze.
1: Ale nie przynosimy jednej butelki, pani doskonale o tym wie. Przynosimy całymi workami.
0: To jak ktoś obsługuje system kaucyjny, to ja już nie narzucam, nie zamierzam pisać na ten temat ustawy. Jestem raczej, podchodzę do tego dość wolnościowo i uważam, że deregulacja jest
1: jednak ważna.
0: Ale
1: nie jest wolnościowo, bo musimy je odnosić.
0: Bo wolność jednej osoby kończy się tam, gdzie wkraczamy w wolność drugiej osoby, zanieczyszczając plastikiem właśnie lasy, wody, które potem tworzą efekt mikroplastiku, który trafia też nawet na spożywieniem na nasz talerz.
1: To jest oczywiście prawda, tylko możemy wyrzucać do śmietników, a nie do sklepów koniecznie to odnosić.
0: Ale właśnie do śmietników nie trafiały. Przypomnę, że w żółtych pojemnikach...
1: No to miały być kary i te kary też działają.
0: Nie działały. Ten system segregacji działał od lat i mieliśmy raptem 40% zwrotów, a mamy cel 77, a w przyszłym roku jeszcze wyższy.
1: A jaki?
0: I musimy... No on rośnie tam do 80% i wyżej. I my musimy zapewnić, żeby obywatele nie płacili zbędnych.
1: Jak szacujemy? Ile mamy? 77? 78?
0: Pan dobrze wie, że mamy dynamiczną sytuację w logistyce, bo okres lata wiąże się ze zwiększonym zużyciem napojów i no, na jesień będzie można zrobić jakieś pierwsze podsumowanie. Ale uważam, że ten cel 77% jest do uchwycenia.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Kolejną część tej rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę, życzę wam spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. A na początek o śledztwie w sprawie tragedii, do której doszło w Nakle nad Notecią. Zginął nastolatek, jadąc na hulajnodze, zderzył się z autobusem. Później o biurokracji w Unii Europejskiej. Część krajów chce uporządkowania obecnych przepisów zamiast dokładania kolejnych. W faktach także sport. Przed naszymi siatkarzami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-latek jadący elektryczną hulajnogą zginął po zderzeniu z autobusem. O ustaleniach śledczych dotyczących tej tragedii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Nastolatek jechał po trasie pieszo-rowerowej, a potem wjechał na przejście dla pieszych. Według wstępnych ustaleń w tym samym czasie był już na nim autobus, który właśnie skręcał. Chłopiec uderzył w pojazd, a następnie według strażaków znalazł się pod nim. Niestety nastolatek zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy. Teraz policja pod nadzorem prokuratury będzie ustalać przyczyny tego tragicznego wypadku.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się na lotnisku Shannon w Irlandii z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe'em, podał Reuters, powołując się na dwa anonimowe źródła. Szczegóły tej rozmowy nie są znane. Dzisiaj Zełenski ma spotkać się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Roczne moratorium na unijną biurokrację? Domaga się tego Polska wraz z 10 innymi krajami Unii Europejskiej. Państwa chcą, by wspólnota poświęciła cały rok na wdrażanie i porządkowanie już istniejących przepisów zamiast na dokładanie kolejnych. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: W liście jest postulat, żeby każda nowa unijna regulacja była wcześniej dokładnie sprawdzona pod kątem kosztów dla firm i wpływu na gospodarkę. Państwa chcą też, żeby najpierw lepiej wykorzystywać i upraszczać już istniejące przepisy, zanim powstaną nowe. Proponują również, żeby nowe regulacje były obowiązkowo przeglądane co najmniej raz na 5 lat. Jednocześnie podkreślają, że upraszczanie prawa nie może oznaczać obniżenia standardów ochrony środowiska, pracowników czy konsumentów.
0: Wzrosła liczba wakacyjnych interwencji ratowników GOPR-u. Było ich w sumie około 1000. W porównaniu z ubiegłym rokiem to o ponad 100 więcej. Jakich zgłoszeń ratownicy mieli najwięcej? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: Najczęstszym powodem wzywania pomocy były różnego rodzaju upadki. Takich zgłoszeń było prawie 500, czyli blisko połowa wszystkich wezwań. Ratownicy zwracają uwagę, że znacząco wzrosła liczba upadków z wysokości. Rok temu było ich 30, a w minione wakacje już ponad 60. Wzrosła też między innymi ilość wypadków rowerowych. W Beskidach było ich ponad 100, a w Sudetach ponad 30. Najwięcej wezwań ratownicy mieli 15 sierpnia. Tego dnia prawie co pół godziny pojawiało się kolejne zgłoszenie. Zdecydowana większość wypadków, bo nieco ponad 900, wydarzyła się nie przy ekstremalnie trudnej pogodzie, związanej na przykład z deszczem czy wiatrem, ale przy dobrych warunkach na szlakach.
0: Mimo że do początku roku akademickiego zostało już niewiele czasu, wciąż można na ostatniej prostej zostać studentem. Przed 1 października na uczelniach trwa trzecia, ostatnia tura rekrutacji.
4: Można się zarejestrować nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również studia stopnia drugiego, jednolite magisterskie oraz niestacjonarne. Do wyboru jest jeszcze sporo kierunków, wśród nich architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe i obronność, inżynieria w logistyce, czy turystyka i rekreacja.
0: Wyliczał Norbert Kaczan, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
0: Polska zawalczy dziś o awans do półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Niemiec.